silk, the great unknown. I'm in another time zone.

trust me, baby. You can have faith in me. You can trust me, baby.

Polskie Radio Dzieciom dla rodziców.

Zapamiętaj moje słowa, zapamiętaj moje słowa.

mroku tkwi. To aż nie do wiary, że w niej tyle blasku zawsze mogło być.

przed lustrem, by z grzechu zmyć swoją twarz. Łzy zostawiam na później, myślę, to był już ostatni raz. Noce są takie puste, a dzień jest taki śpiący, lecz ciągle widzę twój uśmiech.

wszystko. Kolejna noc się kończy, wspomnienia mi nie dają spać. Jeżdżę w koło po mieście, już nie pamiętam tego dnia. Było nam tak namiętnie, chcę tam wrócić, chciałbym coś.

0: Autopromocja.
1: Cześć, jestem Kalina, archeolożka. Kalina, a moją pasją są prapradawne czasy, kiedy na naszej polskiej ziemi nie było jeszcze ani miast, ani wsi, a nawet nie było samej Polski. Za to byli nasi przodkowie, bardzo dzielny lud, Słowian. A najbardziej lubię ich opowieści o bogach, zwierzętach, duchach i przeróżnych nadprzyrodzonych istotach mieszkających w puszczach, jeziorach i rzekach. Jak was to też ciekawi, to posłuchajcie moich podcastów z pamiętnika młodej archeolożki. Zaprasza autorka Anna Wójcikiewicz.
0: Autopromocja.
2: Dzień dobry, mówi pani Literka. Zapraszam was na ćwiczenia buzi i języka. Będziemy się bawić, żeby ładnie i poprawnie mówić, to znaczy, żeby ładnie wymawiać wyrazy. Zajmiemy się dziś dwiema głoskami, które są bardzo wymagające. Musimy się naprawdę dobrze przygotować. Ale gdy to zrobimy i gdy nauczymy się poprawnej wymowy tych głosek, będziemy mistrzami języka polskiego. Zaczynamy od rozgrzewki. Na początek, jak zwykle, oddychanie. Bierzemy głęboki wdech nosem i robimy wydech ustami. I tak 5 razy. Wdech nosem i wydech ustami. A teraz zajmiemy się wargami i zębami, bo głoski, których dziś będziemy się uczyć, to są głoski wargowo-zębowe. Naprawdę tak się nazywają, wargowo-zębowe. Do dzieła! Zamknijcie buzię i wyobraźcie sobie, że macie przyczepione do warg 3 sznurki. Jeden z przodu i 2 po bokach. Ktoś na zmianę pociąga za te sznurki. Najpierw ciągnie ten sznurek z przodu, a wam z warg robi się ryjek, a potem ten ktoś niewidzialny ciągnie naraz za te boczne sznurki i wtedy wargi układają się wam jak do uśmiechu. I tak na zmianę. Do przodu ryjek, na boki uśmiech. Do przodu, na boki. 5 razy. A teraz ktoś pociąga raz za prawy sznurek i ściągacie wtedy wargi w prawą stronę, raz za lewy sznurek i wargi idą w drugą stronę. I tak na zmianę 5 razy. W prawo i najdalej jak tylko się da w lewo. W prawo daleko, w lewo daleko. 5 razy. A teraz, uwaga, uwaga, ten tajemniczy ktoś pociąga za wszystkie sznurki naraz do góry. Za ten sznurek z przodu i za sznurki boczne. Wszystkie naraz idą do góry. I wargi, ciągle złączone, też wędrują w górę. A teraz ten ktoś ciągnie wszystkie sznurki naraz w dół. I wyciągacie wargi do dołu, jak najdalej tylko się da.

To była naprawdę mocna gimnastyka. W ostatnim ćwiczeniu musimy włączyć do pracy zęby. Wysuńcie dolne zęby jak najmocniej do przodu. Tak się wtedy mówi, jak są zęby dolne do przodu wysunięte. To było oczywiście niewyraźnie, bo też wysuwam wszystko razem z wami. I uwaga, delikatnie przytrzymajcie zębami górną wargę. Tak delikatnie ją przygryźcie, ale delikatnie. Policzcie do trzech. A teraz na odwrót. Cofnijcie dolne zęby i górnymi zębami przytrzymajcie dolną wargę. Wtedy tak się mówi i to też jest oczywiście niewyraźne. Tak się właśnie mówi. Na koniec, przy zamkniętej buzi, zwijajcie obie wargi do środka jednocześnie i wtedy robią się takie ruloniki zawijaski. Musicie je dość ciasno przeciskać między zębami. Wciskacie je do środka buzi i cofacie. Wciskacie i cofacie. Powtórzcie to 5 razy. I już naprawdę na sam koniec rozgrzewki rozluźniamy wargi, czyli parskamy jak konik. Nadszedł czas na nasze głoski. To są głoski F i W. Powtórzcie. F, W, F, W, F, W. Żeby dobrze wymówić obie te głoski, musicie delikatnie przybliżyć dolne zęby do górnej wargi, delikatnie, i między nimi musi się zrobić szczelina, czyli taka płaska dziurka, przez którą będzie wylatywać powietrze. Przyłóżcie rękę tuż pod nosem i powiedzcie f, f, w, w. Czujecie, jak leci powietrze? I może tak lecieć bardzo długo. Posłuchajcie i powtórzcie.

Wiemy już, że obie głoski są podobne, ale czymś się różnią. F to jest głoska bezdźwięczna, a w to jest głoska dźwięczna. Przyłóżcie do gardła palce jednej ręki i mówcie w, w, w. Czujecie, co się dzieje? Gdy mówicie w, gardło trochę wam drży, trochę się rusza. Nie ma tego, gdy mówicie w. Czasami nasze dwie głoski, czyli f i w, potrafią zmienić znaczenie wyrazów. Na przykład mówimy tak. Rafa, rawa, rafa, rawa. Rafa to jest podwodna skała, a rawa to miasto. Albo mówimy tak. Frak, wrak, frak, wrak. Frak to jest bardzo elegancki garnitur z długimi zakończeniami z tyłu. Mężczyzna we fraku przypomina trochę pingwina. A wrak to jest zepsuty, zniszczony samochód albo motocykl, albo samolot, statek. I jeszcze jedna para. Faza, waza. Faza, waza. Faza to jest po prostu kawałek jakiejś długiej czynności. Na przykład, gdy rośnie roślina, to mamy wiele faz. Kiełkuje nasiono, potem wysuwa się nad ziemię, rośnie łodyga, pojawiają się liście i tak dalej. To są właśnie fazy rozwoju rośliny. A jak myślicie, jakie są fazy rozwoju człowieka? Wróćmy jednak do naszych słówek. Wiemy, co to jest faza. Została jeszcze waza. Waza to jest takie duże naczynie, w którym podaje się na stół zupę. A teraz zagadka. Jakie wyrazy, różniące się tylko głoską f albo w, mam na myśli? Pierwszy wyraz oznacza głoską.

gumkę z materiału, takiego materiału miłego w dotyku. Tą gumką wiąże się włosy, a drugi wyraz nazywa but z czterema kółkami albo same cztery kółka przyczepiane do buta. Co to jest? Gumka z materiału miłego w dotyku, którą się wiąże włosy, i but z czterema kółkami albo same cztery kółka przyczepiane do buta. Kto odgadnie, wygrywa. Do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Tego ptaszka wszyscy znacie. Żyje w Polsce, w każdym mieście i w każdej wsi. Nie jest duży, zmieściłby się w dłoni albo w obu dłoniach nawet dziecka takiego jak wy. Nie jest to ptak szczególnie kolorowy. Można by o nim nawet mówić burek, bo jest szaro-brązowy, ma taką brązową czapkę na główce. Czasami na skrzydłach ma też białe pręgi, czyli takie białe paski. Czy wiecie już, o kim mowa? Oho, nie wszyscy wiedzą. Więc jeszcze jedna podpowiedź. Ten ptak żyje blisko ludzi, bo je to, co ludzie wyrzucają, albo to, co ludzie hodują, rośliny, które ludzie hodują. I bardzo śmiesznie się przemieszcza. Częściej skacze niż lata. To jest trochę taki ptaszek-skoczek. Wiecie już, o kogo chodzi? O wróbla. O wróbla, czyli o małego rozrabiakę, który żyje wszędzie wokół nas. Warto się z nim zaprzyjaźnić, bo jest bardzo wdzięcznym stworzeniem. Przede wszystkim wróble są ruchliwe. Trudno im usiedzieć w miejscu. A ruszając się, czy to skacząc, czy frunąc, wydają dźwięki ćwir, ćwir, ćwir. Pewnie dlatego jednego z najsławniejszych polskich wróbli nazwano Ćwirkiem. Ćwirek to jest bohater filmu rysunkowego dla dzieci pod tytułem

0: przygód kilka wróbla ćwirka. Poproście rodziców albo panią w przedszkolu, żeby obejrzeli z wami chociaż kilka odcinków. Wiele mówią one o wróblich zwyczajach. Tak jak powiedziałam, wróble są bardzo gadatliwe. Można nawet powiedzieć ćwirliwe, skoro ćwierkają ćwir, ćwir, ćwir. Dzioby im się nie zamykają. Takie rozćwierkane wróble przypominają na przykład rozmawiających wciąż ludzi, gadających, może nawet plotkujących. Na znak tego podobieństwa mamy w języku polskim powiedzenie: już wróble na dachu ćwierkają albo świergocą o czymś. To znaczy, wszyscy już o czymś wiedzą, coś nie jest już tajemnicą. Na przykład możemy powiedzieć tak: nie ukrywajcie, że zamierzacie wziąć ślub. Już wróble na dachu o tym ćwierkają. Wróble są bardzo ciekawskie. Chętnie zajrzałyby w każdą dziurę. Dlatego mają wiele przygód. Zostały one opisane w książce, której bohaterem jest wróbelek Elemelek. A jakie to przygody? No na przykład taka: jak wróbelek Elemelek w szkole uczył się literek. Albo taka: o wróbelku Elemelku, o ziemniaku i bąbelku. Albo taka: o zziębniętym Elemelku, pustym brzuszku i rondelku. Albo taka: o wróbelku Elemelku i jego pantofelku. Tych przygód jest jeszcze o wiele, wiele więcej. Elemelek jest jedyny w swoim rodzaju, więc teraz wróćmy może do wszystkich wróbli świata. Wiecie już, że to ruchliwe, ćwierkające ptaszki, które mieszkają blisko ludzi. I jakie jeszcze są? Małe. Dlatego mamy w języku polskim dwa specjalne powiedzenia. Pierwsze jest takie: lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu. Albo lepszy wróbel w ręku niż cietrzew na sęku. Cietrzew to też jest taki ptak. I oba te powiedzenia znaczą tyle: lepszy rydz niż nic. Czyli cieszmy się z tego, co mamy, nawet jeśli chcielibyśmy mieć więcej. Na przykład możemy powiedzieć tak: wakacje się już skończyły. Szkoda, że tak krótko trwały, ale lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu. Mogły być przecież jeszcze krótsze. Wymyślcie sami dwa zdania, w których użyjecie tego zwrotu. No i tak jak wspomniałam, jest jeszcze drugie powiedzenie z wróblem, które nawiązuje do tego, że to jest mały ptaszek. I to jest takie powiedzenie: słówko wyleci wróblem, a powróci wołem. Wiecie, co to znaczy? No po prostu ludzie czasem plotkują, a przy tym wyolbrzymiają wiadomości. Na przykład: Jaś powiedział Kasi, że chyba go coś drapie w gardle. Kasia powiedziała Zosi, że Jaś ma chore gardło. Zosia powiedziała Maćkowi, że Jaś gorączkuje, bo ma chore gardło, nos i uszy. A Maciek zapytał Jasia, kiedy ten wrócił ze szpitala, bo słyszał, Maciek, że Jaś był tam z powodu choroby całej głowy, obu rąk i obu nóg. Tak właśnie wyolbrzymiono to, co Jaś powiedział na początku. Słówko wyleci wróblem, a powróci wołem. Tak można by podsumować. Na koniec mam dla was zagadkę. Słowo wróbel występuje w nazwie pewnej rzeczy, którą się czasami stawia na polu. Co to za rzecz? Jak się nazywa? Podpowiem, że nazwa zaczyna się na literę S i składa się z trzech wyrazów. Gdy odgadniecie, a na pewno odgadniecie, o co chodzi, narysujcie tę rzecz. A potem pomyślcie, dlaczego tak właśnie czasami mówi się o niektórych ludziach. Do usłyszenia.
1: A więc uciekać dawno już czas. Wszyscy pobiegli ze mną.

Dzień dobry, mówi pani Literka. Na pewno znacie takie słowa: mnie, mi, tobie, ci, jemu, mu. Znacie? Kiedy użylibyście tych słów? Zbudujcie jakieś zdanie, na przykład ze słówkiem mi. Macie pomysły? No, ja też mam pomysł, bo będę się bawiła razem z wami i moja propozycja jest taka. Takie zdanie ułożyłabym: daj mi to. Albo na przykład: daj mi kredkę. Dobre zdanie? Dobre, prawda? A teraz zapytam was tak. Czy słowo mi znaczy to samo, co słowo mnie? Tak, oczywiście, znaczy to samo. A czy słowo ci znaczy to samo, co tobie? Tak, i tutaj też te dwa słowa znaczą to samo. A czy słowo mu znaczy to samo, co jemu? Tak, i tutaj też oba słowa znaczą to samo. Zaraz, zaraz. No to w takim razie, czy można tych wyrazów używać na przemian? Czyli albo jednego, albo drugiego, jak nam się podoba? No, niestety nie. Słowo mi pasuje w innych miejscach niż słowo mnie. Tak samo słowo ci pasuje w innych miejscach niż słowo tobie, a słowo mu też pasuje w innych miejscach niż słowo jemu. Czyli trzeba się nauczyć jakiejś zasady. W ogóle trzeba się uczyć zasad i proponuję, żebyście się nauczyli pewnej zasady dotyczącej tych słów razem ze mną. Chcecie? No to zaczynamy. Będziemy się uczyć, rozwiązując zagadki. Zagadka pierwsza. Mamy pewne zdanie z dziurą. I zdanie brzmi tak. Kasia dała, tu jest dziura, klocki. Kasia dała klocki. Zagadka brzmi, który wyraz pasuje do dziury? Mi czy mnie? Kasia dała klocki. Poprawna odpowiedź brzmi, to jest wyraz mi. Kasia dała mi klocki.

takie będziemy mieli zdanie. Teraz posłuchajcie tego zdania z dziurą jeszcze raz i wybierzcie jeden z wyrazów. Ci albo tobie. Kasia dała klocki. I który wyraz tu wybraliście? Krótszy czy dłuższy? Poprawna odpowiedź brzmi krótszy. Tutaj powinniśmy wstawić wyraz ci i zdanie powinno brzmieć Kasia dała ci klocki. No i posłuchajcie tego zdania jeszcze raz i wybierzcie pasujący wyraz mu albo jemu. Kasia dała klocki. No i już wiecie, tutaj też pasuje krótki wyraz mu. Kasia dała mu klocki. Jaki stąd wniosek? W środek zdania wkładamy tylko krótkie wyrazy. Mi, ci, mu. Teraz zadanie sprawdzające, czyli coś dla was. Możecie się naprawdę wykazać. Sami zbudujcie trzy zdania, w których powinny być te właśnie krótkie wyrazy. Mi, ci, mu. Teraz przyszedł czas na zagadkę drugą. Też mamy w niej dziurawe zdanie, tylko dziura jest na początku. Zdanie brzmi tak. Się to bardzo podoba. I domyślacie się już, co trzeba zrobić. Znowu trzeba wybrać wyraz, który tu pasuje. Wyraz dłuższy, mnie, albo krótszy, mi. Posłuchajcie jeszcze raz. Się to bardzo podoba. Odgadliście? Odpowiedź brzmi, pasuje tu dłuższy wyraz, czyli mnie. A zatem zdanie powinno brzmieć, mnie się to bardzo podoba. I tylko tak, mnie się to bardzo podoba. No to teraz spróbujcie w to samo miejsce wstawić poprawną formę. Ci albo tobie, mu albo jemu. Jesteście gotowi? Się to bardzo podoba. Na pewno już wiecie. Rozwiązania brzmią tak. Tobie się to bardzo podoba. Jemu się to bardzo podoba. Jaki stąd płynie wniosek? Na początku zdania może tylko i wyłącznie stać dłuższa forma. Mnie, tobie, jemu. To jest bardzo, bardzo ważna reguła. Pamiętajcie o niej. I oczywiście ułóżcie trzy swoje zdania z tymi dłuższymi formami. Mnie, tobie, jemu na początku. Przyszedł czas na ostatnią zagadkę. Które formy, krótsze czy dłuższe, wstawimy w zdanie, w którym porównujemy coś? Na przykład mamy takie zdanie. Kasi się to podoba, ale Wojtkowi nie. I przerabiamy je w ten sposób. Jej się to podoba, ale nie. Którą formę wstawimy w dziurę? Oczywiście dłuższą, tak żeby zdanie brzmiało. Jej się to podoba, ale jemu nie. A teraz zamiast słowa jemu użyjcie mnie i tobie. Jak będzie brzmiało zdanie? Jej się to podoba, ale mnie nie. Jej się to podoba, ale tobie nie. Jaki stąd wniosek? Gdy w zdaniu porównujemy kogoś albo coś, to używamy długich form. Ułóżcie sami jeszcze trzy takie zdania. I naprawdę jesteście mistrzami języka polskiego. Do usłyszenia!

Zapraszam Was, drogie dzieci, na odcinek naszych audycji językowych poświęcony znowu, po pewnej przerwie, etykiecie językowej. O, powiecie nudy, prawda? Etykieta, co to takiego jest? Wcale etykieta niepotrzebna, po co mamy o tym rozmawiać? O, tu bym się nie zgodziła. Chyba etykieta jest potrzebna. Zwłaszcza, że dziś jest 1 września, czyli dzień, w którym być może niektórzy z Was pójdą do szkoły, albo może macie rodzeństwo, braci, siostry, którzy idą do szkoły, chodzą już do szkoły albo dopiero zaczną. Jeżeli Wy jeszcze do szkoły nie chodzicie, to wszystko przed Wami. Za rok, za dwa, to się Wam też przydarzy, więc warto wiedzieć, czym ta szkoła jest. No to jest takie specjalne miejsce, które zwykle dzieci lubią i to jest miejsce, które wymaga specjalnych zasad zachowania. Szkoła to jest miejsce, które szkoli, czyli uczy. No tylko pytanie, jak tam się uczyć w tej szkole? Są pewne zasady. Na przykład w szkole bardzo jest dobrze, gdy rozmawiamy ze sobą, jeden z drugim, uczniowie między sobą, uczniowie z nauczycielami, ale co by to było, gdyby tak wszyscy zaczęli mówić naraz? No nie byłoby dobrze. Dlatego pierwsza zasada szkolnej etykiety to jest zasada: nie mówimy wszyscy naraz, nie mówimy jeden przez drugiego. Najpierw jeden, potem drugi. No a skąd wiadomo, kto ma mówić pierwszy? Też jest na to sposób. Podnosimy rękę i w ten sposób pokazujemy, że chcemy zabrać głos. I ci, którzy chcą się wypowiedzieć, robią to w takiej kolejności, w jakiej podnosili rękę. Na korytarzach też raczej nie krzyczymy, nie obrażamy się, jesteśmy mili. Dlatego, że szkoła właśnie uczy nas tego, jak zachowywać się z innymi ludźmi, jak być grzecznym także językowo. W szkole poznacie różne ciekawe rzeczy, więc powodzenia w poznawaniu tych różnych ciekawych

0: Polskie Radio Dzieciom.
1: Czy znacie, że żyrafę w różowym wełnianym swetrze?

0: Autopromocja.
1: Mis Michaś
2: i Smok Adaś
3: zapraszają na nowy podcast o szkołach.
2: Hengar! Cięcie, unik, garda, cięcie, unik, garda.
4: Dzięki magicznej tablicy pradziadka Damasego odkryją świat daleki od szkolnej ławki.
1: Jeszcze jedna gałązka i szałas gotowy.
3: Będzie przygodowo.
2: Michasiu, Wicelon, Wicelon, ster prawo, prawo.
1: Prawo, ster na prawo.
4: I oczywiście smacznie.
1: Na jaszcze trochę pieprzu, parmezan i kilka kropelek oliwy. I nasze kaneloni ze szpinakiem jest gotowe. Pychotka!
3: Czego dowiedzą się nasi bohaterowie?
4: I czy będzie to dla nich prawdziwa szkoła życia?
3: Dowiecie się słuchając najnowszego podcastu misiowo-smokowego.
5: Do szkoły!
4: Zapraszamy na stronę podcastypolskieradio.pl.
0: Autopromocja. Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
6: Minęła siódma, to startujemy. Martyna Chuderska i Ania Jączyk.

5,5 minuty po godzinie 7. Proszę Państwa, stało się. Mamy pierwszy dzień września w kalendarzu 2026. Patrzę na dwa komputery przede mną i oczom nie wierzę, że to już, że wakacje minęły. A pamiętam, jak witałam Was pierwszy dzień wakacji i rozważaliśmy i zastanawialiśmy się, kto dokąd dotrze i jakie przygody przeżyje. No ale mamy to wszystko, proszę Państwa, jako wspomnienia i tego nam nikt nie zabierze. Piękne zdjęcia, pewnie bursztynki z plaży, muszelki i inne skarby. Oczywiście do wspomnień wakacyjnych będziemy wracać, jak żeby inaczej. Będziemy otwierać jesienią słoiczki z przetworami, z konfiturami, w których są zamknięte smaki lata i je przywoływać. Także dużo, dużo dobrego przed nami, w to wierzę. Mam nadzieję, że będziecie towarzyszyć nam tutaj w porankach Polskiego Radia Dzieciom przez cały rok szkolny 2026-2027. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby dobrze Wam się wstawało o poranku, żebyście mieli dobry humor, żebyście z dobrą energią ruszali do obowiązków. No, pewnie przed wieloma słuchaczami Polskiego Radia Dzieciom nowa przygoda. Albo w przedszkolu, albo też w szkole. Ciekawa jestem, jak Wasze nastroje, więc proszę korzystać z numeru telefonu, a jakże 22 645 20 55. Będziemy wspierać i dzieci, i dorosłych. Jak rodzice potrzebują wsparcia, to też mogą do nas zatelefonować. Do poranka wskoczą nowe kąciki w wakacje, bo ten, który zainaugurowaliśmy w wakacje, czyli poranna gimnastyka, chronimy kości od starości, no musi, proszę Państwa, na stałe wejść do naszego repertuaru, bo bardzo dobrze Wam idzie. W roli trenerów i trenerek sprawdzacie się doskonale. No a ruch jest nam potrzebny każdego dnia. Więc będziemy zapraszać Was gorąco do ćwiczeń. Wracamy do naszego rodzinnego budzika, czyli poranne zgadywanie na dobre wstawanie. Wiem, że to jest kącik, który lubicie, który cieszy się dużą popularnością. Sprawdzać będziemy pogodę. W porankach będą pojawiali się goście, będą pojawiały się również niespodzianki w postaci zaproszeń, między innymi na spektakle teatralne. Dużo będziemy mówić o tym, co się dzieje w świecie literackim, filmowym. No i oczywiście będziemy czekać po pierwsze na Was, na Wasze telefony, bo to jest zawsze dla nas najcenniejsze, rozmowy z Wami, ale także na Wasze sugestie, propozycje związane z tematami. Jeżeli jakiś w serduszku głęboko i chcecie, żeby na ten temat porozmawiać, to proszę do nas też pisać w tej sprawie na adres dzieci@polskieradio.pl. Dzisiaj poranek taki jeszcze dość nietypowy, bo i ten pierwszy dzień września jest inny niż pozostałe dni w roku szkolnym i w samym tygodniu. Pewnie powolutku dopiero wstajecie, bo rozpoczęcia roku o godzinie 8 w niektórych szkołach, w innych o 9, o 10 też słyszałam o takich rozwiązaniach, więc jestem bardzo ciekawa, jak ten poranny czas Wam mija, czy jesteście podekscytowani, czy niektórzy załamani tym, że pierwszy dzień września. No dzisiaj bierzemy wszystko i bierzemy te radości związane z rozpoczęciem roku i te smuteczki związane z pożegnaniem wakacji także, więc zapraszam bardzo serdecznie do rozmów. 22 645 20 55 to zanim oficjalnie przywitają Was dyrektorzy szkół na spotkaniach, zgromadzeniach, apelach, no to my też witamy bardzo, bardzo serdecznie w poranku Polskiego Radia Dzieciom. Bądźcie z nami, wracamy też do naszego starego rozkładu jazdy, czyli poranek od godziny 7 do 9.

0: A przed wędrówką dobrze sprawdzić pogodę.
1: Pogoda.
0: No to sprawdzamy. Gorąca końcówka sierpnia za nami. Nadciąga chłodniejsza pogoda. Na początku września do Polski napływa powietrze z nadpółnocnego Atlantyku. No, po kilku chłodniejszych dniach, które przed nami, czeka nas jeszcze podobno krótkie, ale wyraźne ocieplenie. Będziemy o wszystkim wam w porankach opowiadać. Na razie wiatr powolutku zaczyna przyciągać powietrze z zachodu i z północnego zachodu, więc pomaleńku, ale jednak zaczynają do nas docierać chłodniejsze masy powietrza z nadpółnocnego Atlantyku. No i taką zmianę pogody wymuszają, jak się okazuje, niże, które znajdują się nad Skandynawią. No i przemieszczające się fronty atmosferyczne. Jak o tym mówię, to zawsze próbuję sobie to wyobrazić, jak one się przemieszczają, jak się przepychają, jak się ze sobą kłócą nad Europą Środkową, a za nimi płyną kolejne porcje tego chłodnego powietrza z północy. No i dlatego ochłodzenie będzie stopniowo, ale jednak przybierało na sile. Ten najchłodniejszy okres jest prognozowany pod koniec pierwszego tygodnia września, czyli weekend, proszę państwa, taki chłodniejszy. W północnej Polsce temperatura w ciągu dnia może wynosić zaledwie 16-17 stopni,

wyraźnie cieplej na południu. Tutaj termometry pokazują około 21-22. A co dziś? Pierwszego dnia września. No, troszeczkę chłodniej niż wczoraj. No i proszę przygotować się też na opady. Gdzieniegdzie zagrzmi, lokalne burze, a to wszystko, tak jak wspomniałam, przez przemieszczające się z zachodu fronty atmosferyczne i chłodne powietrze polarno-morskie. Przepiękne mamy niebo. Nie wiem, czy obserwujecie te spektakle związane ze wschodem i zachodem słońca i kolory na niebie. To jest coś nieziemskiego. I księżyc, który się dopełnił kilka dni temu, już jest taki troszeczkę nadgryziony z prawej strony, ale wygląda dalej wspaniale. Więc proszę oglądać wschody i zachody słońca. To bardzo dobrze człowiekowi robi na cały dzień. No, żeby obejrzeć wschód, no to trzeba wstać bardzo wcześnie. Ale zachody słońca już coraz wcześniej, bo też coraz wcześniej robi się ciemno. A Państwo już wstali? Czy potrzebujecie jakiejś dodatkowej mobilizacji? Jeśli tak, to my tutaj wspieramy. 22 645 20 55.

0: Zastanawiam się, czy Państwo jeszcze w trybie wakacyjnym i myślą, że my tutaj śpimy z Anią i dopiero włączamy mikrofony o 7:30, może tak być. Czy Państwo w wirze przygotowań do rozpoczęcia roku szkolnego, czyli gdzie jest moja biała koszula i gdzie jest moja granatowa spódniczka? Gdzie to się podziało? Albo nie wiem, szukanie żelazka na przykład o poranku, jeżeli ktoś wczoraj sobie nie przygotował rzeczy. A może śniadanie, a może jeszcze trzeba kawę szybciutko zrobić, kakao, tu jakaś owsianka. No tu się coś tam zapodziało, psa trzeba wyprowadzić. Ja wiem, jak wyglądają takie poranki i naprawdę Państwa rozumiem i wspieram. Bardzo dobrze pamiętam rozpoczęcia roku szkolnego, jak moje dzieci chodziły do szkoły podstawowej, no bo teraz to już, jak powiedziałaby młodzież, obciach, żeby mama odprowadzała na rozpoczęcie roku szkolnego w liceum. Ale w szkole podstawowej to bardzo przyjemnie się towarzyszy dzieciom i ja bardzo lubiłam, więc trochę zazdraszczam tym, którzy dzisiaj pójdą na rozpoczęcie roku i jestem ciekawa, jak to rozpoczęcie będzie u Was wyglądało. To pewnie o tym będziemy rozmawiać sobie jutro w poranku i już będą pierwsze opowieści, wspomnienia z rozpoczęcia roku szkolnego, a i 1 września można sobie zaplanować jakoś specjalnie, bo wiemy, że rozpoczęcie roku nie trwa aż tak długo. Powitanie, proszę Państwa, te wszystkie procedury, potem idziemy do klas, oczywiście przywitanie, dostajemy plan lekcji, no i można wędrować już na lody, albo na rurki z kremem, albo może na spacer do parku, no i jeszcze korzystać, bo ten 1 dzień września to taki skok w nowy rok szkolny, ale jeszcze z oddechem wakacji na plecach, tak bym powiedziała. Nasza reporterka Julka Rozbiecka postanowiła oczywiście porozmawiać z najmłodszymi o tym, jak to w szkole bywa, jak sobie szkołę wyobrażają i czy to dobrze iść do szkoły, czy nie, co tam się w ogóle dzieje.
1: Chyba trochę cieszę się, że pójdę do szkoły, bo tam się można bawić i są zabawki.
2: Na placu zabaw jeszcze mamy taką spinaczkę.
3: A co to są lekcje?
2: Lekcje? Na lekcjach najczęściej jakieś robimy fajne prace. My nie mamy takich lekcji. To jak piszesz w zeszycie, to jak masz angielski i coś i musisz mówić. U nas lekcje to są takie bardziej zadania niż prace. Lekcje są fajne, bo ja mam też koleżankę tam w szkole.
4: Nazywam się Leo. Jeszcze będę mieć 10 dni wakacji, bo chodzę do szkoły z Hiszpanii w Maladze. I tam się zaczynają lekcje 10 września.
5: Tęsknię za moimi koleżankami i przede wszystkim za lekcjami.
6: No bo jak jesteś w szkole, to możesz siedzieć w swojej ławce, możesz się zgłaszać i się rozwijać.
7: Masz bardzo dużo zadań i masz przeróżne lekcje, WF, plastykę, polski, angielski, niemiecki i w każdym z tych języków się rozwijasz.
8: Mi się nie nudzi.
3: Jaką radę byś dała innym dzieciom, żeby im się nie nudziło w szkole?
8: Trzeba po prostu nie siedzieć, nie mieć głowy opuszczonej, tylko się zgłaszać i słuchać. I w szkole może być fajnie.
2: W mojej szkole jest tak, że przychodzisz z rodzicem do szkoły. Jak pani nie zawoła, to możesz się bawić na podwórku. Jak pani zawoła, idziesz z tatą do szafek swoich, potem przebierasz swoje buty do szkoły, twój tata się z tobą żegna albo mama i idziesz do klasy. I jak jesteśmy w klasie, to najczęściej możemy robić najpierw co chcemy, a potem mamy chyba śniadanie, tak. Potem mamy śniadanie, najpierw mamy lekcję, potem mamy angielski, po angielskim mamy obiad, po obiedzie idziemy na dwór i tam nas odbierają rodzice. I

28 minut po godzinie 7. No wracamy do naszych starych przyzwyczajeń. Serwowania Państwu informacji związanych z godziną i z czasem troszkę częściej, bo wiem, że tego też oczekujecie. No może nie konkretnie 1 września, ale od jutra to już będę tutaj zdyscyplinowana w tym temacie. Jak słyszę, a w zasadzie nie słyszę, bo na razie telefon milczy, Państwo chyba jeszcze śpią albo w wirze przygotowań, to ja mam taką propozycję. My już zrobiłyśmy sobie z Anią kawę. Mam nadzieję, że dorośli też znajdą chwilkę na oddech. Proszę usiąść, wziąć 3 głębokie wdechy, wszystko będzie dobrze. Przygotować sobie albo pyszną kawę, albo jakąś dobrą herbatkę o poranku, a wszystko po to, żeby za momencik z nami porozmawiać, bo zbliża się powoli, ale jednak godzina 7:30 i będziemy zapraszać do naszego rodzinnego budzika. A rodzinny budzik to poranne zgadywanie na dobre wstawanie, więc proszę korzystać do woli. A żeby rodziców troszkę rozkręcić o poranku i żeby Państwo się uśmiechnęli, no to zapraszamy na Muppet Show. Manamana.

0: Rodzinny budzik, czyli poranne zgadywanie na dobre wstawanie.
1: No i przyszedł czas na porządny test. Czy dorośli już wstali? Czy budziki były nastawione? Chociaż na 7:30. 22 645 20 55 czekają na Państwa niespodzianki. I czekają fanfary krasnoludkowe. Krasnoludki w ogóle nie mogą się jeszcze dzisiaj i nie miały szansy się wykazać. Ania czeka przy telefonie, więc dzwonimy do Polskiego Radia Dzieciom, żeby zacząć razem z nami nowy rok szkolny. Do odważnych świat należy. Ale ja mam dla Państwa jeszcze taką piosenkę, która... troszkę w wakacjach, trochę w roku szkolnym, ale wszyscy ją bardzo lubimy.

0: Coś pilnego? Niechaj zrobią to wojskowi. Cztery.
1: Ja lubię leżeć gdzieś na plaży. Gdy coś pilnego, niech wołają kolejarzy.
2: Aha, aha.
3: Rodzinny budzik, czyli poranne zgadywanie na dobre wstawanie.
4: Pani Marysia, 1 września w budziku Polskiego Radia Dzieciom. Dzień dobry, pani Marysiu.
5: Dzień dobry.
4: I witamy Antka i Zosię. Witajcie, kochani.
6: Dzień dobry.
4: Dzień dobry. Ale macie dużo energii. Ania mi szepnęła, że wy już jesteście w samochodzie. To prawda?
6: Tak.
4: O godzinie 8 macie rozpoczęcie roku szkolnego, czy później?
6: 8.30.
5: A Zosia o 8 w zerówce.
4: Ale wcześnie. No, nie ma litości. Widzę w tej szkole. Tak
5: nie,
4: wcześnie rozpoczęcie roku. Ja wczoraj podpytywałam niektórzy o 9, jeszcze inni o 10, a tu 8.30 i 8, to musieliście wcześniej wstać.
5: Bardzo.
6: No bo ja wstaję normalnie 3 godziny później.
4: Ojejku, czyli tak koło 10. Zosiu, tak?
5: No w wakacje to się zdarzało.
4: No tak, a tu człowieka zrywają bladym świtem. Rozumiem was. Ja dzisiaj wstałam o 5, a budziłam się już od 4, bo się bałam, że się spóźnię. Na poranek.
5: No ja podobnie się bałam.
4: To jest skandal.
5: Ja i Zosia nie pójdzie pierwszy raz w życiu do zeru.
4: No to ja miałam podobnie, myślę sobie, wstawaliśmy trochę wcześniej w wakacje, bo poranek był od 7.30. No niby nieduża różnica, 7.30, ale kto to wie, Warszawa, korki, nie wiadomo co się tam dzieje na Siekierkowskim, więc jakieś miałam koszmary senne, czy zdążę na poranek, ale wszystko się udało, wcale nie było korków, wszystko było dobrze i tak sobie chyba sami wkładamy do głowy różne czarne scenariusze, więc trzeba to wyrzucić szybciutko, ciach, ciach, ciach. Czyli rozumiem, że już jesteście w dobrych nastrojach, zdążycie, wszystko się udało. To ja, tak. To jeszcze szybko załatwimy sprawę budzika, żeby wam wysłać niespodziankę, żebyście się nie stresowali, że ja tu dużo gadam i przeciągam sprawę. Pani Marysiu, ja pani nie zamierzam dzisiaj męczyć, absolutnie. Chciałam panią zapytać, jak pani była małą Marysią, czy pani pamięta tak mniej więcej w wieku Zosi i Antka pani rozpoczęcia roku szkolnego? Na przykład jak pani wyglądała, albo co pani czuła? Albo jak te rozpoczęcia wyglądały?
5: Oczywiście, że pamiętam. Ja zawsze czułam olbrzymią ekscytację i się strasznie cieszyłam, że już wracam do szkoły. I że będę mogła się widzieć z koleżankami, bo zawsze całe wakacje spędzałam poza domem, bardzo aktywnie, więc nie widziałam z koleżankami przez te 2 miesiące i zawsze bardzo chętnie wracałam po wakacjach do szkoły.
4: Mm-hmm. A była pani ubrana na biało granatowo?
5: Oczywiście. I zawsze miałam kołnierzyk i mama mi zawsze szykowała podkolanówki białe.
4: A, to ja miałam podobnie. A jaką pani miała fryzurę?
5: O, niestety miałam krótkie, zawsze takie obcinane na tak zwany garnek.
4: A, też miałam taki garnek kiedyś.
5: No
4: ale,
5: właśnie.
4: Ale dzisiaj
5: taka była moda.
4: Tak, ale dzisiaj mi się przypomniało, jak to przed rozpoczęciem roku mama chciała... no to był mój pomysł, ale no tak... za moim pomysłem poszła i chciała mi podciąć włosy. Nie było takich normalnych nożyczek w domu, ostrych, tylko krawieckie i one w ogóle nie były zbyt dobre, takie rozklekotane.

0: i ucięła mi grzywkę. No, i tą grzywkę mam na zdjęciu chyba w pierwszej albo drugiej klasie. No, to nie jest prosta grzywka. Ja byłam wtedy załamana.
1: Ja pamiętam, miałam papiloty.
0: Tą grzywką. A papiloty, super sprawa. Papiloty mi babcia kręciła na takie szmatki.
1: Na szmatki się kręciła, tylko to nie zawsze wychodziło i czasami się wyglądała jak taki pudel.
0: Dokładnie. No właśnie, a teraz jest tyle możliwości, żeby sobie tam wykręcić włosy, loki, jakie człowiek chce. No a wtedy było tych możliwości trochę mniej. No i rozumiem, że później te rozpoczęcia roku to pewnie jakaś akademia, tak? U pani.
1: Apel, sztandar.
0: Wyprowadzić, tak jest.
1: Wprowadzić. Zawsze zazdrościłam tym dziewczynkom, które niosły sztandar, bo one miały takie piękne, białe rękawiczki.
0: Tak, miały, rzeczywiście. Ja nigdy nie niosłam.
1: Ja byłam niska, no właśnie, ja byłam najniższa zawsze w klasie, więc nigdy mnie nie brali do sztandaru.
0: A to nie może tak być, żeby człowieka dyskryminować ze względu na wzrost.
1: No, takie czasy.
0: Dokładnie. No to ja trzymam kciuki, żeby wszystko wam się dzisiaj powiodło na rozpoczęciu roku szkolnego.
1: Dziękuję.
0: Żebyście też dostali jakiś fajny plan lekcji, nieskomplikowany, w takich godzinach, żeby dzieci chodziły do szkoły, żebyście sobie wszystko ułożyli. No bo to układanie planu wcale nie jest łatwe, jeszcze z zajęciami dodatkowymi, no ale...
1: Z zajęciami, to jest wyższa szkoła logistyki.
0: Tak jest. To Zosiu, tak usłyszałam taką krótką historię, a że będziesz chodziła do klasy, tak?
1: Tak, będę
0: z chłopcami, nie wszyscy spokrewnieni.
1: Z tym samym nazwiskiem.
0: Tak. Coś podobnego. To ciekawa sytuacja. No to będziecie pewnie wywoływani po imieniu, żeby nic się nie pomyliło. A ciekawe jak na liście obecności, kto będzie pierwszy w takim razie.
1: Zosia jest pierwsza.
0: Tak. No to cudnie. To zadzwońcie koniecznie w tym tygodniu, opowiedzcie jak tam sytuacja. Dobrze?
1: Opowiemy, damy
0: w szkole. Ale krasnoludki chciałyby zagrać wam fanfary, więc proszę, brawo! Ja też się
1: przyłączam.
0: I bardzo dziękujemy za telefon i za odwagę i za te piękne opowieści. Jestem pewna, pani Marysiu, że pani teraz zainspirowała innych dorosłych, żeby też do nas telefonowali w tej sprawie. A chcecie kogoś pozdrowić?
2: Tak.
1: A to głośno. No kogo chcecie pozdrowić?
2: Panią Magdę, całą rodzinę,
1: i wszystkie dzieci, które jadą właśnie do szkoły po raz pierwszy.
2: No.
1: Odwagi.
0: Tak, my też pozdrawiamy i trzymamy za was kciuki. Wszystko będzie dobrze.
2: Proszę pani.
0: Tak.
2: Przekażę pani pozdrowienia krasnoludkom.
0: Przekażę krasnoludkom, oczywiście. Och, już się uśmiechają, jakie szczęśliwe. To są nasi celebryci. Krasnoludki. One są zawsze łase na pochwały i na pozdrowienia. A niech mają, a co? Trzeba mówić ludziom i krasnoludkom dobre rzeczy. To pięknego dnia wam życzymy i mam nadzieję do usłyszenia niebawem.
1: Dziękujemy, do usłyszenia, pozdrawiamy.

0: kto by się chciał cofnąć w czasie z dorosłych i wrócić do szkoły? Ja bym chciała, bo ja mam bardzo pozytywne wspomnienia i z rozpoczęcia roku szkolnego, i z różnych akademii. Zdarzało mi się czasem występować i to była zawsze taka wielka przyjemność. A poza tym lubiłam i swoją klasę, która była bardzo liczna, bo prawie 40 osób chodziło do mojej klasy. No taki to był rocznik, wyż demograficzny. Klas tak dużo w moim roczniku, aż do literki J, o ile dobrze pamiętam. Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Trybunalskim, numer 12. To pozdrawiam wszystkich, może ktoś teraz słucha z rodziców Polskiego Radia Dzieciom. Drodzy Państwo, czekamy na Wasze opowieści. I opowieści dużych, i opowieści małych. Ciekawa jestem, jak dzisiaj mija Wam poranek. Czy już jesteście w samochodzie, tak jak pani Marysia, Zosia i Antek? Czy dopiero powolutku wstajecie, bo szczęśliwie rozpoczęcie roku zaplanowano dopiero na godzinę 10. To mamy propozycję dla tych, którzy nieśpiesznie wstają i powolutku się rozkręcają, a tą propozycją jest...
1: Poranna rozgrzewka, czyli uchroń kości od starości.
0: Tak jest. No nie mamy dużo czasu na poranną rozgrzewkę w poranku, bo będzie bardzo intensywnie poranek, dwugodzinny od 7 do 9, ale zestaw trzech ćwiczeń, kilka powtórzeń, bardzo chętnie. Czekamy na trenera bądź trenerkę, którzy do nas szybciutko zadzwonią pod numer 22 645 20 55. Gwarantuję, bo sprawdziłam na sobie, że to naprawdę działa.

0: czyli uchroń kości od starości.
1: A na pokład Polskiego Radia Dzieciom wskakują Basia i Wojtek. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Witamy dzień serdecznie dobry. I mamę chyba też słyszę, tak?
2: Tak, tak, dzień dobry.
1: Dzień dobry i tatę, cała rodzina, wspaniale. Basiu, ty idziesz dzisiaj do szkoły pierwszy raz, tak? Do pierwszej klasy?
3: No tak.
1: Ania mi tutaj zdradziła, że pierwsza klasa, a Wojtek, która?
4: Czwarta.
1: Czwarta. A rodzice chcieliby wrócić do szkoły?
4: Chyba nie.
1: Nie. No dobrze. To się zatrzymujemy w tym momencie, bo dzisiaj tutaj same pozytywne wspomnienia przywołujemy. Ale poćwiczyć macie ochotę o poranku.
2: Tak, oczywiście.
1: Cudownie, cudownie. Chronimy kości od starości, bo to już w tym wieku to o sobie mówię, rzecz jasna, trzeba. Tak naprawdę to w każdym wieku trzeba. To ja już odsuwam krzesełko. Chyba zdejmę też klapeczki, bo coś czuję, że będzie intensywnie. Jakie ćwiczenie państwo mają na dobry początek dla nas?
2: Jakie ćwiczenie?
3: Przysiady.
1: Przysiady, dobrze. Ile tych przysiadów?
3: 10.
1: Basiu, będziesz sprawdzała, czy rodzice też robią przysiady? Tak? Dobrze. No to liczymy. Zgoda? Do 10. Tylko bardzo cię proszę, tak nie za szybko. Z tym liczeniem. No dobra, to 1, tak? Mhm. 2. Tak. 3. 4. 5. 6. 7, 8, 9, 10. Jest pierwszy sukces o poranku. Drugie ćwiczenie, proszę.
3: Klaskanie pod kolanami.
1: Co, przepraszam? Trzeba robić?
3: Klaskanie pod kolanami.
1: Czyli takie, ale z takim podskakiwaniem? Czy podnoszenie nóg? O, też musiałam wymyślić podskakiwanie. A mogło być łatwiej. No dobrze, to ja już podskakuję. Ania, jak elegancko! Brawo, Ania! Jeszcze? Czy to już?
3: Już może być.
1: Już może być? I trzecie ćwiczenie? Może Wojtek też ma jakiś pomysł?
3: Pajacyki.
1: Pajacyki, tak? Ile tych pajacyków państwo sobie życzą?
3: 5.
1: Aniu, 5 pajacyków. Ciach, lecimy. Liczycie?
3: 1, 2, 3, 4, 5.
1: Wspaniale. No pięknie, brawo. Jak rodzice sobie poradzili?

0: Ciężko było, ale daliśmy radę.
1: Daliście radę. To dla nas wszystkich fanfary. Dla tych, którzy dali radę. No i oczywiście drugie fanfary poproszę dla trenerów. Brawo. No bez was ani rusz. Jak się cieszę, że dzisiaj zadzwoniliście. Pewnie będzie się łatwiej i milej wstawało słuchaczom Polskiego Radia Dzieciom. A chcecie kogoś pozdrowić w poranku?
2: Tak, pozdrawiamy. O, Tomasa pozdrawiasz?
3: Tak. Od naszego Saedia. Nasze rybki. Mhm. Nasze patytaki, których jest chyba 14.
1: Wow. Patyczaki.
3: Moją babcię, moją drugą babcię i mojego dziadka, moich wszystkich bliskich, moją siostrę ciotecznę i ciotę i wujka, mojego kuzyna, który jest
2: z tego. Tak daleko mieszka, bo to może szkołę naszą pozdrowimy.
3: Naszą, moją szkołę w Szczecinie.
1: I my pozdrawiamy i życzymy wam wspaniałego rozpoczęcia roku szkolnego. Rodzicom życzymy też dużo wytrwałości i spokoju. Państwu życzę.
0: Toś przyda się. Dziękujemy bardzo.
1: I samych przyjemności. I koniecznie dzisiaj jakieś lody zjedzcie albo rurki z kremem, co tam lubicie. Bo to trzeba sobie serwować przyjemności. Szczególnie 1 września. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia.
0: Do widzenia. Dziękujemy.
2: Do widzenia.

0: Autopromocja.
1: 3, 2, 1, start! Czas odpalić naszą muzyczną rakietę.
2: Polecimy wysoko, w środę od 18 do 20 w rodzinnym koncercie życzeń.
1: Dzwońcie, zamawiajcie piosenki i składajcie życzenia komu tylko chcecie.
2: Sąsiadom, pluszakowi.
1: Będzie bajkowy superhit.
2: I śpiewanie na żywo.
1: A może napisz

0: Mamy piosenkę.
1: Co? Chyba ty.
0: Rodzinny koncert życzeń.
1: Muzyczna rakieta startuje właśnie teraz.
2: Autopromocja. Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
3: Na zegarach 8. Martyna Chuderska i Ania Jocz. Mam nadzieję, że piosenka wam się spodoba.

Kto może dzisiaj wyłączyć budzik albo w ogóle go nie włączać? Oj, chyba niewielu z nas jest w takiej komfortowej sytuacji. 6 minut po godzinie 8 poranek w Polskim Radiu Dzieciom, już nie wakacyjny, tylko szkolny, pierwszy dzień września. Witamy bardzo serdecznie wszystkich, którzy słuchają nas od godziny 7 i tych, którzy być może dopiero teraz włączyli Polskie Radio Dzieciom. Zapraszamy do rozmów. Jestem bardzo ciekawa, jak ten poranek wam mija, w jakim jesteście teraz miejscu, w jakim jesteście momencie dnia, czy już jesteście przygotowani, czy wyszliście z domu, czy lada moment rozpocznie się rozpoczęcie roku szkolnego, czy dopiero o godzinie 9, czy też 10 i macie jeszcze trochę przestrzeni, na przykład, żeby zjeść z nami śniadanie. W zamian za propozycję śniadaniową zagramy dla was piosenkę. Dokładnie, więc proszę śmiało telefonować. 22 645 20 55 w roku szkolnym. Także czekamy na inspiracje śniadaniowe. Co może wskoczyć na talerz o poranku? Prosimy o coś pysznego, energetycznego i przede wszystkim zdrowego.

0: nie.
1: Do Polskiego Radia Dzieciom dodzwoniły się Ula i Gosia. Witam panie serdecznie. Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Dzień dobry dziewczyny. Czy wy dzisiaj wybieracie się na rozpoczęcie roku szkolnego?
0: Tak, tak.
1: O której godzinie startujecie?
0: O 9:00.
1: Och, to już czasu zostało niewiele. A zjadłyście coś na śniadanie?
0: Tak.
1: I czym byście się chciały dzisiaj z nami podzielić? Jakim przepisem?

0: my jadłyśmy akurat płatki.
1: Płatki z mlekiem?
0: Tak.
1: Szybkie śniadanie, raz, dwa, trzy, nie trzeba się dużo natrudzić, prawda?
0: Tak.
1: Mhm. A miałybyście ochotę na przykład na jakieś owoce po śniadaniu? Albo warzywa?
0: Ja bym miała ochotę na omlety z cukrem i cukrem waniliowym. Akurat, a nie owoce, ale no cóż.
1: Ach, mogą być i omlety, to wasze śniadanko, więc ja tutaj nie będę nic sugerować, ale no ja bym, omlety pyszne.
0: No ja bym miała ochotę na przykład na naleśniki z bananem albo gofry z na przykład dżemem albo cukrem pudrem czy czymś, albo owoce, to bym miała ochotę na przykład pół jabłka.
1: Mhm. Wszystko pyszne.
2: A tu jeszcze jest mamusia i mamusia by miała ochotę na takie śniadanko, które jej dzieci czasami robią, bo taka gotowizna to smakuje najlepiej. Miam, miam.
1: Dziewczyny, a jakie wy śniadanie mamie przygotowujecie?
0: Różne. Na przykład czasami kanapki. Dzisiaj na przykład Gosia dla nas wszystkich zrobiła płatki.
1: Ojejku, Gosiu.
0: To raczej podgrzam mleko, ale
1: no, ale słuchajcie, no to zawsze jest taki dodatkowy wysiłek i to jest wspaniałe, jak ktoś z członków rodziny robi dla wszystkich coś dobrego. To jest wspaniały gest. Tym bardziej 1 września, jak musimy się zmobilizować, żeby zdążyć na rozpoczęcie i wszystko przygotować. I to jest taki trochę inny, szalony dzień. Także bardzo wam dziękuję za tę inspirację. Czyli dzieci robią śniadania dla rodziców, rodzice dla dzieci. Taka bardzo miła wymiana. No pewnie...
0: Często robimy też dla mamy kawę. Ja na przykład się bawię i ja mam kawiarnię na mróweczkę. Tam mogą rodzice zamawiać.
1: A, cudnie. Rodzice zamawiają w tej kawiarni, czy zabawki też czasami? Pluszaki na przykład? Zdarza
0: nie,
1: się?
0: Rodzice. Kawę.
1: A, nie, bo to prawdziwa kawiarnia. Ja się tu wygłupiam. I prawdziwe jedzenie. No to, moi drodzy, brawa dla was. Życzę wam, żebyście w roku szkolnym mieli dużo czasu też na wspólne jedzenie śniadań i kolacji, obiadów, bo to jest taki dobry czas, jak razem siadamy przy stole. A jakie macie plany na 1 września? Co będziecie robiły po rozpoczęciu roku?
0: Odpoczywały.
2: Cieszyć się wolnym, bez pracy.
1: Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Cudownie.
2: Lenić na całego i biegać po polu pewnie, póki jeszcze pogoda i nie pada.
0: Dokładnie.
1: To tego wam życzymy. Samych przyjemności dziś. Dziewczyny, wiem, że poprosiłyście o piosenkę z filmu Mój brat niedźwiedź, tak?
0: Tak.
1: Mhm. Ja mam tutaj takie dwie propozycje. Pierwsza to jest Duchy tych, co mieszkali tu i to zdaje się piosenka, którą śpiewa Kaja. I jest jeszcze druga i ty możesz zostać z nami. Którą chciałybyście usłyszeć?
0: Tą pierwszą.
1: Duchy tych, co mieszkali tu.
0: Tak.
1: Bardzo proszę, specjalnie
2: Dziękujemy.
1: Dla was, z dedykacją. Wszystkiego dobrego na ten nowy rok szkolny. Trzymajcie się ciepło.
2: Pozdrawiamy mocno, dziękujemy.
1: Ach, właśnie, może chcecie jeszcze kogoś pozdrowić, przepraszam, bo już nie zapytałam z tego wszystkiego, ale może jeszcze chcecie dorzucić pozdrowienia.
0: Tak. No to ciocia Martę, wuja Wojtka, naszą kuzynkę Olę,
2: wszystkich tych, co dzisiaj mają urlop, co mogli skorzystać z tego,
0: o, dokładnie.
2: Mają lekcje i wziąć sobie wolne.
0: Dokładnie.
2: I spędzić sobie z dziećmi cały dzień.
0: No to chyba jednak na pole nie pójdziemy, bo właśnie widzę, że zaczyna padać. Na razie niezbyt mocno, ale jednak.
1: Nie martwcie się, bo to jest sytuacja przejściowa. Mają być przelotne opady i burze gdzieniegdzie, ale na pewno nie przez cały dzień. Także nie martwcie się. Będzie dobrze.
0: Jeszcze byśmy chcieli pozdrowić dziecię Marysię, mamusię.
2: O, dziękuję. I tatę, który jest w pracy niestety dzisiaj, albo dobrze, bo też pracować.
0: Ale go też pozdrawiamy. I pieska. Polskie Radio Dzieciom.
2: I panie, które tam pracują dzisiaj.
1: Bardzo dziękujemy.
0: Polskie Radio Dzieciom. I wszystkich słuchaczy.
2: I wszystkich

0: zadzwonić tam do państwa dzisiaj.
1: Tak.
2: Pozdrawiamy.
1: I wszystkie dzieci, które mają dzisiaj rozpoczęcie roku.
2: Tak, wysyłamy dużo dobrego, dużo wsparcia, energii, żeby nikt się nie martwił, tylko tak na spokojnie wskoczył sobie w nowy rok szkolny.
0: Dziękujemy, dziękujemy. Do usłyszenia.
2: Wszystkiego dobrego, do usłyszenia.
1: Do widzenia.

pewne punkty naszego poranka w Polskim Radiu Dzieciom pozostają niezmienne. W porankach regularnie pojawiać się będą goście i już za chwileczkę tak się wydarzy. W studiu Polskiego Radia Dzieciom przy jednym z radiowych mikrofonów usiądzie jeden z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych polskich aktorów filmowych, telewizyjnych i teatralnych. Jako ambasador kampanii Cała Polska czyta dzieciom, od wielu lat aktywnie wspiera mądre wychowanie młodego pokolenia, między innymi przez promowanie czytelnictwa i literatury. Ci, którzy dotarli na festiwal Łączy Nas Bajka, na chociażby jedną z trzech edycji, mieli wielką przyjemność się z nim spotkać i posłuchać opowieści, między innymi pani Renaty Piątkowskiej, opowiadania do chichotania w interpretacji tego pana. Można też sięgnąć między innymi po Brombę i Politykę Macieja Wojtyszko w interpretacji naszego dzisiejszego gościa.

Ościa, po bajkę o bąkach i jednym trzmielu, czy po świat Mundka, który był czytany w ramach literackiej podróży Hesti. Już za chwileczkę w studiu Polskiego Radia Dzieciom pojawi się laureat licznych nagród aktorskich, wyróżnień teatralnych, o wszechstronnie utalentowany. W studiu Polskiego Radia Dzieciom, pewnie niektórzy już się domyślają, już za momencik, Artur Barciś.

0: studiu Polskiego Radia Dzieciom w audycji Poranek pojawił się już zapowiadany gość, pan Artur Barciś. Witamy bardzo serdecznie.
1: Ja również bardzo serdecznie witam wszystkich.
0: Panie Arturze, pierwszy dzień września, jak pan wróci wspomnieniami, był pan małym chłopcem i chodził do szkoły, to był uśmiech, radość ze spotkania z przyjaciółmi, czy raczej uczucia mieszane?
1: I uśmiech, i radość, i też trochę strach, trochę obawa. Ja chodziłem do pięknej szkoły, to była taka podstawówka we wsi Rędziny koło Częstochowy, która była stosunkowo nowa. Była z takiego programu 1000 szkół na 1000-lecie. I była rzeczywiście piękna, duża.

0: I z jednej strony byłem bardzo szczęśliwy, bo lubiłem do niej chodzić, a najbardziej lubiłem wychodzić na scenę, ponieważ ta podstawówka miała jedną niezwykłą zupełnie rzecz, w innych szkołach czegoś takiego nie było, miała scenę. Część sali gimnastycznej to była scena, nie jakaś tam estradka, tylko prawdziwa scena z kulisami, z kurtyną. I ja byłem chłopcem takim byle jakim, niewydarzonym, niskim, drobniutkim bardzo, ciągle na coś chorowałem i śmiali się ze mnie i było to bardzo przykre i takie upokarzające. Nic nie mogłem na to poradzić. Natomiast kiedy wchodziłem na scenę, a zapisałem się do chóru szkolnego i w tym chórze szybko zostałem solistą, bo się okazało, że umiem śpiewać, mam słuch i głos, to na tej scenie byłem bardzo szczęśliwy, dlatego że tam nikt mi nic nie mógł zrobić. Na dodatek, jak pani kazała się nauczyć wiersza na pamięć, to ja byłem tym, który rozumiał, co mówi. I byłem wyznaczany do mówienia wierszy na akademiach. Wtedy były takie akademie z okazji różnych rocznic, między innymi na przykład na starsi rodzice pewnie naszych dzieci pamiętają takie rocznice z okazji rewolucji, no dziadkowie bardziej, z okazji rewolucji październikowej albo jakiegoś tam innego święta. I ja wtedy wychodziłem na tę scenę, mówiłem wiersz, wszyscy mnie słuchali, albo śpiewałem piosenkę, wszyscy mnie słuchali, podziwiali i bili mi brawo. I wtedy byłem bardzo szczęśliwym dzieckiem i dlatego mówię, że miałem takie wrażenie ambiwalentne, bo z jednej strony w tej szkole była ta scena, na której byłem bardzo szczęśliwy, ale z drugiej strony no, nie było tam fajnie. Na dodatek jeszcze była lekcja matematyki, której nie lubiłem, bo jakiś miałem umysł innego rodzaju.
1: Humanistyczny,
0: tak. I zresztą to się przeniosło potem do liceum. Bardzo trudno znosiłem lekcje matematyki i w pewnym momencie właściwie się poddałem, bo już nic nie rozumiałem z tego, ale odnosiłem wielkie sukcesy, bo reprezentując liceum potem w szkole, wygrałem ogólnopolski konkurs recytatorski w skali kraju. Zdobyłem tytuł recytatora roku w Polsce. I byłem bardzo szanowany przez dyrekcję i byłem chlubą szkoły. Nie mogłem nie zdać matury z matematyki. Nie będę już może opowiadał dzieciom i młodzieży, jakimi sposobami zdałem jednak tę maturę, no ale no, trzeba było mi pomóc.
1: No cóż, chluba szkoły, nie mogło być inaczej, ale te wszystkie sukcesy i miłość do sceny, te odczucia związane z występami, z takim bezpieczeństwem, ale też z radością występowania, pewnie wyznaczyły tę ścieżkę na całe życie.
0: Tak, tak, z całą pewnością. Z całą pewnością. Ja bardzo wcześnie wiedziałem, co chcę robić w życiu. Tak mi zazdroszczą mój syn na przykład, kiedy tak zdał maturę i bardzo dobrze się uczył, ale tak nie wiedział właściwie, w którą stronę chce pójść. Wiedział, że nie chce być aktorem, ale może tak, może tak, może tak. I ja mówię, no ale wiesz, no umiesz tyle rzeczy, to w końcu no tobie było łatwiej, bo ty od razu wiedziałeś. No i tak rzeczywiście, to prawda, wiedziałem. Bałem się tylko, że nie będę w stanie zrealizować tego mojego marzenia, bo no, ja nie wyglądałem na aktora. Tak jak wtedy aktor to był wysoki, przystojny Daniel Olbrychski czy Jerzy Zelnik, no to byli aktorzy. A ja wyglądałem jak 5 groszy, więc trochę się ze mnie naśmiewali, że ja aktorem. I rzeczywiście z punktu widzenia tej no, wsi spod Częstochowy ta droga aktorska, to marzenie było dosyć mało realne. Ale ja byłem uparty. Wiedziałem, że urodziłem się z jakimś darem, z jakimś no, z czymś, co mogę wykorzystać i tym aktorem jednak zostać.
1: No myślę, że ta piękna opowieść jest też taką nadzieją dla osób, które marzą o tym, żeby wyrwać się właśnie może z małego miasteczka i trafić na wielką scenę, podążając za swoimi marzeniami, więc dziękujemy za takie opowieści
0: tak,
1: w Polskim Radiu Dzieci.
0: Z całą pewnością. Trzeba wierzyć w siebie, jeżeli się czuje, że coś się potrafi lepiej niż coś.

0: coś innego, bo to nie musi być aktorstwo, to może być bardzo wiele różnych talentów, zawodów, do których człowiek ma, jak to się mówi, smykałkę. I to na pewno trzeba pójść w tę stronę, bo wtedy będzie się dobrym w tym, co się robi. I przestrzegam przed takim marzeniem być aktorem, czyli taką osobą, która jest na świeczniku, która udziela wywiadów, na przykład w radio dzieciom, czy w gazetach, jest oklaskiwana i podziwiana i tak dalej. To wszystko oczywiście jest pewnym elementem tego zawodu, ale dopiero wtedy, kiedy ten talent się posiada, a nie można się tego nauczyć. Trzeba się z tym urodzić. I oczywiście, jeżeli się to czuje, że się to ma, to tak, absolutnie tak. Trzeba iść koniecznie w tę stronę, chociaż ta droga na pewno nie będzie łatwa. I żeby odnieść sukces w tym zawodzie, no, muszą się spotkać trzy elementy. Pierwszy element to jest ten dar, o którym mówiłem. Bez tego nie ma szans. Ale jak się ma, to już jest dobrze. To już jest ta podstawa. Drugi element to jest praca, warsztat aktorski, czyli zestaw umiejętności, których nauczyć się można. Dobra dykcja, impostacja głosu, koordynacja ciała, świadomość swojego ciała, pewien rodzaj inteligencji. I to wszystko razem może sprawić, że mamy do czynienia z profesjonalnym, utalentowanym aktorem. Ale to jest też taki zawód, w którym niestety niezbędny jest jeszcze trzeci element, czyli szczęście. Zbieg okoliczności, który sprawi, że ten utalentowany i wykształcony ze znakomitym warsztatem aktor będzie mógł pokazać, co potrafi, czyli dostanie rolę, która mu to na to pozwoli. A to jest loteria. Można dostać taką rolę, a można nie dostać. Może dostać jakiś inny aktor. To wolny zawód. W całe życie aktorskie to jest czekanie na kolejną rolę, na to, że będzie się mogło pokazać, co się potrafi, no i że będzie mogło się żyć w tym świecie, który tak bardzo kochamy, bo to nie jest zwykły zawód. To w ogóle nawet nie jest zawód wyłącznie. To jest pewien rodzaj postrzegania świata, pewien sposób życia, który sprawia, że praca nie kończy się o godzinie 16, czy nawet jeżeli próby są od 10 do 14 w teatrach, a potem jest spektakl, to podczas tej próby przygotowuje się kolejną rolę i myśli się o niej cały czas. Wychodząc z teatru też się o niej myśli. Gra się inną rolę wieczorem w teatrze, a myśli się też o tej. Zasypiając myśli się o tej roli i budząc się też się o tym myśli. Tak jak ja teraz jestem przed premierą balu w operze Juliana Tuwima w Teatrze Polonia. To jest monodram, który ja sam reżyseruję, inscenizuję i też sam będę na scenie. I właściwie o niczym innym nie jestem w stanie myśleć w tej chwili, tylko o tym. Jadąc tutaj do radia, powtarzałem najtrudniejszy monolog, jaki jest fragmentem, który jest fragmentem tego przedstawienia. Bo to jest też tak, że jak się jest samemu na scenie, to wszystko musi być perfekcyjne. Bo na sobie się skupia uwagę widza. Nie ma kolegów, partnerów, którzy na chwilę odciążą tę uwagę. Jestem tylko ja. No ale z drugiej strony wyzwanie, jakim jest bal w operze, poemat, arcypoemat napisany przez Juliana Tuwima w 1936 roku, 90 lat temu, a tak nieprawdopodobnie aktualny i genialnie napisany, że zmierzyć się z tym to jest wielkie wyzwanie. No ale Krystyna Janda dała mi ten prezent z okazji 70. urodzin.
1: Piękny prezent.
0: Piękny prezent, tak. I mówi, masz teatr, zrób to.
1: No, znając pana warsztat, kunszt aktorski, talent, wiemy, że świetnie sobie pan z tym poradzi, ale tak myślę o tym, że perfekcjonizm bywa obciążający i nie jest z nim łatwo
0: tak, tak
1: pod rękę.
0: Tak, tak, to prawda.

0: Prawda. To prawda, no ale z drugiej strony byle jakość nie zachwyca. Jeżeli chcemy zrobić coś dobrego w tej dziedzinie, w każdej dziedzinie, to co się robi musi być bardzo dobre. Nie mówię doskonałe. Dobrze by było, jakby było doskonałe, ale to się rzadko udaje. Ale ta droga do doskonałości jest po pierwsze bardzo ciekawa, a po drugie, no już sama droga jest dobra, bo dąży się do czegoś, co będzie zachwycało. Zawsze mówiłem moim studentom, jeszcze byłem panem profesorem, to mówiłem, artyści nie są po to, żeby występować. Artyści są po to, żeby zachwycać. I jeżeli raz w życiu uda ci się zachwycić widzów, to znaczy, że byłeś na właściwej drodze. No i ja tak się staram tą drogą podążać.
1: Panie Arturze, my tę pana drogę obserwujemy na wielu różnych polach działania. Oczywiście na scenach teatralnych, na wielkim ekranie. I na tym ekranie dla niedorosłego widza Ostatnia sobota i kolejna opowieść o Puciu. Znakomita rola dubbingowa. Też podążając pana tropem, śledziliśmy to, co działo się między innymi w Rzeszowie, w Łańcucie, festiwal Łączy Nas Bajka. Tak. Aż trudno za panem nadążyć. I zastanawiamy się tutaj w Polskim Radiu Dzieciom, jak pan to robi, że dzieli się tym swoim talentem właśnie na tylu polach, myśląc nie tylko o tej dorosłej publiczności, ale a także o tej maleńkiej, więc bardzo za to dziękujemy.
0: To dla mnie jest wielka przyjemność. Zresztą spotykam się na okrągło cały czas z takimi wyrazami podziękowania. Na przykład spotykają mnie rodzice i mówią, panie Arturze, pan nawet nie wie, ale pan u nas w domu jest codziennie. Ja mówię, jak to codziennie? Mówię, Rancho oglądacie? Też, ale nie. My słuchamy opowiadań dla przedszkolaków.
1: Audiobooki.
0: Pani Renaty Piątkowskiej. Te audiobooki są na okrągło, cały czas w domach i tam opowiadania do chichotania, opowiadania z piaskownicy. Te wszystkie opowiadania, które nagrałem i one są dostępne. Okazuje się, że one funkcjonują, są słuchane i ten mój głos podobno bardzo usypia dzieci, bardzo dzieci lubią tego słuchać. To zresztą jest znakomicie napisane i bardzo dowcipne, więc tym bardziej sprawia mi to ogromną przyjemność.
1: Panie Arturze, wracając jeszcze na momencik do wątku szkoły, no może nie będziemy wracać do tych chwil z pana szkoły. Niech w pamięci zostaną te piękne występy i
0: role. Ja mam wyłącznie
1: role.
0: Dobre wspomnienia z tej szkoły. Ja resztę wyparłem.
1: Bardzo dobrze. I to zostawiamy. A z punktu widzenia rodzica i dziadka już teraz, jak pan postrzega szkołę? Zagląda pan czasami do szkoły?
0: Rodzica, to oczywiście chodziłem na wywiadówki. Mój syn był dobrym uczniem i nie sprawiał większych problemów. Też bardzo dobrze zdał maturę, dostał się na studia swoje, już w końcu jednak te, na które się zdecydował, czyli Łódzka Szkoła Filmowa, którą skończyłem ja i moja żona też.
1: A jednak...
0: Tak. Jest, skończył Wydział Montażu, ale jest specjalistą od efektów specjalnych. Natomiast wnuki moje mieszkają w Toruniu, więc trudno jest tam odbierać ze szkoły albo śledzić poczynania, ale uczą się bardzo dobrze. Gucio zajął chyba 5. miejsce w Polsce w Olimpiadzie Języka Angielskiego, z czego jestem bardzo dumny. I są cudowne. To oczywiście każdy dziadek powie, że jego wnuki są najcudowniejsze na świecie, ale moje są naprawdę najcudowniejsze na świecie.
1: A taka wymarzona szkoła z perspektywy dziecka, taty, dziadka, coś by pan zmienił w tej współczesnej?
0: Ja tę współczesną nie do końca znam, szczególnie, że teraz to są bardzo różne szkoły. Są szkoły publiczne, społeczne, prywatne. Są szkoły nawet takie, których nie ma, czyli online można mieć zajęcia. To są takie czasy, w których trudno powiedzieć, że jest jedna szkoła. Szkół jest bardzo wiele. Ważne, żeby się chcieć czegoś nauczyć. I to jest bardzo trudne w dzisiejszych czasach, ponieważ w dobie AI, które po prostu w każdej chwili można się dowiedzieć wszystkiego, to po co się tego uczyć?
1: To prawda, trudno przekonać.
0: Bardzo trudno jest ten dylemat rozwiązać.

0: Ja to kiedyś mojemu synowi wytłumaczyłem, bo to już dawno, od dawna jest ten, już był Google i tak dalej, no teraz jest jeszcze prościej, ale ja wytłumaczyłem to w taki sposób, że mówię, słuchaj, będzie dziewczyna, która ci się będzie podobała i twojemu koledze też się będzie podobała. Ona się interesuje filmem i ona w pewnym momencie powie, zaraz, podobał mi się ten film taki, a taki, kto to reżyserował? I ona nie będzie pamiętała. I teraz zanim ten kolega sięgnie do smartfona ty i sprawdzi, ty już będziesz wiedział, bo ty będziesz miał tę wiedzę w głowie i powiesz, no to oczywiście był tam Robert De Niro albo Martin Scorsese na przykład. I już będziesz, już zachwycisz swoją wiedzą. Ta wiedza w głowie jest niezwykle ważna, już nie mówiąc o tym, jak ona rozwija komórki mózgowe i tak dalej, się boję tego bardzo, że to, co nas czeka i to, co idzie, to wszystko idzie w tym kierunku, że nasze mózgi po prostu przestaną pracować, bo wszystko będą miały w komputerach, w smartfonach i gdzieś tam w jakichś, na jakichś tam dyskach. Tym bardziej, że jest też problem z czytaniem. Dzieci nie czytają, czy młodzież nie czyta książek. Czytają streszczenia, bo to wszystko jest w internecie. I nie wiedzą, po co mają to robić. No bo film jest ciekawszy, daje od razu na tacy całą to, co zostało tam wymyślone i pokazane bardzo atrakcyjnie. Ale ja zawsze mówię, jestem ambasadorem takiej akcji Cała Polska czyta dzieciom. I wtedy, i tam to chodzi o to, żeby rodzice 20 minut przed snem czytali dzieciom książki. A dlaczego mają to robić? Dlatego, że wyobraźnia, kiedy czyta się dziecku książkę, albo kiedy ktoś sam czyta książkę, jest zawsze dużo bogatsza niż to, co pokaże film. Ponieważ my, czytając książkę, sami sobie ten film oglądamy we własnej wyobraźni. I to jest niezwykle ciekawe i bardzo ważne dla naszego mózgu.
1: Piękna puenta naszego dzisiejszego spotkania, naszej rozmowy. Pięknie dziękuję. Życzymy wszystkiego, co najlepsze, tych wymarzonych ról, które jeszcze przed panem. Dorosłych zapraszamy w najbliższym czasie do Teatru Polonia.
0: Tak, ale też do innych teatrów. Ja gram bardzo wiele, praktycznie codziennie gdzieś występuję.
1: Dzieci do słuchania audiobooków autorstwa pani Renaty Piątkowskiej w interpretacji naszego dzisiejszego gościa. Dorosłych wszystkich zachęcamy do czytania dzieciom co najmniej 20 minut dziennie, codziennie. No i proszę biec na Pucia. Pucio kocha zwierzaki na wielkim
0: bardzo
1: ekranie.
0: Sympatyczny film. Czytałem zresztą te książki moim wnukom. Tego Pucia znałem doskonale.
1: Pięknie dziękuję panu. Artur Barciś był naszym gościem.

cokolwiek się zdarzy. Rodzinka Robinsonów. Och, pewnie dużo się wydarzy dzisiaj w waszym życiu. Nie tylko tych, którzy zaczynają swoją przygodę z przedszkolem, czy też ze szkołą, ale wszystkich, którzy wracają do szkoły po 2 miesiącach wakacji. Pan Artur Barciś już pobiegł do swoich obowiązków. Bardzo zapracowany, wspaniały gość. Jak słyszycie, w próbach też do nowego spektaklu. A ja bardzo dziękuję za wiadomość, która przyszła od Mateusza. Mateuszu, pozdrowiłam. Pozdrowiłam pana Artura, ale już pobiegł. I piękne zdjęcie też dostaliśmy od Mateusza. Związane oczywiście z filmem Rancho, serialem. Przekazałam podziękowania za każdą rolę, za każdy audiobook w rzeczy samej. A Mateuszu, ciebie też serdecznie pozdrawiamy, twoich rodziców. Która to już klasa? Już przestałam liczyć. O, taki dorosły mężczyzna siedzi sobie na ławeczce na zdjęciu. Uśmiechnięty. Mam nadzieję, że dzisiaj też jesteś uśmiechnięty. Pierwszego dnia września przed rozpoczęciem roku szkolnego. Drodzy słuchacze, poranek do godziny 9, bo wracamy do dawnych przyzwyczajeń, więc jeżeli chcecie porozmawiać, opowiedzieć o tym, jak ten pierwszy dzień września wam mija, to zapraszam serdecznie do telefonowania 22 645 20 55. A ja mam dzisiaj dla was jeszcze kilka propozycji związanych z literaturą. Z panem Arturem Barcisiem zachęcaliśmy do tego, żeby czytać jak najwięcej, żebyście sami próbowali czytać, albo zachęcali dorosłych, żeby czytali wam chociaż kilkadziesiąt minut, te 20 minut dziennie, codziennie zaleca cała fundacja Cała Polska Czyta Dzieciom. Jest kilka takich książek, które tematycznie są związane z początkiem szkoły, między innymi

mi książka Elizy Piotrowskiej, Ciocia Jadzia, Szkoła. Pewnie wielu z Was Ciocię Jadzie dobrze zna, to już jest seria, która cieszy się ogromną popularnością, a w tej konkretnej części wskakujemy do pierwszej klasy, w której wiadomo, że może zdarzyć się

właśnie zaczyna naukę w pierwszej klasie, no i obecność cioci Jadzi bez wątpienia dodaje odwagi. Więc dzisiaj też pozdrawiamy nie tylko uczniów, ale także grono pedagogiczne, wszystkich nauczycieli, wszystkich, którzy dbają o to, żeby dzieciom w szkole było dobrze, żeby dzieci czuły się bezpiecznie, a w tym gronie na pewno są również panie woźne, które zazwyczaj wiedzą wszystko i są ogromnym wsparciem. Ja zupełnie nie wiem, dlaczego chochliki dawno, dawno temu wymyśliły taką piosenkę Groźna woźna. Przecież panie woźne wcale groźne nie są. No chyba, że ktoś nie zmieni butów.

stuknę szczotką tu i tam. A jak zechcę rocka gram. Każdy problem mam za pestkę, bo ja jestem, bo ja jestem, bo ja jestem, bo ja jestem! Bo ja jestem.

wszystkie woźne i woźnych, bo panowie też przecież pracują w szkołach. Pozdrawiamy serdecznie. 6 minut tylko zostało do godziny 9, a Mateusz chyba wybiera się na rozpoczęcie roku szkolnego trochę później. 7 klasa? Poważnie? Już 7 klasa? Aż trudno uwierzyć. A to cudowne, że nasi słuchacze dorastają razem z Polskim Radiem Dzieciom, chociaż Mateusz to już jest chyba słuchaczem też takich doroślejszych stacji radiowych. Troszkę o tym wiem. Pozdrawiam cię, Mateuszu, jeszcze raz bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że to będzie dobry dzień i że to będzie dobra 7 klasa, że zabierzesz sobie z niej tyle, ile potrzebujesz, że będziesz czuł się bezpiecznie, że będziesz dowiadywał się wielu ciekawych rzeczy i będziesz miał duże grono przyjaciół. Dobrze mieć jakąś bratnią duszę w klasie i tego też życzę wszystkim słuchaczom Polskiego Radia Dzieciom. Mam nadzieję, że będziecie słuchać nie tylko poranków, ale także innych audycji w naszej ramówce. Wszystkie szczegóły znajdziecie na stronie internetowej Polskiego Radia Dzieciom, a ja jeszcze raz przypominam, że w porankach słyszymy się codziennie od poniedziałku do piątku, od 7 do 9, a w soboty i w niedzielę od 8 do 10. Pięknie dziękuję za dzisiejsze pierwszowrześniowe poranne spotkanie. Życzę wam dobrego dnia. Pamiętajcie o tym, żeby dzisiaj o siebie zadbać, żeby nie stresować się za dużo, bo dlaczego mamy się i po co stresować czymś, czego jeszcze do końca nie znamy? Dajmy sobie szansę na to, żeby ten rok szkolny był dla nas dobry. Jak mamy blisko osoby wspierające, to wszystko jest w porządku. Rodzicom życzę dużo wytrwałości, cierpliwości, dadzą państwo radę, tylko trzeba o siebie też zadbać. Ja wiem, że dzieci zawsze stawiamy

my na pierwszym miejscu i na pierwszym planie, ale szczęśliwy rodzic to szczęśliwe dziecko. Wszystkiego dobrego życzymy. Martyna Chuderska, Ania Jączyk. Do usłyszenia w poranku Polskiego Radia Dzieciom już jutro, punktualnie o godzinie 7. Dobrego dnia. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Kruku, Idoniu, moja duszko, może uradujesz nasze serca jedną ze swoich opowieści?
2: O tak, Guidonio, słuchamy.
3: Koniecznie, koniecznie, uraduj nas, uraduj.
4: Opowiadaj, opowiadaj, to się zrelaksujemy troszeczkę.
5: Twoje bajki są najfajniejsze, opowiadaj.
2: Och, dziękuję. No to posłuchajcie.
6: Zapraszam na opowieści gołębicy Guidonii, mistrzyni bajania i bujania w obłokach wyobraźni. Wystarczy zmrużyć oczy i dać się ponieść jak na skrzydłach w dalekie kraje, niezwykłe miejsca i pradawne czasy. Będzie się działo. Zapraszam na podcasty polskieradio.pl. Anna Wójcikiewicz.
0: Autopromocja.
7: To jest podcast Polskiego Radia Dzieci.

0: Posłuchajcie nas uważnie.
1: Wszyscy starsi oraz młodzi.
0: Dzisiaj będzie na poważnie.
1: Bo nieważne skąd pochodzi.
0: Kto wysoki jest czy niski.
1: Woli rower czy pływanie.
0: Nosi spodnie czy spódniczki.
1: Płatki zjada na śniadanie.
0: Czy kanapki z żółtym serem.
1: I zrób ciut głośniej przy głośniku.
0: Lub w słuchawkach, gdyś z rowerem.
1: Mieszkasz w Łodzi czy Kraśniku.
0: Na Podhalu czy na Helu.
1: Na Mazurach czy Podlasiu.
0: Skup się dobrze, przyjacielu.
1: Janku, Zosiu, Basiu, Kasiu.
0: Czy ktoś był, czy jest, czy będzie.
1: Wspominałeś Rysiu, Krysiu?
0: Niech wygodnie się rozsiądzie.
1: Mówi się rozsiądzie, Misiu.
0: Tak się jakoś zrymowało.
1: Rzecz dotyczy szkolnych dzwonków.
0: Ale ci się powiedziało.
1: Dzwonków z czasów dziadka przodków.
0: Dzwonek dziadka Damazego.
1: Co był w dawnej szkole woźnym.
0: Dziadek dziadka Ignacego.
1: Miłym woźnym był, czy groźnym?
0: Dziadek mówił, drogi dziadku.
1: I miał czarodziejski dzwonek.
0: Co Ignacy dostał w spadku.
1: Niezły z niego ancymonek.
0: Pozostawił kredę, ławkę.
1: W niej atrament w kałamarzu.
0: Ławka wpada w niezłą drgawkę.
1: Po wpisanym komentarzu.
0: I zaklęciu z nazwą szkoły.
1: Cudne są te opowieści.
0: Każdy słuchacz jest wesoły.
1: Chcecie poznać szkolne treści?
0: Jak to było i dlaczego?
1: Siądźcie obok smoka Misia.
0: Magia dzwonka Damazego.
1: Gdzie też nas zabierze dzisiaj?
0: Ja wysłucham opowieści o każdej szkole.
1: I siadajmy przy stole.
2: Misia Michasia i smoka Adasia. Podcast szkolny.

0: Adaś? Cześć. Co ty tu robisz?
1: Czekam na ciebie, bo strasznie się bez ciebie nudzę.
0: Tak? To dzisiaj się beze mnie nudzisz? A wczoraj mówiłeś, że masz mnie już dosyć.
1: No dlatego, że zjadłeś moje lody.
0: Sam mówiłeś, że nie lubisz waniliowych, ale że wolisz czekoladowe.
1: Bo czekoladowe są no najbardziej, wiesz, ale waniliowe też są w porządku.
0: No to zgadzam się. Wszystkie lody są pyszne.
1: Nie mówmy jednak o lodach. Ważne, że w końcu cię znalazłem.
0: To ty mnie szukałeś?
1: A żebyś wiedział. I trwało to trochę, jeśli mam być szczery.
0: Ale przecież ja...
1: Wiem, nie było cię w twoim pokoju.
0: Bo nie mogło być.
1: Wiem, to powiedział mi Leszek, gdy do niego zajrzałem.
0: To u Leszka też mnie szukałeś?
1: Oczywiście, przecież to twój opiekun i on dokładnie wiedział, gdzie jesteś.
0: A pewnie, że wiedział. Sam mnie tam zaprowadził.
1: No tak, ale u Martyny też cię nie było.
0: U Martyny też?
1: Kiedy dotarłem już do jej pokoju.
0: Leszek ci powiedział, że jestem u Martyny?
1: No nie, nie, tego nie zdążył powiedzieć, ale jego mina to wskazywała na to, że tak właśnie jest.
0: Ciekawe, jaką wtedy minę zrobił Leszek?
1: Jaką? Tak jakoś się uśmiechnął i tak dziwnie ruszył głową.
0: I to miało znaczyć, że jestem u Martyny?
1: Tak sobie tylko pomyślałem, ale skoro do Martyny też nie dotarłeś...
0: Jak miałem dotrzeć, skoro dzisiaj nawet nie miałem zamiaru do niej docierać?
1: No otóż to!
0: Ja byłem zupełnie gdzie indziej.
1: I tak właśnie pomyślałem, że wpadłeś z wizytą do dziadka Ignacego.
0: Sprytnie to odgadłeś, Adasiu.
1: No dlatego tu przybiegłem.
0: A nie pomyślałeś o przedszkolu?
1: O przedszkolu? A dlaczego miałem myśleć o przedszkolu? Bardziej powinienem myśleć o szkole.
0: A dlaczego o szkole?
1: Mam co prawda dopiero 5 lat, ale jak sam dobrze wiesz...
0: Że masz 5 smoczych lat, tak?
1: Tak jest. To są lata smocze i dlatego nie wiadomo, ile tak naprawdę mam
0: takich lat ludzkich. Ale nie. Ja nie myślałem o przedszkolu dla ciebie, tylko dla mnie.
1: Jak to dla ciebie?
0: Bo właśnie stamtąd wracam.
1: To ty byłeś w przedszkolu?
0: A gdzie miałem być? Rok szkolny się zaczął i trzeba było wracać do przedszkola.
1: I zaraz, jak to do przedszkola? To chyba rok przedszkolny się zaczął.
0: Oj, no to rok szkolny się zaczyna, szkolny, przedszkolny, gdy kończą się wakacje.
1: No zgadza się, nadszedł wrzesień.
0: A nieważne wtedy, czy jest się uczniem szkoły, czy przedszkolakiem.
1: Ojej, to trochę skomplikowane, ale najważniejsze jest to, że cię w końcu widzę, Michasiu.
0: Też się cieszę z naszego spotkania.
1: I w końcu możemy się pobawić.
0: Adasiu, w przedszkolu bawiłem się przez cały dzień, nie licząc przerw na posiłki.
1: Czy to znaczy, że nie chcesz się ze mną bawić?

0: Oj tam, no nie to, że nie chcę, ale teraz wolałbym trochę od zabawy odpocząć.
1: Niemożliwe, jesteś zmęczony zabawą?
0: Po prostu mam ochotę na coś poważniejszego, o.
1: A co może być poważniejszego od zabawy? No przecież każda gra czy zabawa, w którą się bawię, jest traktowana poważnie.
0: Tak? To na przykład jaka?
1: A choćby zabawa w chowanego. No, spróbuj się do niej nie przyłożyć.
0: Ty, wielkie mi coś.
1: Nie przyłożyć się i niedbale się schować. O, zaraz cię znajdą i przegrywasz.
0: No, w tym masz trochę racji. W zabawie w chowanego bardzo nie lubię przegrywać, bardzo.
1: Albo, proszę bardzo, albo taka gra w klasy.
0: O, ja lubię grę w klasy.
1: Ja też lubię. Źle z klasy do klasy przeskoczysz i wszyscy się z ciebie śmieją.
0: To prawda. No, wiele razy.
1: Tak, tak. Śmieją się i mówią, że jesteś niezdara.
0: Przekonałeś mnie. Jak w coś gramy, to jednak trzeba to robić na poważnie.
1: No właśnie. I to w co się bawimy?
0: Niech pomyślę, może...
2: Basałyki, co jest? Wołam was i wołam!
1: Dziadek nas woła?
0: O, cześć, dziadku. No, nas wołasz? To znaczy, że wiedziałeś, że przyszedłem?
2: Oczywiście, że wiedziałem.
0: Już wiem. Ktoś ci powiedział?
2: Ależ nie! Widziałem przez okno, jak rozmawiasz z Adasiem.
1: Ale sprytnie.
2: Chodźcie, mam dla was niespodziankę.
1: Niespodziankę, uwielbiam niespodzianki. Dziadku, Michasia, a co to takiego?
2: Myślę, że ty, Adasiu, powinieneś się domyślić. Tak? Bo widziałeś mnie przy pracy.
1: Naprawdę, dziadku, powinienem się domyślić?
2: A ta niespodzianka w takim razie będzie bardziej dla Michasia.
1: No ale, dziadku, ja tylko widziałem, jak lepisz pierogi.
0: Pierogi? Hurra!
2: No i po niespodziance. Ach, no dobrze, zapraszam was do kuchni.
1: Hurra, do kuchni, do kuchni.
2: Na stole stoją dwie miski parujących pierogów z serem.
1: Super.
0: Super, dziadku.
1: I obie są dla nas?
2: Tylko i wyłącznie dla was. Ja już swoje pierogi zjadłem. Teraz kolej na was.
1: A będą dokładki?
2: Uporaj się najpierw z tym, co masz na talerzu.
0: A mówiłaś, Adasiu, że to ja jestem żarłokiem.
1: No tak, bo jesteś.
2: Chłopcy, przy jedzeniu nie rozmawiamy, tylko posiłek z talerza zmiatamy.
0: Jak pięknie powiedziałeś, dziadku.

0: Pierwszy.
1: Pierwszy.
0: Masałyki, posiłek nawet tak smaczny jak pierogi z serem, to nie są wyścigi.
2: Tak, tak, wiemy, wiemy.
0: To nieładnie i niezdrowo.
2: Ale pyszne było, dziadku.
1: Dziękujemy, dziadku.

0: No, ach, z grubsza posprzątane. Mam do was pytanie, bo aż mi się nie chce wierzyć.
1: Ale w co ci się, dziadku, nie chce wierzyć? Bo nie rozumiem.
0: Że nie słyszeliście, jak was wołałem na pierogi.
1: No, to trochę dziwne.
2: Ale naprawdę nie słyszeliście?
1: Naprawdę, nic za nic.
0: A ja miałem wrażenie, że wręcz krzyczę o tych pierogach.
1: No to może, dziadku, Michasia przez te zamknięte drzwi nie było słychać.
2: Aha, ale nie, nic. Bo, nie, no gdzie? Przecież okno było otwarte.
1: A może dlatego nie słyszeliśmy, jak krzyczałeś, bo rozmawialiśmy z Michasiem.
2: Tak jest, o, bo my to doszliśmy do wniosku, dziadku, że bawić się trzeba zawsze poważnie.
1: Tak, że z zabawą nie ma żartów, bo inaczej zabawa nie ma sensu.
0: A ja się zastanawiam teraz, czy mój głos nie jest słabszy niż dotychczas.
1: Skąd? Ależ nie, dziadku, absolutnie.
0: A nie, bo i słuch, i wzrok. A nawet węch mi się ostatnio nieco pogorszyły.
1: Ojej, to ja wiem, co zrobimy. Może wyjdziemy przed dom i sprawdzimy to.
2: Nie rozumiem, co chcesz sprawdzać, Adasiu.
1: Czy z głosem dziadka Ignacego wszystko w porządku? Czy mu się nie pogorszył?
2: Aha.

0: I myślisz, że ostatnio ciszej krzyczy?
1: Właściwie to twój dziadek nigdy nie krzyczy.
0: Aha, o chyba, że akurat woła nas na pierogi z serem, czy nie?
1: No tak, tak. Dziadku, może my wyjdziemy, a ty zawołaj nas na pierogi z serem.
0: Ale zaraz, przecież pierogów z serem już nie ma, zjedliśmy.
1: A no tak, tak. No dobrze, to zawołaj nas na pierogi z serem, które już zjedliśmy. Czy słyszysz coś?
0: Nic, a nic. Chyba dziadek nas jeszcze nie woła.
1: Jak to? A skąd to wiesz?
0: O, bo nie rusza ustami. O, teraz zaczął.
1: Zaczął? Rozumiesz, Michasiu, co on mówi?
0: Nic nie słyszę, bo ty mi przeszkadzasz tego wysłuchać.
1: No dobrze, to słuchaj, nie będę ci przeszkadzał.
0: Dziadku, wystarczy. Wracamy.
2: A jak? Co? Nie słyszeliście mnie?
1: No.
0: Ja to trochę. Znaczy, no chyba tak.
1: No, a ja to... Ja chyba też trochę tak.
2: Ale jak to chyba? Co żeście usłyszeli, a?
1: Co ty słyszałeś, Michasiu?
0: Ja to chyba... chłodźcie sobie selerem.
1: A ja usłyszałem coś zupełnie innego.
2: O, to powiedz mi, Adasiu, co takiego usłyszałeś?
1: Bo dziadku Michasia, ja nie usłyszałem tego, co Michaś, ale coś zupełnie innego. Ja usłyszałem, kopcie rogi bojlerem.
0: Jakim bojlerem?
1: Nie wiem, bo to chyba nie ma sensu, co nie?
2: Ach, jasne, że bez sensu, bo ja krzyczałem, chodźcie na pierogi z serem!
1: Ojej, hura, tu masz jeszcze dla nas dokładkę pierogów z serem?
2: Dokładki nie mam, ale głos coraz słabszy.
0: A może masz chrypkę, dziadku? Jak mój kolega Bartuś z przedszkola.
1: I też tak cichutko mówił?
0: Aha, jak miał chrypkę, to mówił bardzo cichutko, a jednego dnia to w ogóle nie mówił.
1: Naprawdę? I słyszałeś to?
0: No nie, bo nie przyszedł wtedy do przedszkola. Ale później nam o tym mówił, że nic nie mówił. Jak nie przyszedł, o tym nam opowiadał, że nic nie mówił.
1: Aha, tak, tak, rozumiem.
2: To jak ja was teraz będę wołał na kolację, co?
1: O, mam! Może takim uderzeniem w szybę, takie...
0: Bang. Albo, dziadku, takim kopnięciem w drzwi, tak...
1: Albo kopnięciem. No. Jak usłyszymy takie dźwięki, to na pewno szybko przyjdziemy na kolację.
2: Ja nie będę w nic kopał, ani uderzał. Ale mam inny pomysł.
1: Tak? Super, a jaki?
2: Będę was przywoływał dzwonkiem mojego dziadka Damazego.
0: Zadzwonisz dzwonkiem dziadka Damazego?
1: Może to taki sam dzwon jak świętego Mikołaja. Taki dzwon, którym Mikołaj dzwoni roznosząc prezenty.
0: A wiesz, że kiedyś, to było bardzo dawno temu, sam miałem taki dzwoneczek, taki malutki, nie?
1: Taki malutki miałeś dzwoneczek?
0: I on dzwonił tak cichutko, że gdybym nim zadzwonił, to nikt by nie usłyszał.
1: Ojej.
0: Że jest wzywany na pierogi, czy wiesz, czy tam inne przysmaki. Nikt by nie usłyszał, tak cichutko. Nie, tak.
1: Bardzo cicho.
2: Dzwon dziadka Damazego, znaczy twojego pra dziadka, Michasiu, to prawdziwy dzwon szkolny.
1: Ja słyszałem, że w szkołach są dzwonki, ale nie za bardzo wiem po co.
0: Nie wiesz, bo przecież do szkoły nie chodzisz.
1: A skąd ty to wiesz?
0: Z przedszkola.
1: Skoro jest z nami dziadek, to może niech dziadek nam to wszystko wytłumaczy z tymi dzwonkami.
2: Ale co takiego, Basoły?
1: No, po co w szkole dzwonią?
2: Najlepiej to wszystko o szkole umiałby wam wytłumaczyć dziadek Damazy.
0: Twój dziadek, dziadku?
1: A twój pradziadek, Michasiu.
2: Ach, niestety już jakiś czas nie ma go z nami, nie ma.
1: Ojej, jaka szkoda.
2: Oj, wierzcie mi, to był szczególny gość. Nie jednemu potrafił napędzić straka.
1: Jak to? To ten dziadek, pradziadek Damazy straszył?
2: Ależ nie, był woźnym w szkole. Mówili o nim groźny woźny.
1: Groźny woźny.
0: Groźny woźny.
2: Ale tak naprawdę miał gołębie serce i troszczył się o wszystkich.

0: Jest. Zaraz, to dziadku, straszył czy się troszczył, bo już nic nie rozumiem.
1: No właśnie.
2: O, straszył i karał tych, którzy coś przeskrobali i na coś takiego zasłużyli.
1: No to komu pomagał?
2: Pomagał wszystkim tym, którzy się o tę pomoc do niego zwrócili.
1: Aha.
0: Super był ten dziadek Damazy, dziadku, super.
2: Jednym słowem dbał o porządek w szkole. A? Taka właśnie była rola woźnego.
1: No ale do czego był mu potrzebny dzwon, którym chcesz nas przywoływać na kolację?
2: Ten szkolny dzwon jest bardzo głośny i słychać go było w całej szkole.
0: Oho, to musiało być głośno.
1: No jak w całej szkole, to tak.
2: Dziadek Damazy chodził z nim i dzwonił, dzwonił przed i po każdej lekcji dzwonił.
1: Dzwonił, dzwonił, ale po co?
2: No, ogłaszał tak czas na przerwę albo na koniec lekcji.
0: Czas na przerwę? Jak to?
2: Aha, kiedyś w szkole przerwy nazywano pauzami.
1: Aha, to do tego służy to szkolne dzwonienie.
2: No, teraz to te funkcje przejęły dzwonki elektryczne albo całe systemy nagłośnienia elektronicznego, ale za czasów dziadka Damazego było zupełnie inaczej.
1: Ciekawe jak.
0: A co to były za czasy, dziadku?
1: Właśnie.
2: O, to odległe lata, jakieś 100 lat temu.
1: 100 lat temu? Aż tak dawno?
2: O, wtedy energia elektryczna nie była tak powszechna, jak jest teraz.
1: Bardzo chciałbym zobaczyć taką szkołę sprzed wielu lat.
0: A dzisiejszą szkołę taką obecną widziałeś?
1: A żebyś wiedział. Nawet byłem w takiej parę razy.
0: A nie wiedziałeś, dlaczego w szkole dzwonią, tak?
1: No nie wiedziałem, bo może byłem za krótko.
2: Przestańcie, chłopcy, no, przestańcie. Ja mogę wam taką podróż umożliwić.
1: Ale jaką podróż?
2: Podróż do szkoły sprzed lat.
0: To niemożliwe, dziadku.
1: Naprawdę? Do szkoły, w której woźniem był dziadek Damazy? Ale niby jak?
2: Jak zwykle dzięki magii.
1: To znowu będziemy się przenosić z miejsca na miejsce?
0: Aha, to tak jak podróżowaliśmy dzięki magicznej mapie po Polsce?
1: O właśnie, tak. W taki sposób?
2: Ależ nie! Tym razem zapraszam was do mojego domowego kina.
1: Domowego kina? Ale ekstra!
0: To ty masz kino, dziadku? Nie widziałem.
2: No, pewnie trochę inne niż to, które wy znacie. Moje kino składa się z ekranu, kawałka kredy i szkolnego dzwonka.
1: A gdzie takie coś się kupuje?
2: To wszystko podarował mi kiedyś mój kochany dziadziuś Damazy.
0: Dziadku, jesteś cudowny. Ale to niemożliwe.
1: No chyba tak.
2: Zaczekajcie na mnie. Zaraz

0: Oho, a kredę wręczam wam. Proszę, bo pisać już umiecie, tak?
1: No tak.
2: No, to znaczy ja tak trochę słabo, ale Adaś całkiem dobrze sobie daje radę z pisaniem, co nie, Adaś?
1: Tak, ale zobacz, Michasiu, ta tablica musi być bardzo stara.
0: O, to zgadza się, na niej napiszecie nazwę miejsca, do którego chcecie dotrzeć.
2: Jakiego miejsca?
0: Przecież dałem wam kredę, tak?
1: No tak, dałeś, ale co mamy z nią zrobić?
0: Ach, teraz wystarczy na tablicy napisać kredą nazwę miejsca, które chcecie zobaczyć i wszystko.
1: Jak to naprawdę? Wystarczy wpisać nazwę i to wszystko?
0: Nie zupełnie. Trzeba jeszcze 3 razy zadzwonić szkolnym dzwonkiem dziadka Damazego i powinno zadziałać.
1: 3 razy?
0: No, 3 razy.
1: Dobrze, to w takim razie spróbujmy. Szkoła dziadka Damazego. Kropka.
2: Napisałeś?
1: Skończyłem, Michasiu. A teraz zadzwoń.
2: Ale dzwonkiem?
1: Pewnie. Tylko zadzwoń nim 3 razy. Tak jak mówił dziadek Ignacy.

0: Na pewno była szkoła? Ja widziałem inną, Michasiu.
1: Widziałeś szkołę współczesną?
0: No, ale tam byli sami chłopcy. I w dodatku byli tak samo ubrani.
1: O, bo kiedyś takie szkoły były. Albo dla dziewczynek, albo dla chłopców.
0: A w co byli ubrani ci uczniowie?
1: To były ich mundurki. Taki uczniowski strój do szkoły.
2: O, i zobacz, jeszcze mieli takie znaczki czy plakietki jakieś?
1: To były tak zwane tarcze szkolne.
0: Tarcze jak u rycerzy?
1: A noszone na rękawie, na klapie albo na czapce.
2: Co, mieli nawet czapki w szkole?
0: A dziadku, a po co były te tarcze?
1: Tarcza to była taka informacja, do której szkoły uczęszczał uczeń.
0: A dlaczego te ławki, przy których siedzieli uczniowie, to miały takie dziury?
2: Aha, a oni w nich maczali jakieś patyczki
0: takie. Cały czas maczali.
2: No.
1: To miejsce na kałamarze, czyli takie zbiorniczki na atrament.
0: Atrament,
1: tak. W atramencie maczało się pióro i pisało litery w zeszycie.
0: No dobrze, a gdzie plecaki, w których nosi się książki i zeszyty? Bo ja nie widziałem żadnych plecaków.
2: No taki jak teraz noszą do szkoły dzieci. Tak. Nie widzieliśmy.
1: Kiedyś zamiast plecaków były tornistry. Tak nazywano te plecaki. I wszystkie tornistry były do siebie podobne, wykonane najczęściej z grubego papieru, z tektury.
0: Aha.
2: To był bardzo ciekawy film. Dziadku, czy są jeszcze jakieś inne filmy o szkołach?
1: Spodobało się, tak? To, co napiszecie kredą na tablicy, powinno wam się pokazać. Tak? Jakbyście to oglądali w kinie.
0: A kino domowe, super. To może niedługo przyjedziemy do ciebie, dziadku, i coś na tej magicznej tablicy nowego napiszemy, co?
1: Ależ oczywiście. Ale teraz już zmiatajcie, bo Wojtek z Leszkiem po was przyjechali.
0: To oni?
2: Ja to bym już jutro dziadka odwiedził.
0: Nie tylko dziadka Ignacego, ale też dziadka Damazego, prapradziadka.
2: I jego starą tablicę, i kredę, i jego szkolny dzwon.
0: Super ten dziadek, prapradziadek Damazy. Super, że był woźnym w szkole, nie?
2: I że był dziadkiem dziadka Ignacego, co nie?
0: No. Koniec opowieści.
2: Ach, te końce są zawsze takie podstępne. Zawsze pojawiają się, kiedy dopiero zaczyna się zabawa.
0: No trudno, musimy teraz poczekać kilka dni do nowego podcastu.
2: A dokładnie to 7, czyli cały tydzień.
0: I w tym czasie zastanowimy się, jaką szkołę obejrzymy następnym razem.
2: A myślisz, że ten podcast szkolny jest lepszy od nieszkolnych podcastów?
0: On jest zupełnie inny, bo szkolne są wiadomo jakie, nie?
2: Tak? Jakie? Bo ja nie wiem.
0: Nie wiesz, no te nie o szkole są po prostu takie bardziej jakby dorosłe, o.
2: Chyba nie. Przecież wszyscy będą kiedyś w szkole.
0: No tak, no będą, już są, albo kiedyś byli.
2: Są tacy, co byli kiedyś, a teraz już nie są?
0: Oczywiście. A dziadek Ignacy, a babcia Janeczka?
2: Masz rację, zgadza się. No tak.
0: A Wojtek z Leszkiem, o.
2: I znowu racja.
0: A Martyna, a Ania, Daria, Klaudia. Też wszystkie już dawno mają szkoły za sobą.
2: Rzeczywiście. Czyli tylko my jeszcze nie byliśmy w szkole. A tylko może dzieci jeszcze.
0: Ja tu nawet nie byłem w przedszkolu.
1: Chłopcy, już dosyć tej zabawy. Najwyższy czas
3: na następne spotkanie z dzielnym smokiem Adasiem
1: i pomysłowym misiem Michasiem.
0: No ale to dopiero za tydzień.
2: Przecież wiem.
3: Zgadza się, już za tydzień, ale słuchajcie też innych podcastów.
1: Jeżeli macie pomysły, dokąd zaprosić smoka i misia, gdzie powinni się wybrać, jaki adres powinni napisać kredą na tablicy, napiszcie do nas.
3: Poproście o pomoc rodziców, którzy, mamy nadzieję,
1: razem z wami wysłuchają.

0: słuchali relacji po różnych szkołach, nie tylko w Polsce.
1: Waszych ulubieńców Misia i Smoka.
2: Do usłyszenia.
3: Słuchajcie nas, pa, pa.
2: Jeżeli macie pytania, wysyłajcie, wiecie.
3: Czekamy na maile i listy od was. Słuchajcie nas, pa, pa.
0: Wysłuchaliście podcastu szkolnego Wprost ze szkoły Dziadka Damazego.
2: Misia Michasia
3: i Smoka Adasia.
2: Pa, pa.
3: Pa, pa.
4: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom.

chyba będzie, czy Tomcio Paluszek, straszny Bazyliszek, czy biedny Kopciuszek. Kiedy czytać się nauczę, będę czytał już

Odrobina ja znam. Kochal ginę ten stan. Proszę powiedzieć, czy pani już coś czuje?

0: ciśnie.
1: Dawno, dawno temu, gdy władcy walczyli o tron, a jedno słowo mogło zmienić los całego królestwa.
2: Ej, chyba cofnęliśmy się w czasie. Zobaczcie, tam stoi król.
3: O, i chyba na nas spojrzał.
2: Słuchajcie, ja go znam. To Bolesław Chrobry, pierwszy król Polski.
4: A, ten z dynastii Piastów. Oni to mieli akcje.
2: Intrygi, bitwy, tajemnice.
5: I ta walka o koronę.
1: Chcecie usłyszeć opowieść pełną odwagi, sekretów i marzeń o władzy? Koniecznie posłuchajcie najnowszego podcastu Marty Powałowskiej Historia zaklęta w koronie Piastowie. Bo historia nie musi być nudna. Wystarczy ją usłyszeć tak, jak nigdy dotąd. Na podcast zaprasza Polskie Radio Dzieciom.
6: Autopromocja.
7: Radio Dzieciom.

znam, już mówię ci. Oto pierwsza z nich. Powiedz siad, a ja siadam. Powiedz waruj, ja już leżę. Mówisz poproś, proszę ładnie. Daj mi łapkę, a ja daję. W kółko mogę się...

staną obciąć sieć. To piłę trzeba mieć. A w warsztacie Neptunowym trójząb zawsze był gotowy. Zawsze też pod ręką był.

rekin młot i ryby piły. Czasem trzeba skruszyć skały, które statkom przeszkadzały, wyrastając im na drodze, grożąc statkom i załodze. Aby skały skruszyć grot, bo to jest potrzebny młot. A w warsztacie

pod ręką były rekin młot i ryby piły. W morzu zawsze jest robota, nie obejdzie się bez młota. Tak jak też słuchaczu miły, nie obejdzie się bez piły. Więc obawy, strachy precz, bo narzędzia zwykła rzecz. A w warsztacie Neptunowym Trójząb zawsze był gotowy.

0: ząb zawsze był gotowy.
1: Rój ząb zawsze był gotowy.
0: Zawsze też pod ręką były rekin młot.

0: Autopromocja.
1: Ciśnienie w oponach?
2: Sprawdzone.
1: Hamulce?
2: Naoliwione i sprawne.
1: A kaski i odblaski?
2: Gotowe i błyszczące.
1: A zatem Miś Mok, bezpieczna brygada, gotowa do akcji.
2: Razem wyruszamy, aby nieść pomoc wszędzie tam, gdzie jesteśmy najbardziej potrzebni.
1: W szkole, na basenie czy na ruchliwej ulicy?
2: Zawsze pomożemy w twojej okolicy.
1: Rzecz to bardzo ważna, o bezpieczeństwo dbamy.
2: Na nasz bezpieczny podcast z Misiem zapraszamy.
1: Słuchajcie nas na stronie, jaka to była strona?
2: Poczekaj, o, już sobie przypomniałem. podcasty.polskieradio.pl.
1: Tak, podcasty.polskieradio.pl. Zgadza się. Słuchajcie!
0: Autopromocja.

Słońce zaświeciło znów. Hej, przychodź cieniu wietrze, ej, ty chłopcze, na nim jesteś, możesz poczuć się jak nieswój. Coś ci zacznie świtać w głowie. Tu mniej trzeba końskie zdrowie, a nawet dużo bardziej niż końskie zdrowie. Do czego? Ho, ho.

0: Cześć, jestem Kalina, archeolożka Kalina, a moją pasją są prapradawne czasy, kiedy na naszej polskiej ziemi nie było jeszcze ani miast, ani wsi, a nawet nie było samej Polski. Za to byli nasi przodkowie, bardzo dzielny lud, Słowian. A najbardziej lubię ich opowieści o bogach, zwierzętach, duchach i przeróżnych nadprzyrodzonych istotach mieszkających w puszczach, jeziorach i rzekach. Jak was to też ciekawi, to posłuchajcie moich podcastów z pamiętnika młodej archeolożki. Zaprasza autorka Anna Wójcikiewicz.
1: Autopromocja. Bajanie Kulfona i Moniki.
2: Kum, kum, rere, kum, kum, cześć dzieciaki, rozrabiaki. Wiecie, kto mówi, to mówię ja. Wasza żaba Monika, która kum, kum, rere, pojawia się i znika.
3: Dzień dobry, kochane dzieci, witam was bardzo serdelkowo. To ja wasz kulfoniasty Kulfon, opowiadacz, bajarz, legendziarz, gawędzista, traktorzysta, organista i puzonista i...
2: Polewacz wody.
3: Nie, bajkonosz.
2: Drogie, kochane dzieci, a dziś słuchaj, jak zwykle, poczekaj, tylko powiem to, co zawsze
3: mówię. Nie, poczekaj, właśnie chciałem się zapytać, a jakbyś tam na przykład kiedyś nie powiedziała, że to jesteś ty, to myślisz, że dzieci by nie kapnęły się?
2: Nie wiem.
3: Jakbyś nie powiedziała, to ja, żaba Monika, ale jakbyś powiedziała na przykład tak, to ja Kulfon.
2: Nie, tak to bym nie powiedziała.
3: A jakbyś tak powiedziała?
2: Ale ja się przyzwyczaiłam zawsze mówić to samo.
3: A no dobrze.
2: A dziś opowiemy wam jak zwykle przepiękną opowieść o skarbach w Ostrawskim Zamku.
3: Właśnie, kochane dzieci, jak będziecie w Ostrawskim Zamku, to musicie koniecznie pójść do kustosza zamku i poprosić, żeby wam pokazał skarby.
2: Nie, żeby wam troszkę dał dukatów.
3: Nie, żeby wam opowiedział o skarbach.
2: Opowiedział? Nie, to my opowiemy.
3: Tak? My? No to lepiej. Dobrze, to przyjdźcie do nas, a my wam opowiemy.
2: Dawno, dawno temu w podziemiach Zamku Ostrawskiego mieszkał sobie kiedyś taki mały czerwony ludzik.
3: Nie,
2: on miał czerwone ubranko.
3: Krasnoludek?
2: Nie. To nie był krasnoludkiem.
3: Chcesz powiedzieć, że to był mój dziadek?
2: Nie, no on przecież nie miał nic wspólnego z Kulfonem.
3: To jak to nie miał? Miał on czerwone ubranko i musiał mieć duży nos i wielkie uszy.
2: On był po prostu dawno temu sługą w tym zamku.
3: Jakim sługą?
2: No, służącym.
3: On nie był służącym, tylko był odźwiernym.
2: Nie, myślę, że on był marszałkiem dworu.
3: Tak, a teraz to już awansowałaś na marszałka dworu.
2: A marszałek dworu to też jest służący.
3: Nie, to nie jest służący.
2: To jest szef wszystkich służących.
3: Szef szefów to jest.
2: No? No? I ten mały czerwony ludzik, to on pilnował skarbów.
3: No skarbów.
2: Tak, bo wszyscy z tego zamku wyjechali

0: Gdzie wyjechałeś?
1: Na zmywak do Londynu.
0: Ta, no ty już coś pleciesz, głupoty już takie, że...
1: No tak mi się wypsło, no.
0: Niech ci się nie... Mówisz, opowiadasz bzdury, no. To było dawno.
1: No dawno.
0: I poumierali po prostu.
1: To właśnie, no.
0: Zwyczajnie, po ludzku, no.
1: No po ludzku, no.
0: Poumierali, tylko ten dziadek się został.
1: Dziadek się został, bo on był marszałkiem dworu.
0: Nie był marszałkiem dworu, tylko był odźwiernym.
1: Nie.
0: On otwierał drzwi.
1: On był szefem służących i zawsze jak ktoś zapukał, to on krzyczał: do stołu podano. Albo: jaśnie państwa nie ma w domu.
0: To nie ten krzyczał. To nie ten. To ten, co nosił kotlety, to krzyczał.
1: A to on się raz zaplątał, miał spodnie za długie i romną stacą pełną kotletów i krzyknął: mata kotlety.
0: No tak, ale to nie... A ten dziadek czerwony, to on otwierał wszystkie drzwi w tym zamku. Wszystkie, bo miał...
1: Wszystkie klucze miał.
0: On był nie tylko odźwiernym, ale był klucznikiem.
1: Nie, ślusarzem był.
0: Ślusarzem?
1: No, otwierał wszystkie zamki.
0: No to nie, to odźwierny otwiera.
1: A odźwierny, tak?
0: A klucznik? On był odźwiernym i klucznikiem, on był dwa w jednym.
1: Tak. No i ten dziadek sobie tak chodził, zamykał te drzwi, otwierał i zamykał. Tak. No
0: jak jest... był przeciąg, to szyby wylatywały.
1: No, ale miał duży kłopot, bo w zamku też były drzwi obrotowe.
0: Coś.
1: I nie musiał otwierać ani zamykać, bo one się kręciły naokoło.
0: Nie, no niemożliwe. Nie było obrotowych wtedy drzwi, absolutnie.
1: Drzwi obrotowych nie było?
0: Nie było. Były obrotowe, a lewoskrętne czy prawoskrętne były?
1: I takie, i takie.
0: No właśnie.
1: I ten dziadek wszystkie otwierał.
0: Tak, nie otwierał, absolutnie. Tych obrotowych nie otwierał, bo nie było.
1: A jeszcze były takie drzwi jak w markecie, że się same otwierają.
0: No teraz to już tak zasunęłaś, że hej.
1: No to może nie było takich drzwi?
0: To nie było, bo kto siedział? Ten czerwony ludzik siedział i otwierał?
1: Same się otwierały, jak tylko nadchodził.
0: Tak same, nie ma takich drzwi. To się same... Może powiedz jeszcze, że fotokomórka była.
1: A widziałeś kiedyś drzwi do lasu? A ja widziałam.
0: Widziałaś?
1: Tak.
0: A gdzie?
1: A tam.
0: Tak, widziałaś. Nic nie widziałaś.
1: Widziałam.
0: Nie, kochane dzieci, nie słuchajcie, ta żaba plecie bzdury takie, że nie wiem. Plecie bzdury, bzdurska plecie i bajduży.
1: Aha, aha, dobra, dobra. Drogie dzieci, czy słuchacie dalej bajki?
0: Tak. Nie, już posnęły.
1: Nie, słuchajcie, bo teraz wam opowiem, jak było dalej.
0: Teraz więc było najważniejsze.
1: Więc później już jak ten dziadek sobie tam mieszkał w tych lochach tego zamczyska, to chłopcy na dziedzińcu zamkowym zaczęli...
0: Bawili się w berka.
1: I grali w nogę.
0: Nie, bawili się w berka, a w nogę nie wolno, bo szyby by wybijali.
1: No to bawili się w chowanego.
0: O, w chowanego może być.
1: Tak. Bawili i grali w pomidora.
0: W nieruchomy... Nie. Nieruchomy nie mowa stój. Tak to się bawili też.
1: No i jeden chłopak, który przegrywał, to zdjął drugiemu czapkę z głowy i mówi: ale ci zrobię teraz psikusa. Powiedział: psikus albo cukierek. I wziął czapkę i rzucił mu do okna piwnicznego i czapka spadła na dół.
0: I ten biedny chłopiec bez czapki zaczął płakać.
1: Bo on był łysy.
0: Jaki łysy?
1: Nie był łysy?
0: Nie był łysy.
1: Miał zimno w głowę było.
0: Nie był łysy, tylko zaczął płakać, bo mamusia powiedziała: jak wróci bez czapki, to będziesz miał ode mnie, oj, będziesz.
1: A, bo no. To była czapka z sobola.
0: Jakiego sobola? Z samodziału to była czapka.
1: Nie, to była futrzana czapka.
0: Nie futrzana, była normalna Maciejuwa.
1: Bobrówka.
0: Nie bobrówka. Dobra, niech będzie. Wiesz, jaka to była czapka? Z pomponem.
1: Nie, to był kapelusz Borsalino.
0: Przecież takie dzieci nie noszą takich kapeluszy.
1: Nie noszą?
0: Dziecko nosiło normalną czapkę.
1: Tak, mamusia mu zrobiła szydełkiem.
0: Na drutach mu zrobiła.
1: Tramwajowych?
0: Nie, normalnych takich. Zrobiła mu... na drutach mu zrobiła przepiękną czapkę w norweskie wzory.
1: Z pomponem? Nie, w szkocką kratę mu zrobiła.
0: Z pomponem. W szkocką kratę to on miał sukienkę.
1: Ten chłopak?
0: No tak, bo jak w szkocką... A Szkoci w czym chodzą?
1: W czym chodzą?
0: No w sukienkach.
1: W butach.
0: Ale coś jeszcze mają.
1: Spodnie.
0: Ja nie, właśnie, że nie, bo mają sukienki. Spódniczki noszą Szkoci.
1: Aha, no tak. Ale ten chłopiec nie był Szkotem.
0: Nie, to był Polak.
1: Polak mały.
0: I miał rajstopy.
1: Rajtuzy.
0: W rajtuzach...
1: To były rajtuzy szczęścia.
0: Takie rajtuzy to,
1: kalosze miał szczęścia.
0: To były, dobrze, i on tą czapkę, którą mu mamusia zrobiła, wrzucił ten niedobry chłopak. Niedobry.

0: chłopczyk, niegrzeczny.
1: Niegrzeczny bardzo. Powiedziałbym wręcz, że łobuz nawet.
0: Tak. I wtedy właśnie wyobraźcie sobie, dzieci, co się stało.
1: Zapłakał tak ten chłopczyk, że aż...
0: usłyszał czerwony ludzik w lochach. I wtedy złapał tę czapkę.
1: Nie, nie, i wtedy powiedział tak mu: nie rycz, chłopcze, nie rycz. Ja dam ci tą czapkę i nie płać już. I odrzucił mu tą czapkę. Ale żeby ta czapka doleciała, to wrzucił tam trochę...
0: złota.
1: Złota.
0: Tak, dukat. Złota wrzucił i mówi: masz, mały, na otarcie łez kilkadziesiąt dukatów.
1: Tak.
0: I mówi: daj mamusi, tak. No to mamusia ci kupi...
1: gumę do rzucia.
0: I lizaka.
1: I tak. No. I buty.
0: Pół buty.
1: Z Nowej Huty?
0: No.
1: Do, kupi mu, tak. Pojedzie do Nowej Huty i kupi mu pół buty. Dobrze.
0: No i ten chłopczyk...
1: A sandały?
0: Sandałów nie. No i ten chłopczyk taki uszczęśliwiony mówi: mam swój beret, który mi mamusia zrobiła na drutach. Jeszcze mam złota tyle. I znowu się rozpłakał.
1: Ale złota było strasznie dużo, bo on miał główkę bardzo dużą. Tam wchodziło...
0: mamusia... kilo złota. Nie, kilo więcej. Złota więcej.
1: Więcej wchodziło, więcej. Bo mama...
0: A co jest cięższe? Kilo złota czy kilo pierza?
1: No kilo złota oczywiście.
0: A no tak. Nie, tu jest kilo i tu kilo.
1: Aha. A takie podchwytliwe.
0: Bardzo podchwytliwe pytanie ci zadałam, kumre.
1: Dobrze. No to i ten chłopczyk przyszedł do mamusi w tym bereciku, przyniósł z pół tony złota, bo berecik był duży.
0: Tak, a wtedy ten niedobry, niegrzeczny chłopak, jak zobaczył, że tamten ma tyle złota, to mu się zrobiło bardzo przykro i
1: nie
0: smutno.
1: Nie przykro. Się tak ze złości, że zaczął tupać nogami.
0: Ze złości?
1: Zdarł czapkę z głowy swoją.
0: Razem z włosami?
1: Bez włosów. Wrzucił do piwnicy.
0: I mówi: też chcę mieć...
1: jak mi tego strasznie...
0: Mamusia będzie na mnie zła.
1: Krzyczała. A tatuś mi tak... no, ho,
0: a tatuś mi skroi 4 litery.
1: O, moje... A ten czerwony, ten krasnolud...
0: Ten krasnolud czerwony mówi: o...
1: wyjrzał przez okno,
0: zobaczył, popatrzył, że to ten niedobry, tak, ten niedobry, niegrzeczny.
1: Nie rycz, zaraz ci coś...
0: zaraz ci nawrzucam ci do czapki.
1: I jak mu nawrzucał? Nawrzucał do tej czapki różnych śmieci...
0: I kamieni.
1: I odrzucił mu tą czapkę. On wziął, patrzy, a tam robaki.
0: Nie no, śmieci...
1: A wszystko zamieniło się w robale. I te robale zaczęły go obłazić. On się przestraszył i uciekał.
0: A
1: czerwony za nim krzyczał: trzeba dobrym być, dobrym i grzecznym.
0: I czynić dobro
1: ludziom,
0: a nie zło. A nie zło, tak.
1: Bo ci się dobro w dobro zamieni.
0: Nie, bo ci się robaki dobiorą.
1: A zło ci się w robale zamieni.
0: Tak.
1: Zamienią.
0: No i on, a ten leciał i krzyczał: dobrze, dobrze.
1: Tak powiedział?
0: Tak.
1: Dobrze będę czynił.
0: Dobrze
1: tak
0: będę
1: powiedział.
0: Czynił.

0: Michaś
1: i Smok Adaś
2: zapraszają na nowy podcast o szkołach.
1: Spęgar! Cięcie, unik, garda, cięcie, unik, garda!
3: Dzięki magicznej tablicy pradziadka Damazego odkryją świat daleki od szkolnej ławki.
0: Jeszcze jedna gałązka i szałas gotowy.
2: Będzie przygodowo.
1: Michasiu, Gicelon, Gicelon, ster prawo, prawo.
0: Prawo? Ster na prawo!
3: I oczywiście smacznie.
0: Jeszcze trochę pieprzu, parmezan i kilka kropelek oliwy. I nasze cannelloni ze szpinakiem jest gotowe. Pychotka!
2: Czego dowiedzą się nasi bohaterowie?
3: I czy będzie to dla nich prawdziwa szkoła życia?
2: Dowiecie się słuchając najnowszego podcastu misiowo-smokowego.
4: Do szkoły!
3: Zapraszamy na stronę podcastypolskieradio.pl.
5: Autopromocja. Bajkowe granie w Polskim Radiu Dzieciom.
6: Chociaż chłód

0: Polskie Radio Dzieciom.
1: Wiesz, Zosia, szyszki to nie jest coś, co pasuje do królewskiej piżamówki. Och, przecież już ci to tłumaczyłam. Ale chyba muszę to zrobić jeszcze raz.

czerwone żagle wicher dmie. Łopocze flaga czarna, kto ją dostrzeże, niechaj wie.

0: Strachmusz!
1: Co dzień rum, flaszka na głowie, a paszka wzrok dziki w zębach nóż.
0: Co dzień rum, flaszka na głowie, a paszka wzrok dziki w zębach nóż. Czerwone szagle, wicher, gnie.

Posłuchaj, no, już nie jeden wciskał kit, że mu nie dorówna nikt i że on jest najsprytniejszym bydłokradem. Niech na kaktus spada ten, kto chce ze mną równać się. Nie kiwając palcem w bucie, dam mu radę. Z szacunkiem, durnie, bo nie wąski ze mnie łotr. Bydlątka ku mnie przybiegną zaraz, bo...

Polskie Radio Dzieci. Nadajemy na dziecięcej fali.

Ariel, posłuchaj mnie. Świat ludzi to koszmar. Życie pod wodą jest lepsze niż wszystko, co oni tam mają na górze. To jasne, że wodorosty najlepsze u obcych są. Chcesz przenieść się tam na górę, lecz wielki popełniasz błąd.

0: ze smutkiem zerkają w dal. Lecz w sumie akwarium takie to nie jest najgorszy los, gdy zeżre ją ktoś ze smakiem.
1: Tak to jest dla ryby cios.
0: A więc na morza dnie, na morza dnie, nikt nas nie siecze, ani nie piecze, a później

0: czworonożna, pęknąć wprost ze śmiechu można. Nie wyśmiewaj się z garbusa! Nie wyśmiewaj się z garbusa! Nie wyśmiewaj się!
1: Polskie Radio Dzieci. Nadajemy na dziecięcej fali.

0: potrafisz zdjąć z nich ten czar?
1: Tylko ty to potrafisz. Ale myślę, że mogę ci coś podpowiedzieć. Moją historię każdy zna. O księdze.

0: wiem, to przez ten chłód. Przepraszam cię, Anno. Chciałam, żebyś wreszcie miała udane urodziny. I znowu nic nie wyszło. Przeze mnie.
1: Nawet w ten sposób nie myśl. Powinnaś się położyć.

0: łóżka, ale już...
1: Nie, czekaj, czekaj! Najpierw trzeba jeszcze urodzinowo zadąć wielki barani róg!
2: Nie!
1: To najlepszy urodzinowy prezent.
2: To znaczy?
1: Że mogę się tobą opiekować.
3: Autopromocja.
4: Co dzieje się nocą w zoo? Jak trafiają do niego zwierzęta? Dlaczego nie możemy dokarmiać jego mieszkańców? Odkrywajcie z nami tajemnice warszawskiego ogrodu zoologicznego w podcaście Polskiego Radia Dzieciom Sekretne Życie Zoo. Zajrzymy do miejsc niedostępnych dla zwiedzających, porozmawiamy z ekspertami i zaprezentujemy niezwykłe zwierzęta z różnych zakątków świata. Bawcie się z nami w Zoo Detektywów. Wszystkie odcinki dostępne na podcasty polskieradio.pl. Zapraszam, Marta Powałowska.
3: Autopromocja. Bajkowe granie w Polskim Radiu Dzieciom.

0: przyjąć to fakt. Lecz tylko kot ma styl i smak. Kot wie co i jak.
1: Każdy przecież wnet podchwyci ten koci rytm. Bo cała reszta to wielki kij.
0: Jak but na guziki.
1: Na trąbce, gdy ktoś gra klasykę, masz dość.
0: Ty ten styl już znasz.
1: Powiem w tym, co wapniak gra, znajdziesz muzyki czar.
0: Jaskiniowy aż za, olej.
1: Chcą zmienić ptaszki dwa na śpiew swój tryl.
0: Lecz tylko kot wyczuwa styl i wie co to swing.
2: Powiedzcie mi, kto słucha dziś swych dziadków płyt.

0: więc zmieńmy o ton.
1: Jeden choć podnieśmy ją, a trąbki dźwięk niech mknie swobodnie w dal.
0: Na płocie wnet zbierze się chór, każdy kot przybędzie tu.

0: zarzuć to fakt.
1: Halleluja!
0: Każdy chciałby w lusach rzuć to fakt.
2: To jasne, że
0: każdy chciałby w lusach rzuć to fakt.

O pan Krasym to piosenka o pan Krasym, mądrym psie, który umie słuchać pana, który umie słuchać pana, umie słuchać, no bo wie, że pies bez pana to stół bez jednej nogi.

O pan Kracym to piosenka, o pan Kracym dobrym psie, który śmieje się do pana, który śmieje się do pana, lubi śmiać się, no bo wie, że pies bez pana to stół bez jednej nogi, że pan bez psa to grzyb bez kapelusza. Nikt nie zastąpi psu jego pana, nikt nie zastąpi panu psa. Pies zawsze z panem, pies zawsze z panem, gdy pies swojego pana.

się, który nie opuści pana, który nie opuści pana, zawsze z panem, no bo wie, że pies bez pana to stół bez jednej nogi, że pan bez psa to grzyb bez kapelusza. Nikt nie zastąpi

drogę. Coś w ciemności cicho gada. Zamajaczył strach na wróble, wskoczył chyłkiem w noc. Chciałbyś bać?

siedział sobie tak na płocie, odśpiewywał arię kocie. Ogon sterczał jak antenka

0: nie krótka, lecz w sam raz.
1: Zaśpiewaj, koteczku, jeszcze raz.
0: Jeszcze raz.
2: Jeszcze raz.
0: Jeszcze raz.
1: Pewien kot, jak to kot, wydeptywał ścieżki

0: laskotek na płotek i mruga. Ładna to piosenka, niedługa. Niedługa, nie krótka, lecz sam raz.
1: Zaśpiewaj kuteczku jeszcze raz.
0: Jeszcze raz.
1: Jeszcze raz.

0: matka goni psa. Może ty, może ty,
1: może jednak ja.
0: Świat otwiera przed nim swoje tajemnice, jak szkatułkę pełną skarbów czarodziejskich. W blasku słońca opowiada swe przygody.

wyprawię głowa pełna nowych wrażeń. Przed oczami świat w stu barwach malowany, w uszach

0: Kiedy zmrok zaczyna pukać już do okna,
1: kiedy kotom oczy świecić zaczynają,

0: Był sobie pan,
1: był sobie pies i była bajka długa, a w bajce tej ziścił się sen.
0: A potem bajka druga.
1: A w bajce tej ziścił się sen.

0: sobie pies i była bajka długa, a w bajce tej ziścił się sen.
1: A potem bajka druga.
0: A w bajce tej ziścił się sen.

0: Polskie Radio Dzieciom.
1: Co ja mogę, że lustro kocha mnie?

zamiast mnie chce może wziąć mój tron. O nie! 14 życzeń w rok wam dałem, no please, 4 ponad plan. A wam się nie podoba król? To prawie bunt, serce pęka mi. Ja przecież spełniam wasze sny, tak, jeden tylko mam cel. Życzeniami chcę żyć od urodzin, bo

0: miało wcale być tak, ale szelest kartek już mnie wprawia w trans. Mam plan, nie oddam swojej mocy wam. Mikstura czy trik, zakręcie czy czar? Byle tylko zaraz zgasł ten blask. Jest też sztuczek dla czystego foliału, lecz kiedy las płonie, rusznie żało i...
1: Na czym to ja?
0: A, tak. Wiem, że ktoś tu stracił mnie, więc będzie co musi być. Śmiało wyjdź i powiedz, że to tylko przypadek, więcej nic. Znajdźcie tego kogoś mi, ktoś chce z mych życzeń kpić.

0: Autopromocja.
1: Miś Michaś
2: i Smok Adaś
3: zapraszają na nowy podcast o szkołach.
2: Hengar! Cięcie, unik, garda, cięcie, unik, garda.
4: Dzięki magicznej tablicy pradziadka Damazego odkryją świat daleki od szkolnej ławki.
1: Jeszcze jedna gałązka i szałas gotowy.
5: Będzie przygodowo.
2: Michasiu, Gicelon, Gicelon, ster prawo, prawo.
1: Prawo, ster na prawo.
4: I oczywiście smacznie.
1: Na jaszcze trochę pieprzu, parmezan i kilka kropelek oliwy. I nasze kaneloni ze szpinakiem jest gotowe. Pychotka!
3: Czego dowiedzą się nasi bohaterowie?
4: I czy będzie to dla nich prawdziwa szkoła życia?
3: Dowiecie się słuchając najnowszego podcastu misiowo-smokowego.
6: Do szkoły!
4: Zapraszamy na stronę podcastypolskieradio.pl.
0: Autopromocja.
7: Radiowa świetlica w Polskim Radiu Dzieciom.
8: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Marta Pawłowska, Kasia Pietrzak. Zaczynamy.

No dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Polskiego Radia Dzieciom i tych małych, i tych nieco większych, tych nieco szerszych, wyższych i tych niższych, tych uśmiechniętych i tych dzisiaj zadumanych. Wszystkich bardzo, bardzo serdecznie witamy razem z Kasią w naszej... radiowej świetlicy! Ogłaszam zatem, moi drodzy, wszemi wobec, że w tym roku szkolnym 2026-2027 nasza radiowa świetlica znowu otwiera dla Was swoje drzwi. Zapraszamy wszystkich chętnych do wspólnej zabawy, a właśnie, jeżeli o zabawie mowa, to chyba mogę troszeczkę rąbka tajemnicy uchylić i zdradzić Wam, że będą nam w tym roku szkolnym towarzyszyły zabawy dobrze Wam znane, ale przygotowaliśmy dla Was także zupełnie nowe pomysły, także myślę, że zaskoczeń tutaj nie będzie końca i uśmiechów Waszych śmiechów i radości. Nowa godzina naszej radiowej świetlicy również się pojawiła. W tym roku spotykamy się o godzinie 15 i do godziny 17, czyli przez dwie całe pełne godziny, moi drodzy. Razem się bawimy, rozmawiamy, śmiejemy, cieszymy. No, a czasami przywołujemy nieco słońca, bo choć dzisiaj rano słońce się pojawiło, to teraz chyba mam takie wrażenie, że zacznie padać niebawem deszcz. A nie wiem jak wy, ale moim zdaniem wakacje minęły zdecydowanie za szybko. No naprawdę, no zobaczcie sami. Jeszcze niedawno pakowaliśmy walizki, szukaliśmy, no nie wiem, muszelek na plaży czy kamyków, chodziliśmy po górach, cieszyliśmy się po prostu takimi porankami bez budzika. A dzisiaj co? A dzisiaj wracamy do szkoły. No ale spokojnie, powrót do szkoły wcale nie oznacza końca dobrej zabawy, bo właśnie na tym polega nasze zadanie, zadanie radiowej świetlicy. Tym bardziej się cieszę, że w tym roku również będziemy sobie towarzyszyć nawzajem.

0: Świetlica w Polskim Radiu Dzieciom.
1: Nie bójcie się chcieć bawić razem z nami, a zabawa jest gwarantowana w naszej oczywiście audycji popołudniowej, która będzie towarzyszyła wam od poniedziałku do piątku, czyli właśnie radiowej świetlicy. Jak wspominałam przed piosenkami, w tym roku szkolnym nieco zmienione godziny, więc warto je powtórzyć kilkukrotnie, byście je zapamiętali. Startujemy o godzinie 15, kończymy o godzinie 17. Oczywiście to wcale nie oznacza zakończenia waszej przygody tego dnia z Polskim Radiem Dzieciom. Nie, nie, nie. Co to, to nie. Wręcz przeciwnie. Do godziny 19, a nawet i nieco później, mnóstwo atrakcji dla was jest przez nas przygotowywanych. Zatem, moi drodzy, pamiętajcie, że od godziny 7 do godziny 19, czyli przez 12 godzin mnóstwo propozycji, mnóstwo audycji właśnie dla was, z myślą o was. Także bądźcie z nami rano, w południe, po południu i wieczorem. Będzie to dla nas ogromna radość. Ale wspomniałam wam o tym, że w naszej radiowej świetlicy pojawią się wasze ulubione zabawy. No i powiedziałam także bardzo tajemniczo, że pojawią się również takie, których jeszcze nie znacie, czyli zupełnie nowe. A żeby to wszystko ze sobą pogodzić, to wymyśliłyśmy razem z Kasią, że w każdy dzień tygodnia będzie inna radiowo-świetlicowa zabawa. I co wy na to? Pewnie myślicie, że to dobry pomysł. My też tak uważamy. I tak w poniedziałki zaczniemy o te zabawy doskonale wam znane. Będą to muzyczne puzzle. We wtorki będziemy nasłuchiwać różnych dźwięków i zastanawiać się, co takiego słychać. Środa natomiast należy do zwierząt, czyli naszej radiowej zwierzozagadki. W czwartek uruchamiamy detektywistyczne myślenie w bajkowym detektywie, a w piątek czas na sportowy zawrót głowy. Ach, no i zapomniałam, ponieważ tutaj bardzo dużo próśb od was w tym temacie otrzymałam, zatem pozostaje również z nami pytanie dnia, które towarzyszyło nam przez całe wakacje, będzie nam towarzyszyć również w tym roku szkolnym 2026-2027. No i tutaj chyba już nie muszę tłumaczyć, o co chodzi w naszym pytaniu dnia. Ale zaraz, skoro powiedziałam, że będzie pytanie dnia, to jakie jest dzisiejsze pytanie dnia? Ha! Niczego nie przegapiliście, nie martwcie się. Ja po prostu jeszcze wam go nie zdradziłam. Zrobię to za chwil kilka.

Obiecałam wam przed piosenką pytanie dnia, że wam je zdradzę właśnie teraz. Zatem uwaga, uwaga, wytężcie swój słuch, bo oto nasze dzisiejsze pytanie dnia. Gdybyście mogli nacisnąć jeden magiczny przycisk i sprawić, że przez cały dzień wydarzy się coś nieprzewidywalnego, niespodziewanego, zaskakującego, to co to takiego by było? Co byście chcieli, by się wydarzyło? To jest nasze dzisiejsze pytanie dnia. Czekam na wasze odpowiedzi. Pamiętajcie, tutaj nie ma złych pomysłów. Możecie sprawić, nie wiem, że z nieba spadną naleśniki, że szkoła odleci w kosmos, albo wszyscy ludzie zaczną, nie wiem, przez jeden dzień mówić językiem kotów. No bo niby dlaczego nie? Im dziwniej tak naprawdę, tym lepiej, zabawniej, śmieszniej i radośniej. 22 645 2055 to jest numer telefonu do naszej radiowej świetlicy. Śmiało dzwońcie z waszymi odpowiedziami i propozycjami odnośnie do naszego pytania dnia.

Do góry pazury, czyli Nela Zawadzka. To jest utwór doskonale znany słuchaczom Polskiego Radia Dzieciom i bardzo, bardzo lubiany. Przyznam się wam szczerze, że kiedy po raz pierwszy go usłyszałam, to miałam wrażenie, że jest to piosenka o kotach. No bo pazury, prawda, koty, to bardzo blisko siebie się znajduje. A tymczasem okazuje się, że można być takim zadziornym, nie będąc wcale kotem. I czy to jest dobre, czy to jest złe? Ja bym w ogóle na to w ten sposób nie patrzyła. Po prostu czasami można się powygłupiać, czasami można się pobawić. Bardzo lubię tę piosenkę. Ciekawa jestem, czy wy macie jakieś swoje ulubione piosenki, a może macie takie piosenki, które, nie wiem, dodają wam odwagi, kiedy nie do końca macie jej w wystarczającej ilości, na przykład kiedy po raz pierwszy idziecie do szkoły. No bo ci z was, którzy poszli do drugiej, trzeciej, czwartej, piątej, szóstej lub innej klasy, na pewno już byli przygotowani na to, co może ich spotkać. Ale zapewne wśród naszych słuchaczy, słuchaczy Polskiego Radia Dzieciom, i wiem o tym doskonale, bo wczoraj rozmawiałam z dwoma takimi osobami, jest także wielu pierwszoklasistów. No i moi drodzy, ja jestem bardzo ciekawa, jak wasze wrażenia po tym rozpoczęciu roku szkolnego, po tym pierwszym dniu w szkole, jak wasi znajomi, z kim siedzicie w ławce, jak nauczyciele, jak szkoła, jak wygląda wasza klasa, a może byliście już z wycieczką na świetlicy? Jeżeli macie ochotę nam o tym opowiedzieć, to śmiało dzwońcie, bardzo chętnie wsłucham się w wasze opowieści.

No i jestem znowu z wami. Mam nadzieję, że was to cieszy, bo chcę zapowiedzieć naszą dzisiejszą zabawę. Tak, tak, a pamiętacie, moi drodzy, jaki mamy nasz tygodniowy rozkład zabawowy w radiowej świetlicy? No, pozwólcie, że wam przypomnę dzisiaj. 1 września, pierwszy dzień szkoły, mnóstwo atrakcji i emocji na pewno wam towarzyszyło, więc mogła wam ta wiadomość umknąć. Otóż we wtorki bawimy się w zabawę Co słychać? Czyli nasłuchujemy i zgadujemy tajemnicze dźwięki. No i jeżeli macie jakąś propozycję, co to może być za dźwięk, to oczywiście należy do nas zadzwonić pod numer telefonu 22 645 20 55 i zaproponować swoją odpowiedź, a my później sprawdzimy, czy rzeczywiście jest ona tą, której poszukujemy. Jesteście zatem gotowi, by usłyszeć pierwszy dźwięk w naszej pierwszej powakacyjnej szkolnej zabawie w naszej nowej odsłonie radiowej świetlicy? Mam nadzieję, że tak, bo oto nasz dźwięk. Co to mogło być? Jeżeli macie jakiś pomysł, śmiało zadzwońcie 22 645 20 55. Posłuchajcie na wszelki wypadek jeszcze raz.

0: No oczywiście, że w szkole nie ma nudy. Ja nie wiem, kto w ogóle wpadł na taki pomysł, że w szkole jest nudno. W szkole dzieje się tyle niezwykłych i fascynujących rzeczy, że mogłabym tak naprawdę wymieniać je wam i wymieniać bez końca. Czy ciekawa jestem bardzo, czy tego samego zdania jest Ignacy. Dzień dobry, Ignacy. Halo, jesteś tam?
1: Dzień dobry.
0: Halo, halo, Ignacy, jesteś?
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, ale to chyba nie Ignacy.
1: Jeszcze raz.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, Ignacy, bardzo miło mi ciebie słyszeć. Powiedz proszę, ile masz lat?
2: Prawie 6.
0: Prawie 6, czyli ty rozpoczynałeś dzisiaj rok przedszkolny.
2: Zerówkę.
0: Zerówkowy. Och, fantastycznie. I coś się zmieniło? Na przykład sala albo nauczyciel. Ta zerówka jest...
2: To jest nowa szkoła.
0: Ach, no właśnie o to chciałam się teraz zapytać, czy zerówka jest w twoim przedszkolu, czy zerówka jest już w szkole, do której będziesz chodził, czyli jest w szkole, do której będziesz chodził, tak?
2: Tak.
0: Ale super! No i jak wygląda twoja sala?
2: Są stoliki, jest tablica na mazaki.
0: Świetnie. A jest kolorowa ta sala?
2: Jest.
0: Uff, to całe szczęście, bo ja sobie nie wyobrażam, jak można byłoby na przykład cały dzień siedzieć w takiej szarej sali. Więc im jest więcej kolorów, tym cudowniej. Zatem bardzo, bardzo się cieszę, że u ciebie w klasie takie kolory są. A powiedz mi proszę, Ignacy, czy w tej szkole znajduje się świetlica? Wiesz coś na ten temat?
1: Tak.
2: Tak.
0: Tak, wiesz coś na ten temat, czy tak jest świetlica?
1: Powiedz, że jest świetlica.
2: Jest świetlica.
0: Bardzo mnie to cieszy. To jak będziesz miał okazję ją odwiedzić, zwiedzić, to koniecznie proszę do nas zadzwoń i opowiedz, jak ona wygląda, bo ja bardzo chętnie się tego dowiem. Zbieram wszelkie takie informacje właśnie dotyczące tego, jak wyglądają i co też takiego można odnaleźć, odszukać i robić w waszych szkolnych świetlicach. Ale ja wiem, Ignacy, że ty tak naprawdę nie tutaj na nasze szkolne ploteczki do mnie dzwonisz, tylko w bardzo konkretnym celu, w celu naszej wspólnej zabawy. A dzisiaj po raz pierwszy w Polskim Radiu Dzieciom pojawia się zabawa. Pamiętasz jej tytuł? Jak nie, to ja podpowiem ci.
2: Dźwięki.
0: Co słychać?

0: Tak dokładnie nazywa się ta zabawa, ale polega na tym, co powiedziałeś, jak najbardziej, na odgadnięciu tego, jaki dźwięk pojawia się w naszej audycji. No to przypomnijmy sobie jeszcze raz, jaki dźwięk dzisiaj poszukuje swojej nazwy. I teraz pytanie do ciebie, Ignacy. Jak myślisz, co to był za dźwięk?
1: Wyścigówka.
0: A takie pojazdy, wyścigówki, jak się nazywają? Takie zawody są bardzo słynne. Właśnie wyścigówek?
1: Formuła 1.
0: Czy to jest Formuła 1? Zaraz sprawdzimy szybciutko. Jak tylko mi się uda to uruchomić, ale wiesz co? Tak sobie myślę, że zanim sprawdzi nam to system, to ja od razu już tobie daję oklaski, bo tak, to jest to! Powiem ci szczerze, Ignaty, że szaleństwo w naszej radiowej świetlicy dzisiaj panuje, ale to takie jest wesołe i radosne szaleństwo. Mam nadzieję, że u ciebie także, zwłaszcza, że jesteś pierwszą osobą, która po raz pierwszy właśnie wzięła udział w zabawie, która pierwszy raz pojawiła się w radiowej świetlicy w jej nowej odsłonie 1 września, kiedy znowu się ona pojawiła. Zatem jeszcze raz gorące oklaski z mojej strony w twoją stronę płyną. No i oczywiście chciałabym się ciebie zapytać, czy ty lubisz oglądać Formułę 1? Lubisz takie wyścigi?
1: Lubię grać wyścigi na konsoli.
0: Ach, no tak, rzeczywiście, bo przecież można też jeszcze grać sobie na komputerze w takie wyścigi również. Czyli ty doskonale wiesz, z czym to się je, jak wyglądają takie wyścigówki i na czym polega taki wyścig. Czy mógłbyś mi o tym opowiedzieć, jak to wygląda? Taki wyścig. Tam tylko jedna wyścigówka jeździ dookoła? I czy właśnie, czy jeździ się tylko dookoła?
1: Tylko dookoła.
0: I jest to jeden pojazd, czy więcej?
1: O wiele, wiele więcej.
0: O wiele więcej. No tak właśnie podejrzewałam, że jest. No bo skoro ma ktoś wygrać, no to fajnie jest, jak jest wyścig, jak się ścigają.
1: Jak jest jeden, to wtedy jest na czas.
0: O, to jest bardzo słuszna uwaga. Rzeczywiście, jeżeli jeden jeździ, to można po prostu patrzeć na czas i ten, kto będzie miał najlepszy, ten po prostu wygrywa. Tak jak i tobie udało się dzisiaj wygrać właściwą odpowiedź w naszej zagadce. Gratulacje ogromne i Ignacy, pytanie najważniejsze. Kogo masz ochotę pozdrowić?
2: Halo?
0: Tak, Ignacy, pozdrawiamy kogoś?
2: Pozdrawiamy tatę, czyli
1: pracę. Tam ja, tatę, który jest pracy.
0: Mhm. Kogoś jeszcze?
1: Ciocię i wujka.
0: Ciocię i wujka. I zamykamy listę z pozdrowieniami, czy jeszcze kogoś pozdrawiamy?
1: Pozdrawiamy jeszcze.
0: Kogo?
1: Koleżanki i kolegów.
0: Super, fantastycznie. I jeszcze kogoś?
1: To wszyscy.
0: To wszyscy. Fantastyczne pozdrowienia. My się oczywiście do nich przyłączamy i ciebie także bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Życzymy udanego, wspaniałego, cudownego pierwszego szkolnego dnia. No i mam nadzieję, Ignacy, że co jakiś czas będziesz się do nas odzywał, by opowiedzieć, co takiego ciekawego dzieje się w twojej zerówce. Dobra?
1: Dobra.
0: Super. Do usłyszenia. Pa, pa, pa.

0: Świetlica w Polskim Radiu Dzieciom.
1: Tak właśnie nazywa się audycja, która aktualnie gości w Polskim Radiu Dzieciom. I oczywiście jest to program, który mam niesamowitą przyjemność prowadzić. Razem ze mną jest Kasia, ale wiecie co sprawia nam największą przyjemność? Rozmowy z wami i spotkania z wami. Zatem moi drodzy, jeżeli będziecie mieli ochotę odwiedzić nas w naszej radiowej świetlicy, to oczywiście jest taka możliwość. Jeżeli nie możecie, to zawsze możecie rzecz jasna zadzwonić albo wysłać do nas wiadomość na adres e-mail dziecimałpa.polskieradio.pl. Ale jeżeli będziecie chcieli nas odwiedzić, by opowiedzieć o swoich zajęciach dodatkowych, o tym, jak swoją pasję przekuwacie w najróżniejsze właśnie zajęcia dodatkowe, które towarzyszą wam w tygodniu albo w weekendy, no bo wiadomo, do szkoły chodzimy, by uczyć się matematyki, języka polskiego, języków obcych, starsze klasy biologii, chemii, fizyki. Pojawia się zapewne też środowisko lub badacze przyrody. No tutaj jakaś taki element przyrodniczy na pewno w tych młodszych klasach także istnieje. No rzecz jasna, WF. Jak ja mogłam nie powiedzieć o WF-ie? Przecież to jest jeden z najbardziej ulubionych szkolnych przedmiotów naszych słuchaczy. Rzecz jasna. Zatem, jeżeli macie ochotę opowiedzieć nam o waszym sporcie, który uprawiacie, o jakie

jakiejś artystycznej aktywności, której poświęcacie swoje popołudnia, to jak najbardziej macie taką możliwość. Wystarczy wysłać do nas wiadomość na adres e-mail, o którym już wspominałam, dzieci@polskieradio.pl i w tytule takiej wiadomości rzecz jasna napisać tytuł

w ogóle nie mieli pojęcia. A ja przypominam, że dzisiaj pierwsza odsłona. Pierwsza rzecz jasna w tym roku szkolnym 2026-2027 naszej popołudniowej audycji, która będzie Wam towarzyszyła od poniedziałku do piątku, od godziny 15 do godziny 17, czyli radiowej świetlicy. Tak sobie myślę, że przydałyby się teraz fanfary. Bardzo dziękuję za fanfary. Właśnie o nich myślałam.

0: Autopromocja.
1: A, B, C, a może do re mi? Zapraszam na wyjątkowo zgrany podcast pod tytułem Alfabet Orkiestry. Koncertowo nauczymy Was nie tylko muzycznego alfabetu, ale przede wszystkim usłyszycie, jak orkiestra przygotowuje się na spotkanie.

0: spotkanie ze swoimi słuchaczami i jak brzmią poszczególne instrumenty. Poznacie wybitnych muzyków i najpiękniejsze fragmenty muzyki poważnej, a zabiorę Was tam, gdzie nikt spoza orkiestry nie może wejść i zdradzę Wam pewne sekrety. Zapraszam na stronę podcasty polskieradio.pl. Marta Kawalec i...
1: Orkiestra Polskiego Radia.
2: Pozdrawiamy!
3: Autopromocja. Radiowa świetlica w Polskim Radiu Dzieciom.
4: No witamy, witamy ponownie. Kolejna, druga część naszej audycji popołudniowej w Polskim Radiu Dzieciom właśnie się rozpoczyna, więc bądźcie z nami, bo my będziemy z wami do 17:00.

0: Thank you. Thank you.
1: To była piosenka z bajki Happy Feet. Nie wiem, czy pamiętacie tę bajkę. Opowiada ona historię pewnego pingwinka. Nie chcę wam za dużo zdradzać, bo jeżeli rzeczywiście nie widzieliście tej bajki, to może jest to fajny pomysł na najbliższy weekend, by tak

rodzinnie przyjrzeć się przygodom tego przesympatycznego bohatera. A jeżeli widzieliście tę bajkę, to doskonale wiecie, dlaczego się uśmiecham. Ponieważ to jest przykład takiego bohatera, który nam pokazuje, że warto wierzyć w swoje marzenia i warto działać w stronę ich spełnienia. Tak sobie teraz udało mi się zrymować troszeczkę, no ale rzeczywiście to taka piękna myśl teraz przyszła mi do głowy. A wiecie, co zaraz za nią się pojawiło? Nasze dzisiejsze pytanie dnia, bo jeszcze nie usłyszałam żadnej propozycji odpowiedzi na nie, więc podejrzewam, że przez tę pierwszą godzinę naszej dzisiejszej niezwykłej pierwszowrześniowej odsłony radiowej świetlicy może musieliście się nieco nad nim zastanowić, zatem przypominam jeszcze raz, jak brzmi to nasze dzisiejsze pytanie dnia. Gdybyście mogli nacisnąć jeden magiczny przycisk i sprawić, że przez cały dzień mogłoby się wydarzyć coś kompletnie nieprzewidywalnego, niespodziewanego, coś zaskakującego, to co to by było? 22 645 2055 to jest nasz numer telefonu. Śmiało dzwońcie ze swoimi propozycjami, bo jestem bardzo ciekawa, czy będą one tak szalone jak na przykład pomysł, że szkoła odleci w kosmos, czy tak pyszne jak spadające z nieba naleśniki, czy może pójdą w jeszcze inną stronę.

0: No i wracam do Was i to nie sama, bo razem z Hanią. Dzień dobry, Haniu.
1: Dzień dobry.
0: Powiedz proszę, jak dzisiejszy dzień Ci minął?
1: Bardzo fajnie.
0: A właściwie to mija, bo jeszcze się nie zakończył. Do szkoły, rozumiem, poszłaś?
1: Oczywiście.
0: Do której klasy?
1: Piątej.
0: No to już poważna sprawa. Czy jakieś nowe przedmioty się pojawiły?
1: Geografia, biologia i tak w ogóle edukacja zdrowotna jeszcze.
0: Ale to wiesz co?

0: Ono to całkiem sporo tych przedmiotów. A czy na któryś z nich szczególnie czekałaś?
1: Tak.
0: Na który?
1: Znaczy, bo ja bardzo interesuję się zwierzętami i w ogóle różnymi krajami, więc w sumie najbardziej czekałam na biologię i geografię, bo myślę, że moje ulubione przedmioty to właśnie biologia i właśnie geografia.
0: Ale super! No to fantastycznie, że nareszcie twoje szkolne marzenie się spełniło. Ale czy to oznacza, że ty zastanawiasz się nad tym, by w przyszłości właśnie z takim zawodem się związać? Taki zawód uprawiać? Możliwe. No to rzeczywiście myślę, że to jest świetny pomysł, by od razu zapoznawać się ze wszystkimi informacjami właśnie już teraz, od tych pierwszych dni, prawda? A nie czekać później dopiero na studiach albo w szkole średniej, trzeba będzie się cofać, przypominać sobie, a tak, proszę bardzo, jak wszystko od początku zaczniesz uważnie śledzić, to później może być już tylko lepiej. Haniu, proszę.
1: Dużo się już wydarzyło, niech pani pyta.
0: Dużo się wydarzyło, no właśnie o to chciałam się teraz zapytać. Co takiego się wydarzyło konkretnie?
1: No bo miałam rozpoczęcie szkoły na 10 i kiedy poszłam już do szkoły, no to usiadłam w ławce, wiadomo, na sali gimnastycznej. No i wtedy zobaczyłam, że pani przychodzi z taką nową dziewczynką. No i ona mówi, że to jest wasza nowa koleżanka. I ja od razu podchodzę i mówię, żeby usiadła koło mnie. I ta dziewczyna ma na imię Pola.
0: Wow! Ale to super!
1: Jeszcze później, jak już usiadłyśmy razem i ustaliłyśmy, że możemy na każdej lekcji tak sobie usiąść razem, no to później poszliśmy na plac zabaw niedaleko mojego osiedla, znaczy koło w sumie mojego osiedla, widać z okna, jeszcze z czteroma kolegami, z takim Mikołajem, Piotrem, Maxem i Olafem. I się bawiliśmy, graliśmy w piłkę, ale ona później musiała już iść. I później poszliśmy jeszcze na osiedle tego Olafa i było bardzo fajnie. Teraz wróciłam do domu i sobie piszę w kalendarzu, co dzisiaj było.
0: Ale super! No to rzeczywiście całkiem sporo się wydarzyło. Pojawiła się nowa koleżanka.
1: Nie, to dwie, bo jeszcze jedna jest.
0: No och, no to już w ogóle. I w ogóle myślę, że super fajne było to, że tak ją wsparłaś od razu, prawda? Porozmawiałaś, zapytałaś się. No bo wiadomo, że jak ktoś gdzieś przychodzi po raz pierwszy, nikogo jeszcze nie zna, a wy jako klasa pewnie się już znacie, no to tak zawsze się tak troszeczkę obawia. Może. A tutaj proszę bardzo, od razu taka przyjazna twarz, przyjazny gest z twojej strony na pewno bardzo dużo znaczył dla Poli. Także no brawo Haniu, jestem bardzo, bardzo dumna z twojego zachowania. Świetnie, myślę, że możesz być doskonałym przykładem dla innych. No i później zabawy z kolegami, koleżankami, no to wcale mnie to nie dziwi, no bo przecież tak długo się nie widzieliście, że trzeba było troszeczkę pobiegać, troszeczkę poplotkować, porozmawiać sobie o różnych rzeczach, które działy się przez wakacje. A tak. Czy ty za czymś szczególnie tęskniłaś, jeżeli chodzi o szkołę?
1: No chyba najbardziej to tęskniłam za dziećmi.
0: Czyli po prostu za znajomymi.
1: Tak. No i my jeszcze potem, bo ja tak w ogóle, teraz moja szkoła i ja mieszkam w Bydgoszczy, a ona przyjechała z Torunia 3 dni temu, się wprowadziła.
0: O, no proszę, to jeszcze możesz poopowiadać o swoim mieście, w którym teraz tak. Będziecie razem. No to powiem ci, że mnóstwo nowych wyzwań przed tobą, Haniu. Ale wiesz co, ale mi się od razu buzia cieszy i jak ciebie słyszę, to mam wrażenie, że ty też się cieszysz, bo chyba lubisz takie wyzwania.
1: Tak, bo u nas w klasie teraz były takie dziewczyny, że nie za bardzo się z nimi dogadywałam. I teraz bardzo się cieszyłam, że wyłączyła właśnie Pola, bo mam wrażenie, że znajdziemy wspólny język.
0: Wiesz, co jest najważniejsze i najfajniejsze? Że jesteś pozytywnie do tego wszystkiego nastawiona. Że masz w sobie bardzo dużo optymizmu i takiej chęci do tego, by poznawać nowe osoby. I myślę, że to jest najfajniejsze, najważniejsze. I myślę również, Haniu, że oczywiście zawsze możesz tutaj spędzać czas z nami w radiowej świetlicy.
1: Oczywiście, ja się staram wręcz... ja się staram tak kilka razy w tygodniu. Znaczy tak załóżmy 2-3 razy, załóżmy, że 2 razy w tygodniu zadzwonić, bo ja

0: Lubię bardzo dzwonić do Polskiego Radia dzieciom.
1: Och, to bardzo nam miło. Ale słuchaj, Haniu, ja się tutaj, wiesz, rozgadałam i zaczęłam ciebie podpytywać o szkołę, a przecież ty chciałaś odpowiedzieć też na nasze pytanie dnia. Czy mogłabyś je przypomnieć?
0: Słucham?
1: Czy mogłabyś przypomnieć to pytanie?
0: Ale ja nie wiem, ja w sumie zapomniałam, jakie było.
1: No to ja ci przypomnę, nie ma problemu. Gdybyś mogła nacisnąć taki jeden magiczny przycisk i sprawić, że przez cały dzień wydarzy się coś kompletnie nieprzewidywalnego, zaskakującego i niesamowitego, to co to takiego mogłoby być?
0: Myślę, że chciałabym spotkać różne postacie z bajek Disneya, Kopciuszka, Królewny Śnieżkę.
1: O, to bardzo ciekawe.
0: I trafić do jednej właśnie z takich krain. Załóżmy, no nie wiem, do Bo ja teraz ostatnio sobie oglądałam film Następcy i tam były dzieci różnych właśnie tych...
1: Tak, znam ten serial. Mhm. Tak, tak.
0: Tak, bo to jest serial i film i właśnie tam jest taka Wyspa Potępionych i bo tam są dzieci tych złych, diaboliny, złe czarownice, Jafara, ale właśnie mogłabym tak do tego Arudanu, bo teraz tam wszyscy zamieszkali i tam zapoznać się z każdym. Tak trafić do tego Arudanu i tak...
1: Ale to by było ciekawe, prawda? Trafić do ich szkoły.
0: Tak.
1: Och, na przykład taki właśnie 1 września spędzić w takiej szkole z dziećmi tych takich czarnych, bajkowych charakterów.
0: Nie tylko czarnych, dobrych też.
1: No tak, rzeczywiście, masz rację. Są też i dzieci białych bohaterów. No bo skoro mamy czarnych, to i białych. Nie, nie. Oczywiście pozytywnych i negatywnych. O to mi rzecz jasna chodzi. Haniu, myślę, że to jest super pomysł. Taki bardzo kreatywny, trochę bajkowy, taki marzycielski. I nieprzewidywalny zdecydowanie, więc super, super opcja, super możliwość. Wpisuję ją na listę nieprzewidywalnych i zaskakujących rzeczy, które mogłyby się wydarzyć, gdyby magiczny guzik w twoich rękach się znalazł.
0: Nigdy nie wiadomo.
1: Nigdy nie wiadomo. Haniu, kogo masz ochotę pozdrowić?
0: Całą moją rodzinę, całe Polskie Radio Dzieciom, wszystkich słuchaczy, całą moją szkołę, całą moją klasę, a głównie to pole. I ty, i Maxa, Olafa, Piotra i tego. Piotra.
1: Super. I my się pod tymi pozdrowieniami również podpisujemy i ciebie bardzo, bardzo serdecznie również pozdrawiamy i życzymy wszystkiego, wszystkiego najlepszego. No i rzecz jasna, zapraszamy do naszej świetlicy codziennie od poniedziałku do piątku między 15 a 17. Do usłyszenia, Haniu. Wszystkiego dobrego. Pa, pa, pa.
0: Dziękuję. Do usłyszenia. Pa.

0: ale to jest niesamowite.
1: Radiowa świetlica w Polskim Radiu Dzieciom.
0: Wiecie, co jest niesamowite? Że przed momentem pogoda była, no taka nie do końca. Miałam wrażenie, że będzie pochmurno, deszczowo i w ogóle katastrofa pogodowa pierwszego dnia września. Ale dokładnie w momencie, jak wkroczył do naszego studia, do naszej radiowej świetlicy mój dzisiejszy gość, to nagle pojawiło się razem z nim ogromne słońce, cudownie, bardzo.

0: Ci pięknie za to, mój drogi, młody gościu, dziękuję. Cześć!
1: Dzień dobry!
0: Razem z nami jest Ala. Witam cię bardzo serdecznie. To jest nasze kolejne spotkanie, prawda?
1: Tak.
0: Kiedy się widziałyśmy ostatnio?
1: Jak temu.
0: Dokładnie. I wtedy szłaś do której? Do pierwszej
1: do
0: klasy.
1: Do pierwszej.
0: A w tym roku to już do trzeciej?
1: Do drugiej.
0: A, no tak, przecież jeszcze jest do druga po drodze. I co się takiego ciekawego wydarzyło podczas tego roku szkolnego, tego minionego?
1: Na pewno to, że nasza pani była w ciąży i teraz mamy nową.
0: Ach, czyli zmienił się nauczyciel, okej, okay. A sala?
1: Jeszcze stało się to, że nasza pani od świetlicy, trochę smutne, umarła.
0: Czyli dużo najróżniejszych zmian ciebie spotkało.
1: Tak.
0: A jak wasza klasa wygląda?
1: Głównie tak samo, tylko że jest kilka nowych zabawek.
0: No to świetna wiadomość akurat chyba, co?
1: No.
0: No jakich, jakich?
1: Do końca nie wiem, ale widziałam, jak skłócałam przy mojej półce, to widziałam jakieś nowe pudło chyba z zabawkami i przy koszu na śmieci leżały nowe klocki.
0: Ale to jest prawda, dopiero pierwszy dzień byłaś i to pewnie na chwilę, tylko na rozpoczęcie roku szkolnego, a ja już chciałabym wszystko wiedzieć. A gdybyś mi mogła, Alu, właśnie jakąś taką nową zabawkę albo niesamowitą rzecz umieścić w waszej klasie, to co to by było?
1: Chyba ekran projektowy.
0: Taki, tak żeby na projektorze oglądać różne filmy, bajki, scenki,
1: w sensie my
0: tak?
1: Mamy taki, ale taki, który od razu ustawia się, bo my mamy taki, że połowa ekranu czasami może być nawet na ścianie.
0: Ach, no to rzeczywiście nie. To my byśmy chciały, żeby pojawił się w waszej klasie taki, który siłą woli ustawia się pięknie i można oglądać super obrazy.
1: Tak, i żeby nie było jeszcze Netflix.
0: Czyli rozumiem,
1: i CDA, żeby były wszystkie filmy.
0: Żeby była duża możliwość dostępu do najróżniejszych bajek i opowieści.
1: Tak.
0: Słuchaj, ale czy to oznacza, że ty jesteś osobą, która uwielbia chodzić do kina i oglądać różne filmy, seriale, bajki?
1: Do kina nie za bardzo, ale uwielbiam bajki Disneya.
0: Ale zaraz, coś mi teraz się w mojej pamięci taka szufladka, wiesz, otworzyła i z tego, co pamiętam, to w zeszłym roku rozmawiałyśmy o
1: Disneyland.
0: Stworku, którego uwielbiałaś dokładnie, o Stitchu. Czy nadal pałasz miłością do Stitcha, czy już się troszeczkę ta relacja zmieniła i teraz kto inny zajmuje twą głowę i serduszko?
1: A Cipinkę nie, ale nadal bardzo lubię Stitcha.
0: To kto teraz ciebie najbardziej interesuje?
1: Nie wiem, ale na pewno lubię Alicję w Krainie Czarów i Vaiana i Stitcha tak samo.
0: A, czyli tutaj pojawiają się też bardziej ludzkie bohaterki, po prostu tak. W kręgu twoich zainteresowań.
1: Tak.
0: A za co Vaianę lubisz?
1: Nie wiem, ale jak byłam w Disneylandzie, to bardzo mi się spodobał beloczek z Vaianą i jeszcze lubię tą świnkę z Vaianą.
0: Bardzo, powiem ci szczerze, płynnie, jak to u Vaiany, przeszłaś do wakacyjnych tematów. No oczywiście o wakacjach także sobie porozmawiamy, bo słyszałam. No zresztą tutaj nam już o Ciupinkę opowiedziałaś i zdradziłaś, że wspaniała podróż miała miejsce podczas tych tegorocznych wakacji.
1: Tak.
0: Gdzie byłaś?
1: W Nicei, Monako i Paryżu.
0: Wspaniała podróż. I czego tam się ciekawego dowiedziałaś, podróżując tak po świecie?
1: No nie wiem, do końca tego, że Monako to jest oddzielne państwo niż Maroko, ale ma oddzielną flagę, mówi się tam po francusku, ale tak jakby można powiedzieć, że to jest część Francji.
0: Mhm. Ale w ogóle warto podróżować? Czy to strata czasu?
1: Czasami tak, na przykład nie warto podróżować, gdy pada deszcz, ale warto podróżować, gdy jest pięknie i słonecznie.
0: Ale to czekaj, to jak na przykład zacznie padać deszcz, to co ja mam powiedzieć? Pauza?
1: Nie, ale po prostu wtedy nie jest tak fajnie, jak na przykład siedzisz i wygrzewasz się na plaży w Nicei lub zwiedzasz, lub siedzisz na wieży Eiffla.
0: No to prawda, rzeczywiście fajnie, jak jest taka przyjemna pogoda, kiedy wspinamy się na wieżę Eiffla. A jechałaś windą, czy wchodziłaś schodami?
1: Jechałam windą.
0: Ach, ale schodziłaś już schodami?
1: Nie.
0: Też zjeżdżałaś windą?
1: Tak.
0: Och, no to musisz kiedyś się jeszcze tam wybrać i wejść schodami, bo to mnóstwo wspaniałych widoków
1: tak.
0: Po drodze można zaobserwować.
1: Tylko, że jedyne, co jest śmieszne, to, że ja kopiłam 7 wież Eiffla.

0: sensie takich małych bieleczków dla koleżanek. Uf,
1: bo ja tutaj już zaczęłam sobie wyobrażać, jakieś 7, wiesz, Eiffla po prostu powstało i tak sobie myślę, gdzie ty je umieściłaś? W walizce, w plecaku i gdzie ty je trzymasz? W swoim pokoju, w ogródku?
0: Ja
1: czyli
0: nie
1: takie
0: mam
1: pamiątki, upominki, ty lubisz takie tak, upominki
0: dla
1: przywozić? O, to jest bardzo miłe. A właśnie, wróćmy zatem do tematu szkolnego, skoro koleżanki się tutaj pojawiły. Wiemy już, jakie zmiany ciebie spotkały w tym nowym roku szkolnym 2026-2027. Jak wygląda twoja klasa? Czy ja pytałam ciebie, za czym szczególnie tęskniłaś? Chyba jeszcze nie.
0: Po pierwsze za szkołą, po drugie za koleżankami i po trzecie za naszą panią, która odeszła.
1: Ale wiesz co, słuchaj, no tak to jest ze zmianami, że one nas na początku trochę smucą,
0: no.
1: Ale wiesz, że jak jedna rzecz się kończy, to wiesz, co to oznacza?
0: Że druga się zaczyna.
1: Otóż to, no właśnie. I mogą się pojawić nowe rzeczy, nowe osoby, nowe wspomnienia przez to będą się budowały i kto wie, jakie nowe możliwości z tym się pojawią. Tutaj zawsze warto być otwartym i mieć tak nie tylko szeroko otwarte oczy, ale często się też mówi mieć szeroko otwartą głowę. Ty w ogóle wiesz, co to oznacza? Co to może znaczyć?
0: Chyba dlatego, że cały czas myślisz o różnych ludziach, o różnych rzeczach, zwracasz uwagę na wszystkie szczegóły.
1: Super, ja myślę, że idealnie to wyjaśniłaś. Alu, a ty dokładnie pamiętasz, o czym my rozmawiałyśmy w zeszłym roku?
0: Nie do końca, ale na pewno mówiłam pani, pamiętam, jak wygląda nasza świetlica.
1: No właśnie, i co z tą świetlicą?
0: Teraz pani powiedziała, że będziemy mieć świetlicę w klasie, ale będziemy mieć za to inną panią od świetlicy niż wychowawczynię.
1: Mhm. W zeszłym roku, kiedy rozmawiałyśmy, to ze świetlicą tutaj pojawił się też pewien pływający dylemat. Na czym on polegał? Może sobie przypomnimy, co ty na to?
0: Tak.
1: No to posłuchaj. A ty już byłaś w swojej świetlicy?
0: Byłam.
1: No właśnie, bo ty w tym roku rozpoczęłaś którą klasę?
0: Pierwszą.
1: Wow, ale zmiana. I jak wygląda twoja szkoła?
0: Duża, bo są dwa budynki. Obok tego jest basen, ale on rozdziela dwie części szkoły. I jakby jest taki tunel nad basenem, czy jakby to powiedzieć?
1: Nad basenem? Przejście.
0: Nie nad basenem, tylko pod, albo tak jakby połączony, tak, że taki jest budynek, a za nim jest taki tunel w połowie.
1: Mhm, taki łącznik, tak. który te dwa budynki właśnie łączy,
0: tak,
1: jak wskazuje jego nazwa.
0: On jest dla nauczycieli.
1: Uuu.
0: Więc my nie możemy nim przechodzić, więc...
1: Wy musicie przepływać.
0: Nie.
1: No jak nie? No jak, jeżeli chcesz się przedostać z jednego budynku do drugiego, a nie wolno wam przechodzić łącznikiem, to trzeba przepłynąć basenem.
0: Nie, bo za basenem jest trawnik i my chodzimy trawnikiem.
1: No i wszystko jasne. No i dalej, opowiadaj, co tam jeszcze w tej szkole jest takiego ciekawego?
0: Są dwie stołówki, jedna jest mniejsza, druga jest troszkę większa.
1: A czym się różnią?
0: Tym, że jedna ma szare krzesła i takie bardziej na dla nauczycieli albo dla tych, co są w drugim budynku.
1: A gdzie podają smaczniejsze obiady? W której?
0: Nie wiem.
1: Jeszcze nie próbowałaś?
0: Nie potrafię tego ocenić.
1: No to myślę, że może za tydzień, dwa tobie się uda, nie?
0: Tak.
1: No i co prawda nieco więcej niż jeden lub dwa tygodnie minęły, ale cieszę się, że udało nam się spotkać, bo jestem bardzo ciekawa, co z tymi obiadami, co z tą stołówką i czy rzeczywiście trzeba było przepływać z jednej do drugiej świetlicy.
0: Nie trzeba było przepływać i nie ma żadnego tajnego tunelu nad basenem.
1: Ale jak to pokazuje, prawda, Alu, jaką miałaś w ogóle wyobraźnię wtedy w zeszłym roku. Ja podejrzewam, że ona w tym roku również jest wspaniale działającą krainą, ale pewnie troszeczkę inaczej byś teraz nam wyjaśniła, jak to wygląda z tymi świetlicami.
0: Tak. Chodzi o to, że tak jakby nasza szkoła ma dwa budynki. Przed naszym budynkiem z klasami 1-3

0: jest basen i obok basenu jest stara szkoła, czyli budynek 4-8. No i w nim się uczą osoby od 4 do 8 klasy. No i nie ma żadnego tam innego tunelu nad basenem, którym chodzą nauczyciele. Przynajmniej tak mi się wydaje. Ale my musimy wychodzić na pewno z drugiego piętra na dół. Potem musimy, jak w ogóle przechodzimy czasami, ale rzadko, do drugiego budynku to przechodzimy.
1: No i tutaj proszę bardzo, cała zagadka się rozwiązała, przepięknie nam to wyjaśniłaś. Słuchaj, do tematu stołówki i jedzenia wrócimy sobie, ale zaraz po piosence, dobra?
0: Dobrze.
1: To teraz pojawi się piosenka, która chyba dla ciebie jest szczególną, co?
0: Tak.
1: Jaka?
0: Nawet ktoś niewielki może zdziałać wiele z Matyldy.
1: I dlaczego tak bardzo lubisz tę piosenkę?
0: Nie wiem, polubiłam ją jakaś.
1: No to może posłuchamy jej razem i się wspólnie nad tym zastanowimy, dobrze?
0: Dobrze.
2: W końcuśmy se przypomnieli. Niedługo spotkasz się z panną Łomot.
3: Tak się nazywa?
2: Panna Agata Łomot. Dyrektorka z Gniotowoli. Wielka, silna, potężna kobieta, mówię ci. I startowała na olimpiadzie, wiesz? Tym młotem rzucała. Wiesz, co właśnie zrobiłem? A zadzwoniłem do niej i powiedziałem jej, jaki to nieznośny, wredny, zły i nieposłuszny goblin z ciebie jest.
3: Jak to?
2: O, jakżeż ona się strasznie ucieszyła, że będziesz się teraz u niej uczyć.
3: Ej, to nie fair! To nie jest w porządku!
2: No i masz za swoje!

0: No i proszę bardzo, to była piosenka z Matyldy. Przypomnij, Alu, jaki jej tytuł?
1: Nawet ktoś niewielki może zdziałać wiele, przynajmniej tak mi się wyświetla na YouTube Music.
0: No i tak samo właśnie brzmi nazwa tej piosenki, także idealnie to powiedziałaś. Ja przypominam wam, że dzisiaj naszym gościem w pierwszym wydaniu nowej odsłony naszej radiowej świetlicy jest Ala, już nie pierwszoklasistka, a drugoklasistka. O tym, jakie zmiany przez ten czas zaszły od tego momentu, kiedy się ostatnio widziałyśmy, a widziałyśmy się właśnie na początku.
1: Rok temu.
0: Dokładnie, na początku ubiegłego roku szkolnego. Alu, a powiedz mi proszę, czy zajęcia dodatkowe to jest coś fajnego, czy to jest strata czasu?
1: Zależy które, bo czasami dla niektórych mogą być całkiem nudne. Na przykład jak dla mnie są fajne tańce, to jestem pewna, że dla niektórych osób z mojej klasy mogłyby być stratą czasu.
0: A, czyli tutaj taniec pochłania twoje popołudnia?
1: Tylko dwa.
0: Tylko dwa popołudnia.
1: I pół popołudnia.
0: A co to znaczy i pół popołudnia?
1: Bo wtorek wygląda tak, że na początku chodziłam na pierwsze tańce, potem na drugie, ale się wypisałam z tych pierwszych, więc teraz chodzę tylko na te drugie. Za to czwartek wygląda nieco inaczej, bo najpierw chodzę na aktorstwo, a potem na taniec.
0: Ach, no i wszystko jasne. A umiejętność tańca w aktorstwie też jest bardzo potrzebna. I tak samo aktorstwo w tańcu również.
1: Tak.
0: No to idealnie
1: szczególnie
0: się to
1: uzupełnia.
0: Szczególnie
1: w musicalach.
0: No właśnie. Ala, a ty chciałabyś swoją przyszłość z musicalami jakoś związać?
1: Tak, ale występowałam w tym koncercie musicalowym dwa razy.
0: Wspaniale. A masz swój ukochany musical? To jest właśnie Matylda?
1: Tak.
0: Czy jakiś inny Matylda?
1: Matylda, bo innego nie oglądałam oprócz tych w teatrze.
0: No to spokojnie, to jeszcze wszystko przed tobą. Chciałabyś kiedyś rolę Matyldy zagrać?
1: Na pewno.
0: Słuchaj, to ja będę trzymała bardzo mocno kciuki, dobra?
1: Tak.
0: Jak tak się stanie, to koniecznie proszę daj mi znać.
1: Dobrze.
0: No to super, jesteśmy umówione. No dobrze, ale powiedz mi jeszcze, bo powiedziałaś jedne tańce, drugie tańce. To taniec to nie jest po prostu taniec?
1: No, chodzi o to, czy ja kiedyś chodziłam do młodszej grupy z koleżanką i jeszcze tam były dwie dziewczyny z podobnego wieku co ja i reszta to zajówkowicza. No i teraz drugi taniec. Kilka dziewczynek z pierwszej klasy, jakieś chyba dwie lub trzy, ja jestem w tych trzech. Przynajmniej tak było w zeszłym roku. Bardzo dużo drugoklasistek i jedna trzecioklasistka. I na jednych nie jechałam na żadne zawody, ale potem w końcu pojechała ta grupa, co ja się z niej wypisałam. Ale na tych drugich byłam na zawodach nawet nie wiem ile razy, nigdy nie liczyłam.
0: Ach, czyli to jest kwestia wieku jest różnicą w tych grupach, bo ja myślałam, że to są może różne style tańca.
1: No może i tak, ale ja się na stylach tańca nie znam, tylko po prostu tańczę.
0: A co lubisz najbardziej tańczyć?
1: Nie wiem, mój układ taneczny.
0: Ale to sama go stworzyłaś?
1: Nie, ten, kto je stworzyła nam pani Natalia.
0: Ach, czyli można powiedzieć, że twój ulubiony taniec to taniec połamaniec.
1: Nie można tak
0: nie,
1: powiedzieć.
0: Nie, można. Nie, no bo tutaj w tańcu każdy ruch jest zaplanowany, prawda? Tam nie ma przypadków.
1: Tak, ale ja mam takie wrażenie, że czasami jak ktoś tańczy solo, nawet zaplanowany układ, to mam wrażenie, że on wymyśla.
0: Ale czy to nie o to trochę chodzi?
1: Nie. Chodzi o to, że układy zwykle są zaplanowane, chyba że w ogóle zawody nie były zaplanowane.
0: Aha, rozumiem.
1: Ogólnie nie robi się układów tylko na zawody. Robi się też do musicali tanecznych, czyli takich, w których się tańczy.
0: Mhm.
1: Robi się na zawody, robi się z przyjemności i robi się... Nie wiem w sumie jeszcze.
0: Może w takich celach, żeby kogoś nauczyć.
1: Albo charytatywnych.
0: Albo po prostu, znaczy, tak.
1: Bo raz
0: żeby kogoś przyjemność sprawić.
1: Tak. Raz miałyśmy ten piknik naukowy i występowałyśmy. Jeszcze
0: super.
1: Kilka grup. I był pokaz akrobatyczny.
0: Ale zaraz. Czy to oznacza, że ty również i akrobatykę trenujesz?
1: Ja akrobatyki akurat nie trenuję, za to w tym roku chcę się zapisać na akrobatykę.

0: Trenowałam akrobatykę czy tam gimnastykę 2 lata temu. No i bardzo mi się to podobało i byłam jeszcze na jednych zajęciach w tym roku, bo byłam u koleżanki na nocowance, która kontynuuje tą akrobatykę.
1: I stwierdziłaś, że to jest dobry moment, by do niej powrócić.
0: Tak, ale nie zdążyłam się zapisać.
1: Myślałam, że nie zdążyłaś powiedzieć o tym rodzicom.
0: Nie zdążyłam się zapisać.
1: Ale może wiesz, jeszcze będzie szansa.
0: Tak, zapiszę się w tym roku.
1: No właśnie. No dobra, czyli mamy taniec, mamy akrobatykę. Jakie jeszcze zajęcia dodatkowe chciałabyś sprawdzić?
0: Albo a nie kontynuować?
1: A kontynuować to również. Tu mamy dwutorowo postawione pytanie.
0: Język francuski. Na pewno chciałabym jeździć konno, ale nie mogę. Mama się nie zgadza.
1: No spokojnie, może i na to przyjdzie czas.
0: Chciałabym grać na hajfie, ale na to mama też się nie zgadza. Chciałabym kontynuować śpiew, kontynuować teatr wam, zajęcia w teatrze wam, kontynuować basen z nauczycielem pływania i kontynuować zumbę, jeśli będzie. Bo my na pływalni obok szkoły mamy zajęcia z zumby, które czasami są, czasami nie są.
1: Rozumiem.
0: Więc one są przez tylko kawałek roku. Ale tak to na nie chodzę, jak są.
1: No dobra, no to są te rzeczy, które chciałabyś kontynuować. A czego nowego chciałabyś spróbować?
0: Na pewno jazdy konno. Grać na harfie chciałabym. Akrobatykę. Nie wiem, co bym jeszcze chciała. Na pewno chciałabym trochę więcej tu spędzać czas.
1: Czyli chciałabyś po prostu też różne radiowe tutaj porobić sobie sztuczki i pospotykać się z nami. Ja tutaj myślę, że wszystko jest do zrobienia i do zrealizowania, choć kiedy słucham tych twoich opowieści, to ja nie wiem, jak ty się wyrabiasz w czasie z nimi wszystkimi.
0: Ja się zawsze wyrabiam w czasie.
1: No ale wysypiasz się?
0: Zawsze.
1: Ala, a powiedz mi proszę, czy taki weekend, czyli sobota i niedziela w trakcie roku szkolnego różni się czymś od takiego weekendu w trakcie wakacji?
0: Na pewno różni się tym, że w weekend w czasie roku szkolnego zawsze na przykład jak twoja mama jest pielęgniarką, moja nie jest, to w każdej chwili może pojechać do pracy, ale w wakacje też może, ale to się rzadziej zdarza. Na pewno wiem jedno, że jest trochę inaczej, bo na pewno czymś to się różni, ale teraz nie dostrzegam aż takiej wielkiej różnicy.
1: Może tymi właśnie zajęciami też dodatkowymi, prawda? Że w trakcie roku szkolnego mogą być różne wyjazdy na konkursy, różne jakieś dodatkowe zajęcia, prawda? A jednak w wakacje to jest chyba tak trochę luźniej.
0: Trochę luźniej, ale zastanawiałam się, dlaczego nie mogą zorganizować zawodów tanecznych w środku wakacji.
1: Chyba dlatego, że dużo osób wyjeżdża może.
0: Może.
1: I trudno by było, wiesz, wszystkich zebrać z tych osób, które na taki konkurs chciałyby się wybrać. A robienie konkursów w różnych terminach, no to myślę, że z kolei spowodowałoby problem z wyłonieniem zwycięzcy.
0: No tak. Mhm. Ale na pewno chodzi o to, żeby nie oszukiwać w tych konkursach.
1: O, to jest bardzo ważny temat, który tutaj poruszyłaś. A dlaczego to jest takie ważne?
0: Dlatego, że to może innych zmylić. Raz widziałam, nie chcę skarżyć, ale na zawodach tanecznych jakaś pani, która pomagała dziewczynkom tańczyć na zawodach tanecznych. Mm-hmm. Stanęła sobie za stołem jurorów i po prostu zaczęła z nimi pokazywać im, co mają robić.
1: To takie trochę niemiłe.
0: No i to nie było zbyt miłe, bo wszyscy to widzieli jednak. No i rozumiem, że to mogły być młodsze dzieci ode mnie, ale to było jednak trochę nie fair.
1: No właśnie, bo w życiu sportowca i to małego i dużego to właśnie taka zasada fair play, czyli uczciwych zawodów, uczciwego podejścia do najróżniejszych dyscyplin sportowych jest bardzo ważna i super, że o tym powiedziałaś, zwłaszcza na początku roku szkolnego, gdzie być może wielu twoich rówieśników albo i młodszych naszych słuchaczy, którzy dopiero rozpoczynają swoją szkołę,

0: swoją przygodę ze szkołą nas słucha, więc świetnie, że to wybrzmiało. Ala, a jaki masz plan na ten rok szkolny?
1: Na pewno chciałabym kontynuować i zacząć nowy rok szkolny. Chciałabym ten rozpocząć sprzątanie mojego pokoju.
0: Aha, to jest, myślę, bardzo taka misja do zrealizowania.
1: W sumie, której mam posprzątany.
0: Ale może być tak trudno z wystartowaniem tej rakiety.
1: No tak, niby. Ale chciałabym też pomagać w obowiązkach.
0: No to są, myślę, trzy fajne cele na ten rok szkolny. A jeżeli chodzi o samą szkołę?
1: Nie wiem, ale poprawić swoje oceny, żeby najniższa ocena to była najwyżej piątka.
0: A twój ulubiony przedmiot?
1: Matematyka!
0: No brawo. A taki, za którym nie za bardzo przepadasz?
1: Polski. I WF najgorszy. Tam był taki kawałek w Matyldzie, gdy starsze uczennice mówiły: zły WF, złamie was.
0: Ale wiesz, to jest bardzo nietypowe, co ty mówisz, bo zazwyczaj wszyscy bardzo sobie chwalą WF, ale ty masz świadomość, że taki aktor musicalowy musi mieć świetną kondycję?
1: Mam, ale ja WF-u akurat nie lubię. Wszyscy gwiżdżą. I najgorsze jest to, że nie można sobie przybijać piątek w trakcie biegu. Bo na przykład jak ktoś złamie nogę, nie może biegać, a ty chcesz ciągle z nim utrzymywać kontakt.
0: Myślę, że to jest dosyć skomplikowane, biec uszkodzoną nogą, ale wiesz, jeżeli na przykład mówimy tutaj o jakiejś bajce albo kreskówce, to tam wszystko jest możliwe.
1: Tak, ale chodzi o to, że jak moje koleżanki nie miały stroju od WF-u, na przykład ja nie miałam, to nam pani nie pozwalała przybijać sobie piątek w trakcie biegu dookoła sali i nie można było wchodzić na materace, co było wielkim złem, i robić fikołków, i stań na rękach, i robić gwiazd.
0: Rozumiem, to ja już chyba wiem, o co chodzi. Po prostu podczas WF-u obowiązuje dyscyplina.
1: Która jest najgorsza.
0: Która często po prostu nie do końca jest współgrającą z tym, na co mają ochotę uczniowie. Alu, ale ja ci nie zadałam jeszcze jednego bardzo ważnego pytania. Mogę to zrobić jeszcze?
1: Tak.
0: Wspaniale. Zatem uwaga, uwaga, pytanie to brzmi następująco. Co ty lubisz robić podczas przerw?
1: Na pewno chodzić do biblioteki, w bibliotece gadać z panią od biblioteki, rozmawiać z dziewczynami, jeść, bawić się, skakać na pufy, skakać na skakance i biegać po korytarzu i robić bańki w łazience szkolnej.
0: Wiesz co, jak tak ciebie słucham, to mam wrażenie, że ty się podczas przerw nie nudzisz.
1: Nigdy.
0: Nigdy. Ale wiesz co, ty masz tak na przykład rozpisane to wszystko na karteczce i tak sobie losujesz, zamykając oczy, co będziesz robiła tym razem
1: Nie.
0: na przerwie?
1: Nigdy. Czasami postanowię sobie z koleżankami, że pójdziemy sobie do łazienki i podmuchamy bańki. Innym razem sobie postanowię, że pójdę do biblioteki z dziewczynami.
0: Czyli tak spontanicznie.
1: Tak.
0: Jak macie nastrój, na co macie ochotę.
1: Tak.
0: A gdybyś mogła wymyślić jakąś jedną, nową zasadę w szkole, która miałaby obowiązywać od jutra, to jak ona by brzmiała?
1: Że można używać telefonów w trakcie lekcji.
0: A po co ci ten telefon w trakcie lekcji?
1: Żeby oglądać szorty.
0: Ale wtedy nie będziesz słuchała nauczyciela.
1: Ale ja i tak jestem za stara. W sensie nie powiem, że jestem za stara na nauczenie się tego, co pani mówi, tylko chodzi o to, że ta matematyka, na przykład niektóre, albo poznawanie alfabetu, to jest dla mnie, ja mogę poznać alfabet w 30 minut, a nie 45 minut.
0: Ale wiesz, jest takie powiedzenie, że powtarzanie jest podstawą do tego, by się uczyć, by właśnie zapamiętywać. Więc od czasu do czasu warto sobie powtórzyć te wiadomości.
1: Od czasu do czasu tak, ale nie warto słuchać codziennie historii o koziołku Dyziu.
0: Ja to myślę, że koziołek Dyzio jest bardzo sympatycznym stworzeniem. Alu, mam wrażenie, że mogłybyśmy naprawdę tak jeszcze rozmawiać bardzo, bardzo długo.

długo, ale zerkam na zegarek i widzę, że za nieco ponad 4 minuty przywitamy godzinę 17, a w związku z tym już macha do nas zza szyby Justyna Majchrzak, która za moment zasiądzie tutaj na zajmowanym przeze mnie fotelu, która zaprosi Was.

0: O właśnie, tak myślałam, że uderz w stół, a nożyciel się odezwał i odezwała się ona, nie kto inny jak Justyna Majchrzak, której za moment oddam głos. Tylko najpierw, Alu, jeszcze powiedz, kogo chciałabyś pozdrowić?
1: Wszystkie moje koleżanki ze szkoły, całą moją szkołę, cały świat, bardzo dużo innych ludzi, całe polskie radio dzieciom, całą moją rodzinę.
2: A wszystkie mole książkowe pozdrawiamy, tych, którzy kochają książki też?
1: Tak, ja kocham książki. Ja potrafię przysiedzieć zamiast 5 minut w bibliotece pół godziny.
0: Świetne cudownie miejsce. Bardzo, bardzo piękne pozdrowienia, Alu. My się pod nimi również podpisujemy. Pozdrawiamy wszystkie wymienione przez ciebie osoby. I Justyna, masz dokładnie 3 zdania, by opowiedzieć, co takiego będzie się działo w ciągu najbliższych 2 godzin.
2: Będzie dużo książek.
0: To jest jedno zdanie.
2: Aha, ja myślałam, że 3 słowa mam, bo ja liczę na słowa. Dobrze, będzie dużo książek, będzie gość, będą zagadki.
0: Cudownie, jest zatem na co czekać, a ja już muszę się z wami pożegnać. Marta Powałowska, Kasia Pietrzak, to była pierwsza w tym roku szkolnym radiowa świetlica. Bardzo się cieszę, że będziemy
1: powiedzieć
0: wspólnie spędzać
1: słowa.
0: Czas przez najbliższy rok szkolny, tylko w nieco innych godzinach, przypominam, 15-17. Tak, Alu?
1: Bardzo dziękuję.
0: Ja też ci pięknie dziękuję za wizytę i mam nadzieję, że spotkamy się szybciej niż znowu za rok.
1: No, tylko że ja chcę już iść do 3 klasy, bo druga jest dla mnie za łatwa oprócz dzielenia.
0: Zobacz, jak ten czas szybko minął. Myślę, że ten rok też bardzo szybko minie. Do usłyszenia jutro. Pa, pa, pa!

0: Autopromocja.
1: Cześć, jestem Kalina, archeolożka Kalina, a moją pasją są prapradawne czasy, kiedy na naszej polskiej ziemi nie było jeszcze ani miast, ani wsi, a nawet nie było samej Polski. Za to byli nasi przodkowie, bardzo dzielny lud, Słowian. A najbardziej lubię ich opowieści o bogach, zwierzętach, duchach i przeróżnych nadprzyrodzonych istotach mieszkających w puszczach, jeziorach i rzekach. Jak was to też ciekawi, to posłuchajcie moich podcastów z pamiętnika młodej archeolożki. Zaprasza autorka Anna Wójcikiewicz.
0: Autopromocja.
2: Na zegarze już jest 5 minut po godzinie 5. Bardzo ładna godzina. Imieniny godziny, jak to się czasami mówi. A to jest pora idealna na herbatę i na czytanie. Dlatego zaczynamy audycję, która nazywa się Radiowe Poczytanki. I od dzisiaj, poczynając od 1 września, będziemy spotykać się we wtorki właśnie o tej porze w Polskim Radiu Dzieciom, żeby poczytać, żeby porozmawiać o książkach i o wszystkim, co się z nimi wiąże. Będą gościć u nas autorzy, będziemy recenzować, czyli omawiać różne książki, a także czekać na wasze czytelnicze polecenia. Klub Książkomaniaka działa w Polskim Radiu Dzieciom, to już wiecie, i niektórzy nawet do tego klubu należą. I ty też, słuchaczu, możesz zostać jego częścią i do nas dołączyć. I oczywiście rodzice też są mile widziani. Tak, te słowa kieruję do wszystkich dorosłych słuchaczy Polskiego Radia Dzieciom, bo po pierwsze, sami na pewno wam czytają albo z wami czytają mamusie i tatusiowie, a po drugie, pewnie wasi rodzice też mają jakieś swoje ukochane książki z czasów dzieciństwa. Może nawet ich książki mieszkają w waszych domach, na waszych półkach z książkami. Daria Brzezińska, Justyna Majchrzak, otwieramy jak książkę. Pierwsze w tym roku szkolnym radiowe

Teraz już się kleksów raczej w zeszytach nie sadzi, nie stawia, ale do Akademii pana Kleksa Jana Brzechwy nadal się bardzo chętnie zagląda. To jest pora radiowych poczytanek w Polskim Radiu Dzieciom. Na zegarze już nie taka miła godzina 17.05 albo 5.05, ale teraz już 10 minut po godzinie 5, co oznacza morze czasu przed nami, ponieważ jesteśmy z wami do godziny 19. A ja od samego rana, słuchajcie, obserwowałam na ulicach, na placach, w drodze do szkoły, samochodami wiezionych i metrem wiezionych waszych kolegów i koleżanki, dziewczynki i chłopców. Dziewczynki były elegancko ubrane, chłopcy byli

0: byli w białych koszulach. No i już wiedziałam, co się święci. 1 września, powrót do szkoły. Mam nadzieję, że było miło pojawić się wśród kolegów po wakacyjnej przerwie. Może nawet kogoś nie poznaliście? Tak bardzo wyrósł na przykład przez wakacje, albo tak się mocno opalił podczas lata. A może w klasie pojawił się ktoś zupełnie nowy? Ktoś, komu trzeba dodać otuchy, żeby ta nowa sytuacja nie była taka trudna. Jakby co, to jutro, przypominam, po godzinie 17 ruszamy z rodzinnym koncertem życzeń. Można na przykład komuś takiemu nowemu w klasie zadedykować jakąś piosenkę. Taką piosenkę dla dodania odwagi, żeby dobrze im się z wami chodziło do jednej klasy. My dzisiaj też się troszeczkę zmieniamy i od dzisiaj na cały rok szkolny. Radiowe Poczytanki, czyli audycja, której właśnie słuchacie, przeprowadziła się z godziny 18 na 17, więc jesteśmy, hop, pięterko wyżej. Będziemy kończyć nasze spotkania, zaczytane spotkania, mogłabym nawet powiedzieć, o godzinie 19, jeszcze przed zmierzchem, na razie, bo potem będziemy też siedzieć w ciemnościach i może czytać jakieś specjalne książki, idealne na takie ciemne, jesienne i zimowe wieczory. No i mam nadzieję, że dotrwacie z nami i dzisiaj, i w każdy wtorek do samego końca, do ostatniej minutki, do ostatniej literki, skoro to zaczytane spotkanie. Bo sporo się będzie tutaj działo. Za godzinę na przykład w studiu pojawi się gość, który wykonuje bardzo ciekawy zawód, a przy okazji pisze książki, w których zdradza nieco tajników swojego zawodu, a w tej godzinie będą na przykład zagadki, oczywiście zagadki literackie i będzie zapowiedź przyjazdu do Polski autora cyklu książek Baśniobór. Może znacie taki cykl książkowy, może wpadliście w pierwszy tom, a czasami tak jest, że jak się wpadnie w tom pierwszy, to potem nie sposób się wyzwolić i trzeba czytać i czytać i czytać i czekać na kolejne tomy książek. I może też macie jakieś pytania do Brandona Mula, który do nas zajrzy w piątkowe popołudnie. Będę mogła zadać podczas wywiadu właśnie to pytanie i jeżeli macie tylko jakieś, to bardzo proszę o informacje na ten temat. dzieci@polskieradio.pl. Pod tym adresem będę czekała na wasze pytania i proszę bardzo, będę je zadawała w waszym imieniu. A ja przypomnę, że ta audycja, której właśnie słuchacie, nazywa się...
1: Radiowe Poczytanki.

to siostry Weiss i Stonoga, a to jest audycja, która nazywa się Radiowe Poczytanki i pojawiać się będzie w każdy wtorek między godziną 17 a 19, więc

0: książkomaniacy już mogą zacierać rączki. Czyste rączki oczywiście, bo wiadomo, że tylko czyste ręce sięgają po książkę. A ci, którzy jeszcze nie wiedzą, że są książkomaniakami, mogą się o tym przekonać właśnie we wtorkowe popołudnia. A ja obiecałam zagadkę i będzie. I będzie oczywiście literacka i związana, uwaga, z początkiem roku szkolnego. Bardzo jestem ciekawa, czy rozpoznacie, co to za książka, której fragmencik, nieduży, przeczyta zaraz Irena Kwiatkowska.
1: Dzisiaj rano śpię sobie na wycieraczce od pióra i śni mi się, że scyzoryk tańczy polkę z gumą myszką, a to mnie ołówek w bok trąca. Wyglądam z piórnika, świat się do góry nogami przewraca. Na moim miejscu koło kałamarza siedzi nasza lalka Petronella. Tylko jej tu brakowało. Więc ja do niej: Petronella, skąd się tutaj wzięła? A ona się napuszyła, przymrużyła oczy, bo ona umie oczy zamykać. Jest z tego bardzo dumna. I mówi: przyjechałam w teczce z książkami. Ach, to Petronelka, to pani wielka. Siedzi w lalczynym pokoiku za piecem na zielonej kanapie, rozpiera się i nosa do góry zadziera. Więc ja się jej pytam: a po coś tu przyjechała? Bo się dla mnie nowa suknia szyje. A jakże, terefere kuku, w klasie będą dla ciebie suknie szyli, tylko tego brakowało. A właśnie, że będą, zaraz zobaczysz. Wrzasnęła do Petronella.
0: Petronella może niewiele wam mówi, ponieważ Petronella w tej książce pojawia się tylko na chwileczkę tam zagląda elegancka Petronelcia, ale te pozostałe przedmioty, pióra, stalówki, scyzoryki, z jaką książką są związane, gdzie się pojawiają, no dzisiaj się już ich nie nosi w tym, w czym były noszone kiedyś, ale zastąpiły je na przykład pisaki i jakieś specjalne ołówki i długopisy żelowe i różne, różne inne przybory szkolne, które na pewno macie w swoich plecakach, w swoich tornistrach. Jaka to książka? Kto pamięta? 226452055. Zdaje się, że ktoś z nami będzie. Magda już jest z nami. Halo, halo, dzień dobry, Magdo. Halo, halo. Halo, halo, czy
2: no,
0: jest tam,
2: słyszę.
0: Magda? Słyszysz. Słyszysz, czy nie?
2: Mogę na ten dzień.
0: Mhm. Tam jakieś ustalania trwają.
2: Tak.
0: Czy się słyszymy, Magdo? Halo, halo. Halo, halo. No chyba się nie słyszymy jednak. Chyba się nie słyszymy. Może coś jest z aparatem telefonicznym. Magdo, jeżeli nas słyszysz przez radio, to po prostu do nas zadzwoń raz jeszcze. A ja przypomnę, że pytam o tytuł książki, której fragment pojawił się przed chwilą.

0: taki fotel bujany, fotel na biegunach, to jest idealne miejsce na czytanie. Nigdy nie miałam, więc sobie tylko wyobrażam, jak przyjemnie jest siedzieć w nim, bujać się i czytać sobie książkę. Ciekawa jestem, czy Lilka ma taki fotel bujany w swoim pokoju albo w mieszkaniu. Cześć Lilko, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Siedziałaś kiedyś na takim bujanym fotelu?
1: Nie.
0: A chciałabyś?
1: Tak.
0: Prawda? To musi być bardzo przyjemne. Miałam kiedyś konia na biegunach i to było też bardzo miłe, ale nigdy nie przyszło mi do głowy, żeby bujając się na tym koniu jednocześnie czytać książki. A szkoda. To mogłoby być namiastką takiego fotela bujanego. Lilko, jak tam pierwszy dzień w szkole?
1: Fajnie.
0: A co takiego fajnego było?
1: Jestem w pierwszej klasie.
0: Pierwszoklasistka do nas telefonuje. I pierwszy dzień bardzo udany, tak?
1: Tak.
0: A z kim siedzisz w ławce?
1: Nie pamiętam, jak ma na imię.
0: No tak, bo w pierwszej klasie wszystko jest nowe i trzeba się dopiero przyzwyczaić i do nowych kolegów i koleżanek, i do nowego miejsca, i do nowej sali lekcyjnej. Ładna ta sala?
1: Tak.
0: Słoneczna?
1: Tak.
0: A siedzisz, poczekaj, gdzie? Przy oknie, czy pod ścianą, czy w środkowym rzędzie? Pamiętasz?
1: Przy oknie.
0: O, no to najlepsze miejsce masz. Zawsze najbardziej lubiłam siedzieć przy oknie, bo jak człowiek już jest troszeczkę zmęczony nauką, to zawsze może rzucić okiem prosto w zieleń na drzewach albo zobaczyć, co tam się dzieje za oknami. I odpoczywa w ten sposób, żeby mieć siłę do dalszej nauki. Lilko, kawałeczek pewnej książki przeczytała nam pani Irena Kwiatkowska. Rozpoznałaś, co to za historia?
1: Tak.
0: To powiedz.
1: Lastusiowy
0: pamiętnik. Masz tę książkę w swoim domu?
1: Tak.
0: To wspaniale, bo to chyba jest lektura szkolna nawet. Czyli to taka książka, którą o której się potem rozmawia na lekcji. Najpierw trzeba ją przeczytać, więc mam nadzieję, że będzie ci się podobała. Czy już ją znasz?
1: Już ją znam.
0: A kto czytał tę książkę tobie?
1: Mama.
0: To być może nawet jest taka książka, którą mama pamięta ze swojego dzieciństwa. Chyba tak, prawda?
2: Tak, pamiętam.
0: Lubiła pani tę lekturę?
2: Chciałam sobie przypomnieć, bo zapomniałam.
0: No pewnie, że tak. To zawsze jest tak, że troszkę pamiętamy, troszkę musimy sobie odświeżyć, ale to odświeżanie sobie różnych historii znanych nam z dzieciństwa jest bardzo, bardzo miłe. A kiedyś robiła pani takiego plastusia z plasteliny?
2: Na pewno. Wróciły wspomnienia, jak czytałam tą książkę.
0: No dobrze, to w takim razie za chwileczkę będzie jeszcze jeden drobniutki fragment w mistrzowskiej interpretacji Ireny Kwiatkowskiej, a ja was, drogie panie, pozdrawiam i trzymam kciuki, Lilko, za

0: wspaniały rok szkolny, za pierwszą klasę, żeby ci było w niej jak najlepiej.
1: Dziękuję.
0: No i w takim razie dobrego popołudnia w Towarzystwie Polskiego Radia dzieciom. Do usłyszenia, pa, pa.
1: Do widzenia.

0: Arkanoego w audycji Radiowe Poczytanki w Polskim Radiu Dzieciom. Przypomnę, że między godziną 17 a 19 w każdy wtorek to jest czas na czytanie wspólne, na opowieści o książkach i na wspominki książkowe również. W związku z dzisiejszym szczególnym dniem, czyli z pierwszym dniem roku szkolnego, zajrzeliśmy do książki autorstwa, właśnie, jeszcze nie mówiliśmy o tym, Maria Kownacka napisała książkę Plastusiowy pamiętnik.
1: A wszystko zaczęło się od tego, że mi w piórniku ciasno było mieszkać. Guma myszka się rozpychała, ołówek trącał mnie zaostrzonym nosem, stalówki skrzypiały. Poprosiłem więc Tosię, przydałaby się pocieszka. Wiesz, Tosiu, ulep mi pieska, weź plastelinę. Szara, bura, żółta, biała. Psa dobrze ulepić to sztuka niemała.
0: No proszę, jak on łatwo rymował, ten malutki plastelinowy plastuś, którego pierwszą przygodę mogły przeczytać dzieci, uwaga, uwaga, 95 lat temu. Zaczął się ukazywać Plastusiowy pamiętnik, wtedy w odcinkach, w czasopiśmie Płomyczek, i to było dokładnie, słuchajcie, 2 września, no dzisiaj pierwszy, ale jutro 2 września, 95 lat temu, kiedy to dzieci po raz pierwszy poznały tego ludka z plasteliny i bardzo się z nim zaprzyjaźniły. A książka, w której te wszystkie opowiastki o Plastusiu zostały zebrane, czyli Plastusiowy pamiętnik, w tym roku świętuje swoje 90-lecie. Wyobrażacie sobie, ile lat ma

0: ta książka. Czyli jeżeli macie na przykład jakąś prababunię albo pradziadka, to być może oni też czytali w szkole, będąc właśnie tę książkę. Od tamtej pory, od lat 90, plastusiowy pamiętnik nadal jest chętnie czytany i nadal jest obecny na półkach z książkami. A kto stoi za tą powieścią? Nazwisko już powiedziałam. Maria Kownacka, która była pisarką, autorką książek, słuchowisk, sztuk teatralnych, no i była wielką przyjaciółką dzieci. Pani Maria Kownacka bywała w Polskim Radiu, odwiedzała nasze studia, nie tylko po to, żeby dopilnować, żeby słuchowisko, które napisała, wyszło jak najlepiej, ale też odwiedzała studia Polskiego Radia, żeby opowiadać o swojej twórczości i spotykać się z czytelnikami. I pewnego razu właśnie opowiedziała swoim młodym czytelnikom, jak to się stało, że narodził się Plastuś.
1: Jestem Plastuś z plastelinki. Witam chłopców i dziewczynki. Piękne uszy, nos jak perka, wesolutko na was zerkam.
2: No chciałam ich wychować przede wszystkim na ludzi porządnych, odczuwających, zbliżyć do przyrody. Tu są te dwa problemy. Z jednej strony wychowanie człowieka, a z drugiej strony chronienie za wszelką cenę i ile można, po prostu walący się w gruzy przyrody, no przecież to jest straszne. I to od nich, od dzieci zależy, czy da się jeszcze pewne rzeczy utrzymać, czy to będzie trudno. Olbrzymie zadanie, na każdym kroku, wszędzie sadzić drzewa, poznawać tę przyrodę. Nie zatruwać jej, przecież pszczoły giną, proszę pani. Pszczoły giną, bociany giną. To są wszystko alarmy, nie na żarty, bo jak zginie przyroda, to zginie człowiek.
0: Mhm. Pani Maria Kownacka tak samo poważnie traktowała wszystkie sprawy świata, które ją otaczały, także sprawy ekologii, jak słyszycie, kilkadziesiąt lat temu już były jej bliskie, tak samo jak poważnie traktowała swoich młodych czytelników. I powiem wam, że kiedy przeprowadziła się do pięknego domu z równie pięknym ogrodem, to po pierwsze nazwała ten dom Plastusiowo, to tam pisała, to tam zajmowała się też tkaniem gobelinów, makatek, robiła piękne rzeczy. Oczywiście pielęgnowała rośliny w ogrodzie, ale też zapraszała do siebie, do swojego domu i do swojego ogrodu i do stołu stojącego w tym ogrodzie na pyszny sok albo herbatkę, albo bułeczki swoich młodych czytelników. No bardzo jestem ciekawa, czy w waszych domach stoi gdzieś na półce, może trochę zapomniany, może troszeczkę zakurzony plastusiowy pamiętnik, czyli książka Marii Kownackiej, która po raz pierwszy ukazała się 90 lat temu. Tyle lat świętuje w tym roku.

0: 15 minut zostało do godziny 18, a ta audycja nazywa się...
1: Radiowe poczytanki.
0: Właśnie tak. I czytamy sobie tutaj we wtorkowe popołudnia, aż do godziny 19 będą nam towarzyszyć książki, a po godzinie 18 zwłaszcza jedna książka, taka, która może, myślę, zainteresować spore grono naszych słuchaczy. Ale skoro dzisiaj jest 1 września, to zapytam was, czy pamiętacie, jaką książkę przeczytaliście samodzielnie po raz pierwszy? To jest bardzo ważne wydarzenie w życiu każdego czytelnika. Może byliście wtedy już uczniami zerówki albo pierwszej klasy, a może ktoś zaczął czytać wcześniej. Słyszałam o takich 5-latkach, które już będąc w grupie starszaków, albo nie wiem, jak się takie grupy starszaków mogą nazywać, biedronkami, słoneczkami, żółwikami, sosenkami, czy jeszcze jakoś tam inaczej. W każdym razie, że można już nauczyć się czytać sylabizując, czyli tak pomalutku, dzieląc słowo na cząstki, ale przeczytać samodzielnie najpierw zdanie, potem drugie, trzecie, piąte i całą książkę. 226452055. A jeśli wy nie pamiętacie, jaką książkę przeczytaliście samodzielnie na samym początku waszej przygody z książkami, no to może rodzice wam podpowiedzą, bo to jest dopiero duma zobaczyć, że dziecko zaczyna czytać i czyta i robi to skutecznie. 226452055. No nie, nie, nie, nie. Od takiego słowa jak chrząszcz na pewno się nie zaczyna. Ale teraz będzie piosenka o chrząszczu.

0: To zespół Killersi śpiewająco uporał się z takim trudnym powiedzeniem. W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie. Trudne. W Szczebrze... No już właśnie się pomyliłam. Dzień dobry, Wojtusiu.
1: Dzień dobry.
0: A jak tam tobie pójdzie powiedzieć chrząszcz?
1: Chrząszcz.
0: Świetnie. A Szczebrzeszyn?
1: Szczebrzeszyn.
0: A, świetną masz dykcję, znakomicie sobie radzisz z tymi słowami. Wojtusiu, ja słyszałam, że ty jesteś uczniem zerówki.
1: Tak.
0: Po raz pierwszy byłeś dzisiaj w szkole?

0: I opowiadaj, jakie wrażenia masz.
1: Fajnie.
0: A bawiliście się też troszeczkę, czy tylko się uczyliście? Czy dzisiaj w ogóle... No tak, właśnie. Zerówka ma to do siebie, że trochę czasu spędza się na nauce, liter, liczenia, rysowania, szlaczków na przykład i na wprawianie ręki w takie trudne ruchy, w trudne zygzaki i płynne linie, a trochę czasu się człowiek bawi. To bardzo jest miłe być w zerówce. Wojtusiu, czy ty już jakąś książkę przeczytałeś samodzielnie?
1: Tak.
0: Jaką?
1: O takich zwierzętach i tam zagubionych i tam różne sam rzeczy.
0: I sam zupełnie tę książkę przeczytałeś?
1: Tak.
0: Brawa, dla ciebie ogromne. A ile lat miałeś? To było niedawno czy dawniej?
1: Niedawno.
0: Mhm. Czyli jako sześciolatek zacząłeś czytać. I jak się czułeś, jak udało ci się przeczytać pierwsze zdanie?
1: Byłeś... Bardzo dobrze.
0: Ja myślę, że człowiek jest zadowolony. Powiem ci, że ja pamiętam, jak przeczytałam pierwsze zdanie. Chcesz wiedzieć, jak ono brzmiało?
1: Mhm.
0: O, no dobrze, to powiem tobie i paru innym słuchaczom powiem też. To zdanie brzmiało: mama rak i tata rak, a tam rośnie tatarak. Przeczytałam to zdanie, pamiętam je do dzisiaj i pamiętam, że byłam z siebie taka dumna. I nagle okazało się, że te czarne, dziwne robaczki, które są literami, daje się złożyć w słowa. Słowa składają się na zdania i w ten sposób można przeczytać całą książkę, prawda? To jest niezwykłe. To jest niezwykłe. A lubisz czytać teraz, Wojtusiu?
1: Tak.
0: To zastanawiam się, a dużo masz książek u siebie w pokoju?
1: Tak.
0: No ile to może być dużo? 50, 150, 1000? 50. No to dużo, to dużo. A zmieści się tam jeszcze jedna książka na twojej półce?
1: Tak.
0: A miałbyś ochotę jeszcze jedną książeczkę ustawić?
1: Tak.
0: No dobrze, to chyba wiem, co zrobię. Poproszę cię teraz, Wojtusiu, żebyś się nie rozłączał, jak skończymy rozmowę, to żebyś się nie rozłączał, a ja poproszę Darię, żeby zapisała twoje nazwisko i adres i książeczka do ciebie pofrunie. Jakaś nowa książka do czytania, dobra?
2: Przepraszam, bo ja jeszcze tutaj jestem.
0: O, a kto taki? Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Czy ty jesteś starszą siostrą albo bratem?
2: Tak, starszym bratem Wojtusia.
0: Starszy bratem Wojtusia. I też już chodzisz do szkoły, czekaj, zgadnę, do pierwszej klasy.
2: Tak, o. Ja przeczytałem 3,5 książki. Teraz będę szedł do drugiej klasy.
0: O rety, a jak dawno zacząłeś czytać, powiedz nam? I jak masz na imię w ogóle, bo przepraszam, z Wojtusiem...
2: Bartek.
0: Bartku, jak dawno temu zacząłeś czytać? Ile miałeś lat? Też 6, czy może byłeś jeszcze młodszy?
2: Też 6.
0: I jaka to była pierwsza książka, którą przeczytałeś? Bo ta, którą przeczytał...
2: Dzieci z Bullerbyn.
0: O, żartujesz. Samodzielnie
2: tak.
0: Przeczytana książka, taka gruba? Przecież tam jest chyba nie wiem ile stron. Z 200 stron chyba
2: jest. Tak, 45 stron.
0: Nawet więcej niż 200. No to bardzo cię podziwiam w takim razie. Bardzo. I rozumiem, że to będzie twoja ulubiona pora w Polskim Radiu Dzieciom. Ta pora, w której będziemy rozmawiać o książkach.
2: Myślę, że tak.
0: No, oczywiście mamy też inne audycje, każda jest o jakichś innych sprawach i na inny temat, więc oczywiście nie chcę cię przywiązywać do wtorkowych wieczorów, natomiast skoro czytasz od tak dawna i zacząłeś czytać od takiej wielkiej książki, to myślę, że będziemy mieli z ciebie, Bartku, pociechę. No i z Wojtusia też oczywiście. To panowie, w takim razie nie rozłączajcie się, jeśli mogę poprosić, dobrze? Zostawicie swoje dane, swój adres do wysyłki i nazwisko, no i coś tam... Wam wyślemy do poczytania, dobrze?

0: Tak.
1: No to wspaniale. To w takim razie życzę Wam dobrego roku szkolnego i żebyśmy się jak najczęściej spotykali we wtorkowe popołudnio wieczory. Do usłyszenia. Pa, pa.
0: Dziękujemy.

0: Autopromocja.
1: Nic Michaś
2: i Smok Adaś zapraszają na nowy podcast o szkołach. Hengar! Cięcie, unik, garda! Cięcie, unik, garda!
3: Dzięki magicznej tablicy praciotka Damazego odkryją świat daleki od szkolnej ławki.
1: Jeszcze jedna gałązka i szałas gotowy.
2: Będzie przygodowo. Michasiu, Gicelon, Gicelon! Ster, prawo, prawo!
1: Prawo? Ster na prawo!
3: I oczywiście smacznie.
1: Jeszcze trochę pieprzu, parmezan i kilka kropelek oliwy. I nasze cannelloni ze szpinakiem jest gotowe. Pychotka!
2: Czego dowiedzą się nasi bohaterowie?
3: I czy będzie to dla nich prawdziwa szkoła życia?
2: Dowiecie się słuchając najnowszego podcastu misiowo-smokowego.
4: Do szkoły!
3: Zapraszamy na stronę podcastypolskieradio.pl.
0: Autopromocja.

0: To drobnutki, a na zegarze 3 minuty, 3.30 dokładnie, po godzinie 18 w Polskim Radiu Dzieciom przyszła pora na czytanie.
1: Radiowe poczytanki.
0: Tak jest. To my i będziemy w każdy wtorek spotykać się od godziny 17 do godziny 19 na wspólne czytanie, na rozmowy o książkach, na przeglądanie też różnych książek obrazkowych, bo w książkach wcale tekstu dużo być nie musi, mogą być też piękne ilustracje. Tak będzie w każdy wtorek, poczynając od dzisiejszego, czyli od 1 września. Ale mamy szczęście, że zaczynamy 1 września właśnie. Daria Brzezińska, Justyna Majchrzak, jesteśmy z Wami jeszcze przez 56 minut, a za parę minut w studiu pojawi się gość.

0: To Ewa Konstancja Buchak zawołała nas do domu. No, w sumie to pogoda całkiem przyjemna, jeszcze można być na podwórku, ale z Polskim Radiem Dzieciom na uszach. A właśnie stamtąd, z dworu, przyszedł gość. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, serdecznie witam.
0: Gość, czyli autor książki, o której dzisiaj będziemy rozmawiać. I ta autorka ma też inny, bardzo ciekawy zawód. Pracuje w policji.
1: Dokładnie tak.
0: I patrzy na mnie w tej chwili takim czujnym spojrzeniem spod kapelusza, bo siedzi w pięknym kapeluszu. Młodszy inspektor Małgorzata Sokołowska.
1: Jak najbardziej, zgadza się.
0: Odwiedziła studio Polskiego Radia Dzieciom, a rozmawiać będziemy o książce, którą ma pani w ręku, a zatytułowana jest Młodzi detektywi w akcji, zagadki prawie kryminalne. Co to znaczy prawie kryminalne zagadki?
1: Zdecydowanie one są kryminalne na takim poziomie dziecięcym i uczą przede wszystkim uważności i logicznego myślenia. I na tych prawie kryminalnych zagadkach dzieci mogą się rozkręcić, a później, kto wie, może zostaną też policjantami i będą tropić te prawdziwe kryminalne zbrodnie.
0: Tym bardziej, że tak sobie pomyślałam o różnych sytuacjach w naszych domach. No zdarzają się takie prawie kryminalne zagadki, a to coś nam gdzieś zniknie, a przecież było. Mieliśmy to przed chwilą w ręku i gdzie jest teraz? Nie wiadomo. A to na przykład ktoś nadgryzie czekoladę i można się zastanawiać, kto był tym łasuchem, który ugryzł kawał tabliczki czekolady i zostawił na niej ślady swoich na przykład szczerbatych zębów.
1: Może tak być i właśnie ta książka uczy, jak te ślady zbierać, w ogóle jakie mamy ślady, tak żeby właśnie dziecko poprzez kreatywne myślenie, łączenie faktów, no było takie bardziej dociekliwe i też uważne, a to się przekłada na jego bezpieczeństwo.
0: No oczywiście, dzisiaj będziemy dbać o wasze bezpieczeństwo, no i też podpowiadać wam, jak zostać takim detektywem, choćby na użytek własnego domu i tych wszystkich różnych tajemniczych sprawek, które się tam dzieją. Może okaże się, że będziecie najlepszymi detektywami, którzy znajdą wszystko to, co rodzice gdzieś posieją. Na przykład zostawią, albo pies strąci, albo kot przeniesie, chociaż koty chyba nie są takie psotne, prawda? Ma pani w domu kota?
1: Nie, ja posiadam, to jestem szczęśliwą posiadaczką chomika.
0: A jak ma na imię ten chomiczek?
1: Błyskawica.
0: Myślałam, że bułka albo chlebek.
1: Nie, bułka albo chlebek to bohaterowie książki, a u mnie w domu jest błyskawica.
0: No właśnie, bułka to kotka, chlebek to piesek, który przywędrował ze schroniska i zamieszkał w domu pewnego Olafa, który ma, tak jak wy, szkołę i obowiązki szkolne. No, od dzisiaj się też zaczynają, więc pomyślałam, że to bardzo dobry moment, żeby o szkolnych sprawach i nie tylko porozmawiać. No i ma tam przyjaciół w swojej klasie. I głównymi bohaterami są właśnie Olaf, Hania i Krzyś, trójka przyjaciół, których łączy nie tylko sympatia, ale jeszcze wzajemne i wspólne zainteresowania. No i jeszcze ktoś bardzo ważny się pojawia w tej książce.
1: No chyba tutaj taka najważniejsza to ciocia, która jest policjantką.
0: Może będzie w przyszłości generałem, jak pani myśli?
1: Myślę, że jeżeli będą dalsze losy tej książki, to kto wie, może będzie pierwszą kobietą komendantem głównym policji? Bo
0: jeszcze nie było.
1: Nie było, więc może ciocia Asia tutaj będzie przecierać tę ścieżkę.
0: To tego jej życzymy, tym bardziej, że ciocia Asia zna się na swoim zawodzie bardzo dobrze, a co więcej, potrafi też o tych sprawach zawodowych bardzo dobrze i bardzo prosto opowiadać. Także nawet ja, która się zupełnie gubię w tych gąszczach inspektorów, komisarzy, detektywów, śledczych, to wszystko wreszcie zrozumiałam.
1: Bardzo się cieszę, to jest dla mnie najważniejsze, że książka jest zrozumiała dla każdego, nawet dla kogoś, kto no, z służbami, z policją niekoniecznie wcześniej miał do czynienia.
0: I za chwileczkę będziemy też mówić o tym, jak duży zespół pracuje przy takich sprawach kryminalnych, a to jest bardzo ciekawe, kto tam się pojawia w takim zespole. Ale najpierw, jeśli pani pozwoli, to zadałybyśmy naszym słuchaczom zagadkę i sprawdzimy zdolności dedukcyjne naszych słuchaczy.
1: Ja uważam, że to jest świetny pomysł.

0: będzie ta zagadka, która jest chyba w drugim albo trzecim rozdziale książki zatytułowanym Duch w bibliotece. I chodzi o to, słuchajcie, że po otwarciu drzwi do szkolnej biblioteki w poniedziałek rano oczom pana bibliotekarza, Kazimierz, ten bibliotekarz ma na imię, ukazał się straszliwy bałagan. Słuchajcie, książki leżały na podłodze, pospadały z regałów. Poprzewracane były też sztalugi, na których pokazano prace plastyczne na konkurs wspomnienia z wakacji. No jakby przeszedł huragan, ale okna były pozamykane. I pan bibliotekarz mówił, że jak wychodził w piątek wieczorem, to wszystko było w największym porządku. No i teraz pytanie, co takiego się wydarzyło? Albo co się mogło wydarzyć, że książki pospadały i sztalugi się poprzewracały i w ogóle nieład taki, że aż panią Gienię trzeba było wzywać, żeby posprzątała w bibliotece, albo raczej pomogła panu Kazikowi zrobić porządek. Może ktoś ma jakiś pomysł. Pani Małgosia wymyśliła to zadanie dla swoich czytelników i dla Olafa. No udało się je rozwiązać, ale rozwiązań myślę, że może być kilka, jak pani myśli.
1: Jak najbardziej to może być kilka rozwiązań, bo też tego uczy książka, że każdy policjant, jak zaczyna sprawę, no to stawia różne hipotezy. Czyli możemy zakładać różne rzeczy, co się zadziało w tej bibliotece. I po kolei, drogą dedukcji, analizy śladów, my te hipotezy obalamy. Czyli dochodzimy do wniosku, no to się akurat nie zadziało, skreślamy. Aż w końcu któraś hipoteza okaże się prawdziwa.
0: 226452055. No to czekamy na wasze hipotezy. Nie będzie tutaj żadnej oceny, nie będzie przyznawanych medali. Po prostu chcemy sprawdzić, jakie macie pomysły dotyczące tej tajemnicy zabałaganionej biblioteki. Przypomnę, że w naszym studiu gościmy młodszą inspektor Małgorzatę Sokołowską, która jest autorką książki Młodzi detektywi w akcji. Zagadki prawie kryminalne.

0: Bardzo tajemnicza piosenka i również tajemnicza sprawa, o której dzisiaj rozmawiamy z młodszą inspektor Małgorzatą Sokołowską, autorką książki Młodzi detektywi w akcji. A pani Małgosia jest też policjantką, więc wie, o czym pisze i pewnie z niejedną sprawą się zetknęła podczas swojej pracy. Przypomnę, że cały czas czekamy na informacje w sprawie tajemnicy zabałaganionej biblioteki. Jak to mogło się stać, że w bibliotece nagle jest wielki nieporządek? 22645-2055 była zamknięta przez całą noc na klucz i okna też były pozamykane, ale panuje tam wielki nieład i książki leżą na ziemi i te sztalugi ojej, będzie sprzątania. Naprawdę bardzo dużo. Pani Małgosiu, czy pani chciała być detektywem, kiedy była pani w wieku naszych słuchaczy?
1: To jest ciekawa historia, bo ja kiedy byłam dzieckiem, to najbardziej na świecie chciałam pracować w kinie, żeby móc

0: oglądać wszystkie filmy za darmo. To jest najprawdziwsza prawda, że użyję takiego określenia. Aczkolwiek
1: ale co, bileterką chciała pani być na przykład?
0: Ja chciałam sprzedawać bilety, nawet sprzątać salę, ale chciałam po prostu, żeby tylko w kinie móc oglądać wszystkie bilety, wszystkie filmy. Tak, to było moje dziecięce marzenie. Do tej pory bardzo lubię chodzić do kina. Więc tak, to może nie spełniło się do końca, ale gdzieś to kino w moim życiu jest też obecne. Więc taka jest moja historia, ale zawsze gdzieś ta policja była dla mnie ciekawa, kiedy byłam no już takim starszym trochę dzieckiem, to oglądałam oczywiście Kryminalne Zagadki Las Vegas. Ja kochałam ten serial, który oczywiście z perspektywy czasu, jak teraz patrzę, no w dużej mierze jest mało realistyczny, bo jednak policjanci mają trudniejszą pracę. Komputery, bazy danych oczywiście pomagają bardzo, ale nie tak bardzo jak na filmie i film jest troszeczkę inny, może powiem tyle, więc gdzieś tam to było zawsze bliskie mojemu sercu. No i rozwiązywanie zagadek, któż nie lubi?
1: Oczywiście, że tak. Ale jak się czyta książkę albo ogląda film, to jest takie proste. Wiemy trochę więcej i wydaje nam się, że ej, no przecież wiadomo, no nie jesteście na dobrym tropie. A tak naprawdę to jest bardzo trudna praca, prawda? Takie domyślanie się, kto stoi za jakimś przestępstwem, na przykład szukanie śladów, obserwowanie, to jest trudne zadanie dla głowy.
0: To nie jest łatwe zadanie, ale musimy pamiętać, że policjanci pracują zawsze zespołowo. I tutaj no jest tak zwana burza mózgów, czyli ktoś ma jakiś pomysł, te hipotezy, które wcześniej wspomniałam. Mamy też różne doświadczenia, no bo są policjantki, są policjanci, są w różnym wieku, bo są to ludzie młodzi, tacy 20-letni, ale też już są ludzie tacy w sile wieku, 40-letni, 50-letni.
1: Którzy więc niejedno już widzieli.
0: Dokładnie. I policjanci też mają intuicję, ale nie tylko, bo każdy z nas ma intuicję. I jeżeli na przykład intuicja nam podpowiada, tego nie powinienem robić, bo mama będzie zła. Warto jej słuchać, warto. I policjanci też mają taką intuicję. Może niekoniecznie podpowiada im, co mama im zabrania, ale na przykład podpowiada im, kto mógł być sprawcą, co mogło się zadziać na danym miejscu zdarzenia. I tej intuicji też słuchamy i polecam każdemu, aby słuchał.
1: No to w takim razie, kto pracuje na miejscu przestępstwa? Doszło do jakiegoś przestępstwa, na przykład, no nie wiem, coś się wydarzyło, ale coś okradziono mieszkanie. I kto się pojawia na miejscu tej zbrodni, tego przestępstwa?
0: No jeżeli mamy taką sytuację, że okradziono mieszkanie, no to ten okradziony, pokrzywdzony w tej sprawie dzwoni pod 112, tak? I zawiadamia, że miała miejsce taka sytuacja i na sam początek przyjeżdża patrol policji. Umundurowani funkcjonariusze, których możemy spotkać jeżdżących radiowozami, też oznakowanymi z wielkim napisem policja. No oni przyjeżdżają i stwierdzają, czy rzeczywiście to włamanie miało miejsce, czy nie. No jeżeli okaże się, że tak, no najczęściej tak jest, bo rzadko się mylimy w takich sprawach, to zawiadamiają dyżurnego, który siedzi na komisariacie i przyjmuje te wszystkie zgłoszenia i dysponuje policjantami. On wysyła ich w dane miejsca, no i przysyła na miejsce takiego zdarzenia dwóch bardzo ważnych policjantów, czyli policjanta służby dochodzeniowo-śledczej i policjanta technika kryminalistyki. Oni najczęściej są bez mundurów, co nie znaczy, że bez ubrań. Mają swoje cywilne ubrania.
1: I mają legitymacje służbowe.
0: Oczywiście mają legitymacje. I co najważniejsze, technika poznamy po tym, że ma walizkę. On ma zawsze wielką, dużą i ciężką walizkę ze sobą. I to jest bardzo ważna walizka, bo w tej walizce są wszystkie narzędzia i przybory, które pozwalają mu zbierać ślady. No bo jak wiemy, jeżeli ktoś się włamał do naszego mieszkania, to pewnie zostawił ślady. I ten technik, on już jest taki sprytny i doświadczony, że wie, gdzie tych śladów szukać. No bo jeżeli ktoś wejdzie do naszego mieszkania, to prawdopodobniej łapie za klamkę, czyli tych śladów szukamy w okolicy klamki, czyli jeżeli na przykład przedostał się do mieszkania, domu przez okno, no to w okolicy okna. Albo może wyszedł tym oknem, tutaj też jest ważne, czy ono było otwarte, czy ono było zamknięte.
1: Czyli uwaga, mieszkańcy tego mieszkania nie mogą na przykład robić porządków. Ojejku, jak nam tutaj na bałaganiu, najpierw trzeba posprzątać, bo zaraz przyjdzie policja, nie mogą wejść do takiego chaosu. Nie, bo wtedy się zatrze wszystkie ślady.
0: Nic nie sprzątamy, zostawiamy zostawiamy tak, jak było, no bo nie możemy tutaj zanieczyszczać miejsca zdarzenia. I dlatego też często policjanci zakładają takie specjalne uniformy, które możemy kojarzyć z filmów. Takie trochę jak podczas pandemii nosili lekarze, no bo właśnie, żeby policjanci nie zanieczyszczyli tego miejsca zdarzenia, czyli nie nanieśli swoich śladów.
1: I rękawiczki też mają.
0: Rękawiczki mają, mają specjalne obuwie. No i jest dwóch tych policjantów. Ten technik z tymi pędzelkami magicznymi, którymi zbiera ślady daktyloskopii.

0: pinę, czyli odbitki linii papilarnych, to co mamy na naszych palcach. No i drugi policjant dochodzeniowo-śledczy, który ma już mniej ekscytujące zajęcie, bo pisze protokół. No bo z każdej takiej czynności, która nazywa się oględzinami, musimy zrobić protokół. No i to jest ważne, oględziny są jedną z najtrudniejszych czynności, no bo one są niepowtarzalne. Raz je robimy, jeżeli coś przeoczymy, coś źle zabezpieczymy, jakiś ślad, my już tego nie powtórzymy.
1: A ja mam pomysł, pani Małgosiu, można by zrobić zdjęcie. Każdemu miejscu w domu zrobić takie dokładne zdjęcie i wtedy można sobie te zdjęcia oglądać nawet tydzień później.
0: Jak najbardziej, od tego zaczynają technicy. Zdjęcia są bardzo ważne, ale ślady na przykład linii papilarnych, no my je zaraz zanieczyścimy, bo mieszkamy w tym mieszkaniu, bo będziemy chcieli posprzątać bałagan. Także tam jest dużo takich śladów, czy choćby ślady zapachowe. Jeżeli nie zabezpieczymy ich od razu, no to później one zostaną zanieczyszczone innymi śladami. Więc to są takie ważne rzeczy, żeby pamiętać, żeby tutaj być bardzo skrupulatnym, bardzo dokładnym, no bo czynność jest jednorazowa, niepowtarzalna, no bo dla porównania, jeżeli przesłuchujemy świadka, no i policjant zapomni o coś dopytać, albo świadek czegoś zapomni i nie powie nam, to my zawsze możemy zadzwonić i poprosić: panie świadku, proszę przyjść do nas jeszcze raz, bo mamy ważne pytanie i musimy pana jeszcze dosłuchać, jak to się mówi fachowo, i możemy to zrobić, a z oględzinami już niestety nie. Więc tutaj są to bardzo ważni policjanci, bo jak oni te ślady zbiorą, opiszą, specjalne metryczki śladowe mamy do tego, to później są one analizowane w laboratorium. I później przy tej sprawie działają policjanci w laboratorium kryminalistycznym. Dodatkowo jeszcze są też policjanci kryminalni, którzy później najczęściej pojawiają się na miejscu tego zdarzenia i na przykład rozpytują świadków. Pytają, pukają do sąsiadów, czy nie widzieli czegoś. Gromadzą monitoring, bo teraz, jak wiemy, mamy bardzo dużo kamer monitoringu, więc jest bardzo duża szansa, że ten sprawca gdzieś został nagrany. I policjanci właśnie kryminalni takie sprawy robią, zabezpieczają ten monitoring, rozpytują sąsiadów, no i robią takie ustalenia, obserwują, co jeszcze może się w danej sprawie przydać.
1: Obserwują, powiedziała pani. No to ja mam pytanie do naszych słuchaczy. Jakie cechy musi mieć dobry detektyw według was? Co powinien umieć? Jakie cechy charakteru powinien mieć? Albo co ćwiczyć, żeby być dobrym w swoim zawodzie? Dobre pytanie?
0: Bardzo dobre pytanie. Jestem ciekawa, ilu mamy detektywów, którzy wiedzą, jakie to cechy i co więcej, posiadają je.
1: 22 645 20 55. A ja przypomnę, że dzisiaj w radiowych poczytankach gościmy młodszą inspektor Małgorzatę Sokołowską, która napisała swoją pierwszą książkę, być może pierwszą z cyklu.
0: Zobaczymy, czas pokaże.
1: Młodzi detektywi w akcji. Taki jest jej tytuł.
2: Naprawdę dość. Po prostu w bucie gwóźdź albo kość. Jak zwykle chcesz na nosie mi grać. Przez ciebie jeść nie

0: krzakiem sam.
1: A z kim mam siedzieć?
0: Już nie wiem. Po co mi taki chram? Wybaczę,
1: wybaczysz.
0: Jeszcze ten jeden raz.
1: Oj, dziękuję ci.
0: Ojej, głuptasie.
1: Ty tylko nie głuptasie.
0: Skąd ten tort wielki masz?
1: Upiekłem go dla ciebie.
0: Aha. Płynę przez staw z tobą.
1: Ze mną.
0: Choć może ty nie jesteś tego wart.

0: piątek.
1: Rozpoznaję te głosy, to był Kulfon i Monika, na zegarze 28 minut po godzinie 18, a ta audycja nazywa się...
2: Radiowe Poczytanki.
1: I jesteśmy z wami w każdy wtorek między 17 a 19. Dzisiaj towarzyszy nam młodsza inspektor Małgorzata Sokołowska, a rozmawiamy o książce Młodzi detektywi w akcji. I zdaje się, że mamy, pani Małgosiu, młodych detektywów albo młode detektywki w akcji. Cześć Asiu, cześć Livio.
3: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Dziewczyny, czy wy chciałybyście być detektywami?
3: Tak.
4: Cudownie.
1: Co w tym zawodzie jest takiego, że tak się aż palicie do tej pracy?
3: No na przykład w moim przypadku to jakby wytrwałość, siła i ta chęć.
1: Wytrwałość, siła i chęć to są takie cechy, które powinien mieć dobry detektyw, tak? I to mówi Asia. A Livka co o tym myśli?
5: Jeszcze telefon. No to detektyw powinien się nie poddawać.
6: Powinien być
5: cierpliwy i długo szukać, aż znajdzie.
1: Mhm. A na przykład, jak widzi kogoś na ulicy, to dobrze by było, żeby zapamiętywał na przykład, kto tam go mija?
5: Tak.
1: Czyli musi mieć też dobrą...
5: Pamięć.
1: A jak wchodzi na przykład do jakiegoś mieszkania, w którym troszkę jest nieładu, bo ktoś tam chyba myszkował, jakiś złodziejaszek, to dobrze by było, żeby... rozejrzał się dookoła i co?
5: Żeby był jeszcze na przykład spostrzegawczy i na przykład jak właśnie wchodzi do takiego mieszkania, no to żeby się rozejrzał wokół siebie i na przykład poszukał jakichś śladów rozbitych porcelan i na przykład jakichś, nie wiem, kubków potłuczonych.
1: Włos jakiś leży. To też może być ślad, pani Małgosiu?
4: Zdecydowanie tak. Jestem pod ogromnym wrażeniem. Tak, naprawdę będziecie kiedyś dobrymi detektywkami, detektywami, bo zdecydowanie te cechy, które posiadacie, są bardzo ważne w pracy detektywa, a najbardziej to, żeby był taki nieustępliwy i dążył do celu, cierpliwie tropił tych najgorszych przestępców.
1: Bo to czasem trwa, prawda? Chyba. To nie tak hop-siup od razu. Następnego dnia mamy rozwiązanie.
4: No to trwa, to niestety nie jest tak jak w filmach. Najczęściej to trwa, chociaż są takie sprawy, że na przykład przestępca jest takim gabciem i zdarzyło się, że na przykład kiedyś taki przestępstwa, jak jeszcze kradziono radia z samochodów, teraz już się tego nie robi, bo te radia są inne są te samochody, to kiedyś taki właśnie przestępca gabcio ukradł to radio i zgubił swój dowód osobisty.
1: Ojej. No i wiadomo było od razu, kogo szukać.
4: Dokładnie tak.
1: Ale myślę, że takim dowodem osobistym, czymś w rodzaju dowodu osobistego, są też dziewczyny odciski palców. Wiecie o tym?
5: Tak. I ja przeczytałam dwie książki o detektywie. A Livia zaczyna czytać jedną na razie, a ja już dwie przeczytałam.
1: No to świetny trening na początek. A dziewczynki, macie jakiś pomysł na to, jak na przykład sprawdzić, jakie mamy odciski palców, jakie mamy linie papilarne? Macie jakiś pomysł, jak to zrobić?
5: To jest dosyć słaba metoda, ale coś tam się z niej wyda, że się maluje ołówkiem taką grubą plamę, później się dotyka palcem

0: albo mazakiem właśnie, tym ołówkiem albo mazakiem trzeba narysować taką plamę dużą i to się później palec nakłada i to i później się odciska w innym czystym elemencie kartki.
1: Prawie tak, to jest bardzo dobry sposób, ale ja ci powiem tak, udoskonalmy go i jak sobie spróbujesz, to na pewno wyjdą takie prawie jak profesjonalne, a mianowicie początek jest taki, jak mówisz, czyli najlepiej miękkim ołówkiem albo węgielkiem robimy taką grubą plamę, tak bierzemy, później odciskamy ten paluszek i tu jest kluczowa zmiana. Bierzemy na taśmę przeźroczystą, taki kawałek taśmy przeźroczystej 1,5 centymetra, klejącej zwykłej, odciskamy paluszek i następnie na białą kartkę przyklejamy. I spróbujcie coś takiego i zobaczycie, jakie super wyjdą linie papilarne.
2: Będziecie mogły porównać, jakie macie linie papilarne, a podobno, jeżeli w książce jest wszystko tak, jak trzeba, to nie ma podobnych, nie ma identycznych linii papilarnych.
0: Tak.
1: Nie ma i nawet bracia czy siostry, bliźniacy, jednojajowi też nie mają takich samych.
2: A mnie jeszcze przyszedł do głowy inny sposób, słuchajcie, jak jest... Świeca się pali i wosk jest ciepły i można na przykład dotknąć taką, no to ciepłego wosku i wtedy zdjąć tę skorupkę z wosku i odbiją się te linie papilarne na tym wosku. Można by tak zrobić, pani Małgosiu?
1: Można, ale bezpiecznie jest użyć plasteliny.
2: O, plastelina, to też tak wyjdzie?
1: Tak, w plastelinie też tak wyjdzie, jak jest miękka plastelina, to też wyjdzie. Także dzieciom rekomendowałabym plastelinę, a nie wosk ze świeczki.
2: Dobrze, to ja w takim razie też sobie z plasteliną sprawdzę i zobaczę, jak to jest z tą taśmą klejącą, bo to też jest dla mnie zaskoczenie. Dziewczyny, no to w takim razie wszystko przed wami. W której jesteście klasie, Asiu, Livio?
0: Do drugiej idziemy.
2: Jesteście koleżankami czy siostrami?
0: Koleżankami.
2: O, jak miło, że nas słuchacie w takim razie, w takim gronie koleżeńskim.
0: Jestem mojej siostry bratem.
2: O, to pozdrawiamy też brata w takim razie.
0: Pani
2: Małgosiu, zna pani takie zespoły detektywistyczne, rodzeństwo na przykład, albo znajomi, którzy zostali detektywami?
1: No ja myślę, że jak tutaj jest takie mocne zacięcie detektywistyczne, to może założycie swój klub, bo wasza wiedza już jest bardzo duża w tym zakresie i może będziecie rozmawiać z koleżankami i kolegami, bo jednak to jest bardzo fascynujący temat.
2: Bardzo wam dziękuję.
0: I nawet jak się zetnie te opuszki z tych linii papilarnych, to one odrastają takie same, identyczne.
1: Dokładnie tak. Normalnie mam wrażenie, że albo byłaś na jakichś moich zajęciach, albo gdzieś czytałaś książkę, albo jakąś inną o podobnej tematyce.
0: Jeszcze... Nie, wystarczy właśnie tata czasami.
1: No to bardzo, bardzo duża wiedza. Ja. Jestem pod ogromnym wrażeniem.
2: Pozdrawiamy was serdecznie i was dziewczynki, i Wojtusia, i pana tatę.
3: Dziękujemy.
1: Może tata jest policjantem?
0: Nie, tata jest lekarzem.
1: O.
2: No to ma na pewno też dużą wiedzę o naszym organizmie i o ciele ludzkim. Pewnie nie...
0: Taka prawda.
2: Pozdrawiamy was serdecznie. No i jeszcze zostańcie z nami, ponieważ dużo ciekawostek się pojawi od naszego gościa, od Małgorzaty Sokołowskiej, która jest policjantką i autorką książki Młodzi detektywi w akcji.

0: i śledziła różne tajne sprawki w pewnym ogrodzie zoologicznym. Myślę tutaj o książce Wiatr z Księżyca, ale my dzisiaj rozmawiamy z Małgorzatą Sokołowską, która jest młodszym inspektorem. To ważne, prawda?
1: Tak, to jest mój stopień służbowy, to jest ważne. Każdy policjant ma taki stopień. Znaczy różne, ale każdy ma stopień.
0: I jak będzie pani awansowana, to będzie awansowana na stopień inspektora. Tak szczebelek po szczebelku, aż do generała.
1: No, aż, ale no nie wiem, czy to się uda. Tutaj to jest bardzo optymistyczne założenie.
0: Pani Małgosia opowiada dzisiaj o książce Młodzi detektywi w akcji. Zagadki prawie kryminalne. Przypomnę, że to jest książka, której bohaterowie, trójka dzieci, Olaf, Krzyś i ich przyjaciółka Hania, spotykają się z różnymi tajemniczymi zdarzeniami. No i ponieważ też mają taką żyłkę detektywistyczną, to próbują te zagadki detektywistyczne rozwiązywać, a pomaga im w tym ciocia Asia, która jest policjantką. Zagadki są, słuchajcie, na przykład takie. Duch w bibliotece, czyli ta nieuporządkowana biblioteka, albo wędrująca walizka, albo tajemniczy wnuczek. Pani Małgosiu, czy któraś z tych historii ma swoje źródło w prawdziwym zdarzeniu?
1: Chyba najbardziej ta z tajemniczym wnuczkiem, ponieważ to są dwa rozdziały w sumie, gdzie Olaf jest u dziadków i jeden z nich właśnie tajemniczy wnuczek. Jest to rozdział, który ja rekomenduję, żeby każdy przeczytał ze swoimi babcią, dziadkiem, ale też rodzicami oczywiście. No bo jest tam pokazane, jak działają oszuści tacy prawdziwi i oszukują starsze osoby najczęściej właśnie pod legendą na wnuczka, tak? I co najważniejsze, tam też jest podany sposób, jak się przed tym chronić, czyli ustalenie rodzinnego hasła. I to jest bardzo ważne, bo to hasło chroni całą rodzinę, nie tylko babcię, dziadka, ale też dzieci. No bo jeżeli mamy takie rodzinne hasło ustawione, to jeżeli ktoś podejdzie do naszego dziecka, podejdzie do, czy dzwoni do babci, dziadka, mówi: babciu, daj mi pieniążki, albo mówi do dziecka: Krysiu, chodź ze mną, bo mama, tata kazali, no to należy zapytać o to hasło, to jedno ustalone słowo. No i jeżeli ta osoba nie zna, to możemy już być pewni, że jest to oszust.
0: Może tak, dajmy jakiś przykład takiego hasła. Czyli na przykład ustalamy sobie rodzinnie, że w takich sytuacjach jedna osoba mówi ciocia, a druga osoba musi odpowiedzieć Ola.
1: Nie, nawet to może być żyrafa. Naszym hasłem rodzinnym może być żyrafa. Czyli jeżeli na przykład, ja chciałabym odebrać jakieś dziecko ze szkoły, znaczy tutaj akurat może ze szkoły to nie, bo to trzeba mieć oświadczenie i w ogóle, ale gdzieś podchodzę na placu zabaw i mówię: Krysiu, chodź ze mną, bo twoja mama prosiła, mamy gdzieś nie ma. I ta Krysia tak patrzy na mnie: dobrze, ja z panią pójdę, ale jakie jest hasło? Jeżeli ja powiem żyrafa, to co Krysia ustaliła sobie ze swoją rodziną, i oczywiście to jest tajemnica rodzinna, albo to jest jedyna tajemnica, bo pamiętajmy, że mamie, tacie, najbliższym zawsze mówimy prawdę, mówimy wszystko. Jeżeli obcy prosi nas, żeby nie mówić mamie, tacie, to nie jest dobre i tu nasza intuicja powinna od razu działać tak, że właśnie mówimy mamie, tacie. No i jeżeli ja znam to hasło żyrafa, to znaczy, że mama z tatą mnie przysłali, ale jeżeli ja nie będę znała, to dziecko już wie, że ta pani, czyli ja w tym przypadku, no nie znam mamy, nie znam taty, więc takie jedno słowo, i to jest dobrze, żeby to słowo wymyśliło dziecko, żeby zawsze je pamiętało, no i żeby to było takie hasło rodzinne, czy nawet jak gdzieś rozmawiamy przez telefon i ja powiedziałabym gdzieś tam do moich bliskich: a byłam dzisiaj w zoo i widziałam ładną żyrafę. I to niech będzie takie alarmujące. Dlaczego nagle ta żyrafa? To jest takie jedno słowo, które może nam pomóc w różnych sytuacjach. Bo przecież podróżujemy w wiele miejsc, często samotnie. Często nie chcemy, żeby ktoś słyszał, że my mamy problem i prosimy mamę, tatę o pomoc. Użyjemy to słowo i mama z tatą wie: no nie, ta żyrafa, to nie jest naturalne. Coś się musi dziać.
0: Ciocia kupiła nową żyrafę, wiesz, mamo?
1: Tak.
0: No, to bardzo by zaalarmowało pewnie mamę.
1: Więc to jest takie jedno słowo, które może nam naprawdę bardzo pomóc. W różnym wieku, w każdym wieku.
0: I oczywiście żyrafa to był tylko przykład. Każda rodzina powinna mieć takie swoje hasełko, którego się trzyma i które jest znane tylko pewnej grupie wtajemniczonych osób. Olaf też na pewno miał jakieś hasło ze swoją mamą, tatą, z ciocią Asią, pewnie tak.
1: Zdecydowanie po tym, jak jego babcię chciano oszukać, to hasło zostało ustalone i w książce też jest właśnie miejsce, aby wpisać sobie rodzinne hasło ze swoją rodziną, aby też był to taki pretekst do tego, żeby ustalić to hasło, bo to jest naprawdę coś, co powiem już tak po policyjnemu, nawet FBI, czyli Federalne Biuro Śledcze w Stanach Zjednoczonych,

0: rekomenduje, czyli poleca, że w dzisiejszych czasach, żeby ochronić się przed cyberoszustami, przed sztuczną inteligencją, bo ona ma bardzo dużo zalet, ale też takich konsekwencji nieprzyjemnych, jedyną metodą, żeby być bezpiecznym, jest taka prosta, analogowa metoda, czyli hasło. Coś, co my mamy tylko w głowach, nie wysyłamy tego hasła różnymi komunikatorami internetowymi, tylko najlepiej, żeby ustalić je, kiedy jesteśmy razem, siedzimy na przykład przy rodzinnym stole.
1: I nie w restauracji.
0: Nie w restauracji,
1: w domu.
0: Właśnie, żeby sobie ustalić, nigdy go nie przesyłać na komunikatorze, tylko żeby to było w naszych głowach. I to najlepsi, oczywiście polscy policjanci też są fantastyczni, ale tacy najbardziej znani federalni agenci FBI, Federalnego Biura Śledczego, też właśnie to rekomendują. Więc pamiętajmy o tym, proste rozwiązania są najczęściej najskuteczniejsze.
1: To są podpowiedzi od dzisiejszego gościa, od młodszego inspektora Małgorzaty Sokołowskiej. I teraz ktoś włączy radio, Polskie Radio Dzieciom o tej porze, powie tak, a dlaczego audycja z udziałem pani policjantki jest właśnie teraz? No, ta audycja nazywa się Radiowe Poczytanki i rozmawiamy o książce, którą pani Małgorzata Sokołowska napisała, w której dużo takiej specjalistycznej wiedzy fachowej, wiedzy policyjnej jest podanej jak na talerzu, w sposób bardzo przyjazny i bardzo przyjemny. Za chwileczkę jeszcze do tej książki raz sięgniemy, a teraz może ktoś by do nas zadzwonił. 226452055. Może jest jakiś młody detektyw wśród naszych słuchaczy, który już kiedyś jakąś domową zagadkę rozwikłał. Na przykład zagadkę zaginionego czego? Tortu. Był tort przygotowany na urodziny, babcia schowała do spiżarni i następnego dnia była już tylko połowa. I trzeba teraz sprawdzić i dociec, kto mógł spałaszować tę połówkę tortu. No to taki przykład, ale może ktoś rzeczywiście jest zawsze najlepszy w takich sprawach. Kiedy coś gdzieś zginie, to wysyłane jest sygnał do pokoju dziecinnego, żeby przyszedł i żeby się zajął sprawą, bo jest dobrym detektywem. 226452055. Jeśli macie takie zagadki rozwiązane na swoim koncie, to się

0: Młodzi detektywi w akcji. Taki jest tytuł książki i w sumie dzisiaj tak was troszeczkę zachęcamy, żebyście też zastanowili się, czy zdarzyło wam się być takim młodym detektywem i na przykład zastanawiać się nad jakimiś tajemniczymi albo podejrzanymi sprawami, które dzieją się w domu. Właśnie jakaś nadgryziona czekolada, coś zniknęło. Ja pamiętam, kiedyś miałam taką sytuację, że przygotowałam sobie kanapkę, położyłam ją na talerzyku, zajęłam się różnymi innymi sprawami i kiedy usiadłam do stołu, żeby ją zjeść, to kanapki nie było. Małgosia, pani inspektor patrzy na mnie takim czujnym spojrzeniem. Nie wiem, co się stało z tą kanapką. Potem podejrzewałam, że ja ją jednak zjadłam, tylko zrobiłam to zupełnie nieświadomie. Nie wiem kiedy.
1: Ja pomyślałam, że może jakiś pies jest w domu.
0: No rzeczywiście tak może być, że pies z jednym kłapnięciem...
1: Dokładnie, możemy nie zauważyć, ale pewnie wielu dzieciom się zdarza w wielu domach, że giną skarpetki i pralki pożerają te skarpetki. To często się tak zdarza.
0: To prawda. I wtedy nosi się dwie zupełnie różne, każda na stopie. Dzisiaj rozmawiamy o książce Młodzi detektywi w akcji. W książce, która z jednej strony opisuje różne sytuacje, a z drugiej strony też pomaga nam ćwiczyć się w różnych sytuacjach. Tam są takie specjalne zadania, które pani wymyśliła dla czytelników. Można się sprawdzić, można dedukować, można swoją zdolność spostrzegawczości i obserwowania sprawdzić.
1: Zdecydowanie tak. Można poćwiczyć różne umiejętności, na przykład robienie rysopisów albo portretów pamięciowych. To jest super, ponieważ możemy zgadywać. Rysujemy albo rysopis, no to opisujemy, a portret pamięciowy to malujemy, rysujemy i tak długo rysujemy, aż ktoś zgadnie, tak? I to jest fantastyczne i ja polecam, żeby sobie zrobić taką zabawę, że mamy za zadanie narysować kogoś, kto jest sławny, znaczy chodzi nam o to, żeby ktoś był, nie wiem, piosenkarzem, aktorem, politykiem, kogoś, kogo wszyscy znamy i żeby żył. Tutaj zawężamy, że na przykład nie rysujemy kogoś już, kto żył w dawnych czasach, na przykład jakiegoś króla. I to jest super zadanie i dzieci mają fantastyczną kreskę i fantastycznie umieją charakterystyczne rzeczy zauważać, a też dla rodziców. Rodzice dowiadują się, kto jest idolem tych dzieci, kogo te dzieci lubią, kogo znają, kogo chcą narysować. I to jest super zabawa, a rysopisy są świetną zabawą, na przykład podczas podróży, bo po kolei wymieniamy cechy, aż któryś, że tak powiem, towarzysz naszej podróży, kto na przykład jedzie z nami w samochodzie, zgadnie. No i sobie liczymy punkty, kto najszybciej, najwięcej.
0: A kto jest odpowiedzialny w policji za przygotowywanie, to się nazywa chyba portret pamięciowy, prawda?
1: W policji są specjalni rysownicy. To są osoby, które też często mają takie zdolności plastyczne, które na przykład skończyły Akademię Sztuk Pięknych, bo to też się zdarza. W policji pracują ludzie o różnych zawodach. No i w dawniejszych czasach używana była do tego kartka i ołówek, tak? A dzisiaj mamy zaawansowane programy komputerowe, które pomagają nam robić te portrety bardziej dokładne.
0: Czyli na przykład ktoś mówi, że ten człowiek ma kwadratową szczękę i wtedy się taką szczękę wyszukuje wśród różnych szczęk i się z niej buduje ten portret, tak?
1: I to może być różne kwwadraty, tak? Szersza, węższa, czy oczy okrągłe, czy skośne, czy blisko osadzone,
0: włosy
1: czy daleko
0: kręcone,
1: osadzone.
0: Włosy kręcone, proste, długie, krótkie, tak. Bez włosów może.
1: Poza tym nawet samo to, w jaki sposób możemy opisać twarz ludzką. Ile jest możliwości opisania choćby samych oczu, czy samych brwi, tak? No bo to jest ważne. W portrecie pamięciowym kluczowa jest twarz, bo my zapamiętujemy twarz. I jako ciekawostkę mogę zdradzić, że nam, jako przedstawicielom rasy białej, my bardzo łatwo zapamiętujemy, widzimy różnicę. Ale jeżeli mielibyśmy na przykład jakiegoś Azjatę, byłoby nam bardzo trudno, bo my nie spotykamy wielu Azjatów i dla nas każdy Azjata wygląda praktycznie tak samo. Tak dla Azjatów my praktycznie każdy z nas jest taki sam. Więc tu są takie ciekawostki, warto o tym pamiętać. No i te portrety pamięciowe ćwiczyć, robić, bo to pamięć...

0: uczy nas zapamiętywać, opisywać, wyobraźnię nam rozwija. Także to są takie policyjne zadania dla dzieci, które przydadzą się na każdym etapie edukacji i życia.
1: Będzie ciąg dalszy?
0: Książki? Mhm. Zobaczymy. Jeżeli będzie taka chęć, jeżeli dzieci będą chciały, to jak najbardziej gdzieś tam jakieś pomysły są. Zobaczymy. No mam nadzieję, że tak.
1: No dobrze, to jest początek w takim razie tej serii, taką mam nadzieję, z której dowiecie się nie tylko jak pracują policjanci, jakie są specjalności policyjne, ale też będziecie mogli poćwiczyć się w takich właśnie umiejętnościach i zadbać też o swoje bezpieczeństwo, bo w tej chwili zagrażają już nam nie tylko ci, którzy w realnym życiu grasują, ale też tacy, którzy w tym cyberświecie, w wirtualnym świecie pojawiają się, żeby na przykład jakieś dane nasze uprowadzić, podprowadzić i zrobić z nimi coś nie dla naszej korzyści. Tego też się będziecie mogli dowiedzieć, kiedy sięgniecie po książkę Młodzi detektywi w akcji, zagadki prawie kryminalne, a dzisiaj gościła w naszym studiu autorka, młodszy inspektor Małgorzata Sokołowska.
0: Serdecznie dziękuję i życzę udanej lektury.

tobie, skarb masz w sobie. A na zegarze już 3 minuty do godziny 19 zostały, co oznacza, że powoli będziemy zamykać nasze regały z książkami. Ale z drugiej strony nie ma co ich zamykać. Jak przyjdzie tutaj rano Martyna Huderska, to może sięgnie po którąś z książek, byle tylko się nie zaczytała i nie

0: jesteście gotowi do różnych zabaw, które wam Martyna zaproponuje. A ja wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie w audycji, która nazywa się...
1: Radiowe Poczytanki.
0: Będziemy spotykać się w każdy wtorek między 17 a 19. Do zobaczenia, do usłyszenia, pa, pa!

0: pewnie wy nie wiecie.
1: Autopromocja.
2: Co dzieje się nocą w zoo? Jak trafiają do niego zwierzęta? Dlaczego nie możemy dokarmiać jego mieszkańców? Odkrywajcie z nami tajemnice warszawskiego ogrodu zoologicznego w podcaście Polskiego Radia Dzieciom Sekretne Życie Zoo. Zajrzymy do miejsc niedostępnych dla zwiedzających, porozmawiamy z ekspertami i zaprezentujemy niezwykłe zwierzęta z różnych zakątków świata. Bawcie się z nami w Zoo Detektywów. Wszystkie odcinki dostępne na podcasty polskieradio.pl. Zapraszam, Marta Powałowska.
1: Autopromocja.
3: Polskie Radio Dzieciom.

Potem je konie na tar tak wlokły, tak się zziajały, że całe zmokły. Na tym tartaku warczące piły tak drzewo cięły, że się stępiły.

Słuchacie Polskiego Radia Dzieciom.

0: Wniosek?
1: Wniosek?
0: Wniosek! Cóż, przyjaciele, karmcie swoje fotele w piątki, świątki, niedziele, by podstawą ich diety już nie były skarpety, tylko coś innego.
1: Innego?
0: Mniej potrzebnego. Na przykład skasowane bilety.
1: Bilety?
0: Bilety. Czasem i pończochy,
2: ale tylko te w grochy.
1: Jak to w grochy?
2: No, te brzydkie w grochy.
1: No ale ja nie mam w grochy, mam tylko w paski.
0: Marcin, daj swoje.
3: Nie, no co ty, mało mami się niedzielę, daj spokój.

0: promocja.
1: Gujdoniu, moja duszko, może uradujesz nasze serca jedną ze swoich opowieści?
2: O tak, Gujdonie, słuchamy.
3: Koniecznie, koniecznie, uraduj nas, uraduj.
4: Opowiadaj, opowiadaj, to się zrelaksujemy troszeczkę.
5: Twoje bajki są najfajniejsze, opowiadaj.
1: Och, dziękuję. No to posłuchajcie.
6: Zapraszam na opowieści gołębicy Gujdoni, mistrzyni bajania i bujania w obłokach wyobraźni. Wystarczy zmrużyć oczy i dać się ponieść jak na skrzydłach w dalekie kraje, niezwykłe miejsca i pradawne czasy. Będzie się działo. Zapraszam na podcasty polskieradio.pl. Anna Wójcikiewicz.
0: Autopromocja.

0: Synku, chyba pora na drzemkę. Ale zanim pójdziesz spać, pora...
1: Na bajeczkę.
0: Oczywiście, pora na bajeczkę. A o czym będzie ta bajeczka?
1: O telewizorze Messi.
0: O chłopcu, który wyrzucał śmieci. No dobrze, znam taką bajkę. Ale tak swoją drogą, Franusiu, czy ty uważasz, że można wyrzucać śmieci wszędzie? To prawda, nie wolno tak robić. A gdzie trzeba wyrzucać śmieci?
1: Do kosza, do mycarki.
0: Do kosza, a później przyjeżdża śmieciarka i zabiera te wszystkie śmieci. Ale wiesz, że do różnych koszy wrzucamy różne śmieci, wiesz o tym?
1: To tady bierze mycarka i kata do swojego brzuszka i jeje.
0: To prawda, śmieciarka zjada śmieci. Ale poczekaj, czy ty wiesz, że różne śmieci wrzucamy do różnych koszy?
1: Tak, no bo chlebne, plastik, papier, szkło.
0: Plastik, papier, szkło. Brawo! Bardzo jestem dumna z ciebie i z tego, że wiesz tak bardzo dużo na temat segregowania śmieci, bo tak to się nazywa. Segregacja śmieci, czyli właśnie rozdzielanie tych śmieci. Ale bajeczka, koniec już tej

0: nauki na temat tego, jak powinniśmy postępować ze śmieciami, chociaż ta bajeczka też będzie trochę nam o tym opowiadała. Powiedziałeś, że bajka ma być o chłopcu, a jak on może mieć na imię?
1: Leonek.
0: Leonek, piękne imię. Dobrze, no to słuchaj uważnie. Jesteś gotowy?
1: Tak.
0: Na pewnym osiedlu mieszkał chłopiec imieniem Leon. Leon bardzo często bawił się na dworze. Ale nie tylko. Także pomagał rodzicom, na przykład chodził po zakupy, a czasami nawet sam chodził do szkoły, bo Leon był trochę starszym chłopcem niż ty. Niestety, Leon nie znosił robić jednej rzeczy. Nie znosił wyrzucać śmieci. Zawsze jak zjadł jakiegoś cukierka, to papierek rzucał byle gdzie. Na trawnik, na chodnik. W ogóle nie rozglądał się za żadnym koszem na śmieci, a o segregacji już w ogóle nie było mowy. Tak samo jak zjadł jabłko, banana, albo na przykład jak został mu kawałek jakiegoś batonika. Zamiast wyrzucić do kosza na śmieci i do odpowiedniego, on rzucał go po prostu za siebie. Pewnego dnia podbiegła do niego dziewczynka i powiedziała: chłopcze, tak nie wolno robić. Przecież te śmieci powinny trafić do kosza. Gdyby każdy tak rzucał śmieci, gdzie popadnie, papierki, ogryzki czy kawałki jedzenia, to przecież nasza planeta zaczęłaby wyglądać jak wielki śmietnik. Ale Leon popatrzył tylko na dziewczynkę i powiedział: tam, ja wiem lepiej i będę robił to, co robię do tej pory. I pobiegł dalej, bo akurat był umówiony z kolegami na grę w piłkę nożną. Mecz, który rozegrał tego popołudnia, był naprawdę wspaniały. Drużyna Leona wygrała, więc bardzo szczęśliwy wrócił do domu, zjadając po drodze do tego domu przepyszny batonik z płatków owsianych, papierek oczywiście rzucając za siebie. Tego wieczoru Leon usypiał naprawdę szczęśliwy. Nie spodziewał się, co takiego spotka go już niebawem. Wyobraź sobie, że kiedy Leon otworzył oczy, poczuł, że coś strasznie śmierdzi, czyli po prostu nieprzyjemnie pachnie. Otworzył oczy jeszcze szerzej, usiadł na łóżku, rozejrzał się. Jego pokój wyglądał bardzo dziwnie. Wszędzie były jakieś papierki, kawałki jedzenia. Zupełnie nie wiedział, co się stało. Przecież kiedy zasypiał, to w jego pokoju nie było tych rzeczy. Ubrał się szybko i wybiegł przed blok. A tam okazało się, że jego osiedle zmieniło się w jeden wielki śmietnik. Wszędzie były papierki, resztki jedzenia. Wszędzie był bardzo, ale to bardzo nieprzyjemny zapach. Leon zaczął biegać dookoła bloków w poszukiwaniu innych osób, żeby się zapytać, co takiego się stało. I kiedy tak biegł, zauważył dziewczynkę, która dzień wcześniej go zaczepiła i powiedziała mu, żeby nie wyrzucał papierków byle gdzie, tylko do kosza. Podbiegł do tej dziewczynki i zapytał się: hej, halo, poczekaj. Ona się odwróciła, spojrzała tylko smutnym wzrokiem na niego, a wtedy Leon się zapytał: dziewczynko, co tutaj się stało? Dlaczego na naszym osiedlu jest tyle śmieci? Dlaczego nasza planeta zamieniła się w wielki śmietnik? Wtedy dziewczynka popatrzyła jeszcze raz na niego smutnym wzrokiem i odpowiedziała: wiesz, Leonie, bo inni ludzie zaczęli myśleć tak jak ty. Nie szukali kosza na śmieci, Nie segregowali śmieci.

0: ci, tylko wyrzucali je byle gdzie i nasza piękna planeta zamieniła się w wielki śmietnik. Leon się przeraził. Przeraził się i powiedział: to straszne, to okropne. Czy możemy temu zapobiec? Ale dziewczynka już odeszła i nie usłyszał od niej odpowiedzi. Był tak przestraszony tym wszystkim i tak mu się smutno zrobiło, że przecież mógł znaleźć ten śmietnik. To przecież nie jest jakieś wielkie wyzwanie. Ale tego nie zrobił. A właśnie, Franusiu, czy ty wyrzucasz papierki do śmieci?
1: Tak.
0: A papierki to wyrzucamy do którego kosza na śmieci?
1: Do papieru.
0: Papierki lądują w koszu z papierem. A takie na przykład opakowanie po cukierkach, to do którego kosza wyrzucimy?
1: Do plastiku.
0: Brawo, do plastiku, zgadza się. A plastik to jaki kolor śmietnika?
1: Żółty.
0: Super. No dobrze, ale wróćmy do naszej bajki, bo pewnie jesteś ciekawy, co się dalej wydarzyło. Czy Leonowi udało się uratować planetę? Jesteś ciekawy?
1: Tak.
0: No to już opowiadam ci, co wydarzyło się dalej. Więc Leon biegał po całym osiedlu, by znaleźć jakiś sposób, by zaradzić temu wszystkiemu, co się wydarzyło, tym śmieciom, o które się potykał, temu brzydkiemu zapachowi, który wszędzie się unosił. Niestety nikogo więcej nie znalazł, nie spotkał. Wrócił więc do swojego mieszkania i zaczął bardzo, ale to bardzo płakać. Z tego płaczu, rozpaczy i smutku zasnął. A kiedy się znowu obudził, bał się, że będzie jeszcze gorzej, jeszcze więcej śmieci się nazbiera dookoła. Ale otworzył w końcu oczy. A wtedy bardzo się zdziwił, bo w jego pokoju nie było już porozrzucanych ubrań, papierków. Wręcz przeciwnie. Pokój był bardzo wysprzątany. Ubrał się szybko i wybiegł przed blok. A tam nie było żadnych śmieci. Był piękny trawnik, rosły wspaniałe drzewa, dzieci bawiły się na placu zabaw. Spojrzał, była tam ta dziewczynka, która wcześniej z nim rozmawiała. Uśmiechnęła się do niego i pomachała mu. On oczywiście też się do niej uśmiechnął, odmachał jej i wykrzyknął: już zawsze, ale to zawsze będę wyrzucał śmieci do kosza. To naprawdę nie jest trudne, a dzięki temu wszędzie będzie pięknie, czysto, zielono, kolorowo. No i nasza planeta nie stanie się wielkim, okropnym, śmierdzącym
1: plastikiem.
0: Właśnie. Wielkim, okropnym, śmierdzącym śmietnikiem. Chyba już pora spać. Pora przytulić główkę do poduszki i udać się w piękną krainę snu. Śpij słodko.
1: Dzień dobry, mamusiu.

Witam wszystkich wielbicieli zaginionej księgi bajkowych opowieści, jej właściciel Smok Adaś. Kolejny raz przypominam wszystkim, że to nie ja dokonałem tych wszystkich brzydkich rzeczy na tej wspaniałej książce. Wyrwane kartki, poplamione strony, to sprawka poprzedniego właściciela. To on sprawił, że przez te wszystkie zniszczenia bohaterowie opowieści zawartych w zaginionej księdze bajkowych opowieści niejednokrotnie mają problem, jak sprawić, by przebieg i zakończenia były zgodne z tym, jak chcieli przedstawić je ich autorzy. I tu do akcji wkraczam ja. I dzięki magicznej pozytywce przenoszę się do świata opowieści bajkowych i tak jak potrafię, próbuję ich bohaterom pomagać. Na przykład ostatnio pomagałem tatkowi Niejadkowi, a dzisiaj nie tyle chcę pomagać, co zmienić pewne obyczaje bardzo sympatycznego niedźwiedzia. Na jego przygody natrafiłem w rozdziale księgi zatytułowanym Bajki z amerykańskich kreskówek. Nawet nie wiedziałem, że taki rozdział moja zniszczona księga posiada, ale jak się okazuje, posiada. Ja kreskówki z reguły oglądam w telewizji, a tu okazuje się, że można je oglądać również w książce. Co prawda nie są to ruchome obrazki jak na filmie, ale obrazki, na których wyraźnie widać, co bohaterowie robią, a gdy coś mówią, to ich słowa zapisane są w takich śmiesznych, jakby to powiedzieć, chmurkach. Nawet dowiedziałem się, jak nazywa się taka obrazkowa książka. To komiks. Tak więc rozdział Bajki z amerykańskich kreskówek zacząłem od opowieści o niedźwiedziu, który wraz ze swoim kolegą, innym niedźwiadkiem, o wiele od tego pierwszego mniejszym, mieszkał w fikcyjnym parku narodowym o nazwie Yellowstone. I ta nazwa była nawiązaniem do nazwy Yellowstone, najstarszego na świecie parku narodowego, znajdującego

dziejącego się w Stanach Zjednoczonych. Komiks z mojej księgi był zupełnie niezniszczony, więc dotarłem bez problemu do końca historii w nim opisanej. I pierwsze, co pomyślałem, to to, jak to fajnie jest obcować z niezniszczoną książką. Dlatego apeluję do wszystkich, którzy mnie słuchają. Dbajcie o swoje książki. I teraz, gdy jesteście dziećmi i wtedy, jak już staniecie się dorośli. A potem przyszedł czas na drugą myśl, a była taka. Czy miś, którego oglądałem na obrazkach komiksu, postępował właściwie? No niby robił to, co robił z gracją. I było to nawet momentami śmieszne. Ale czy wszystkim było do śmiechu? Tego nie byłem pewny. Założę się, że znacie tego misia i nieraz oglądaliście filmy z nim w roli głównej. To słynny miś Yogi. Miś ubrany w biały kołnierzyk, krawat i obowiązkową czapkę z daszkiem, którego ulubionym zajęciem było podkradanie koszyków piknikowych części turystów, którzy odwiedzali park narodowy zamieszkiwany przez Yogiego. Do tego procederu namawiał często swojego niższego przyjaciela, misia Bubu. I ta historia, którą wczoraj o Yogim przeczytałem i obejrzałem na komiksowych rysunkach, też dotyczyła tego niecnego procederu. Tym razem w lepkie łapy Yogiego wpadły koszyki państwa Jonesów, państwa Pattersonów i państwa Taylorów, którzy poskarżyli się natychmiast strażnikowi Smithowi. Ten jak zwykle bardzo się zdenerwował. Pognał do jaskini, w której mieszkał Yogi wraz z Bubu, zrobił niedźwiedziom piekielną awanturę, a oni, oddając koszyki, bardzo strażnika prosili o jakieś lekarstwo na bolące brzuchy. Bo nie muszę dodawać, że koszyki Johnsonów, Pattersonów i Taylorów były kompletnie puste. I wtedy pomyślałem sobie o tych trzech rodzinach. Miał być sympatyczny, rodzinny wyjazd za miasto, na łono przyrody, a przez to, że zostali pozbawieni prowiantu, to skala sympatyczności tej eskapady, no niestety, nieco się zmniejszyła. A kto był głównym winowajcą? Yogi! Może to było śmieszne, jak wędką wyciągał koszyki piknikowe, a potem z nimi uciekał w krzaki. Ale czy powinien tak postępować? I wtedy wpadłem na pewien pomysł, by dzisiaj, przy was, odwiedzić dzięki magicznej pozytywce świat Yogiego. Mam ze sobą parę rzeczy, które być może przekonają niesfornego misia, by zmienił nieco obyczaje. To co, poczekacie na mnie? Jak zwykle, wracam za chwilkę.

No, już jestem. A ilu zwiedzających w tym parku narodowym? I wiecie co? Wszyscy jeżdżą amerykańskimi samochodami. A czy udało mi się przekonać misia Jogiego, by zaprzestał podkradania? Tego być może dowiemy się z następnego filmu z jego udziałem. I na pewno nie będzie to Jogi podkradający koszyki piknikowe, a Jogi, który częstuje wszystkich zwiedzających park Yellowstone przysmakami przez siebie przygotowanymi. Te rzeczy, które mu podarowałem, to wielka patelnia, spory garnek, strój kucharza i najważniejsze, książka kucharska. Zanim mu to wszystko wręczyłem, przeprowadziłem z nim prawdziwie męską, smoczą rozmowę, w której na koniec zadałem mu pytanie. Czy woli spotykać ludzi uśmiechniętych, zadowolonych i mu życzliwych, czy takich, którzy mają o coś do niego pretensje, bo w stosunku do nich zachował się niezbyt ładnie? Odpowiedział, że oczywiście chce być lubiany. Wtedy mu odparłem, to zacznij jedzenie tworzyć i karmić ludzi, którzy twój park odwiedzają, a nie podbieraj jedzenia, jak czynisz to do tej pory. A co niby miałbym gotować? Zapytał Jogi. Coś, co wszyscy polubią i co będzie hitem kulinarnym w parku Yellowstone. Czy słyszałeś o pierogach? Zapytałem. Zaprzeczył kiwnięciem głowy. To ja, Smokadaś, nauczę cię, jak te pierogi gotować. Mnie nauczył tego robić mój opiekun.

opiekun Wojtek. Gdy uczyłem robić pierogi misia Jogiego, przyłączył się do nas Bubu, a później wpadł jeszcze strażnik Smith. W czwórkę poszło nam szybko, a pierogi z borówką amerykańską wyszły znakomite. Tak znakomite, że strażnik Smith obiecał, że jeden z budynków w parku, któremu podlegają, przeznaczy na restaurację, którą miś Jogi będzie prowadził, a w której miś Bubu obiecał, że zostanie kelnerem. A restaurację nazwą, i to była propozycja, przepraszam, Jogiego, nazwą ją Smocze Pierogi. Trzymam za nich kciuki.

0: Autopromocja.
1: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają apel Twojego dziecka.
2: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem Ci, czego potrzebuję od Ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży. Potrzebuję Twojej obecności. W moim życiu jesteś jak latarnia morska. Dzięki Tobie czuję się pewnie, dajesz mi bezpieczeństwo i sprawiasz, że czuję się kimś ważnym.
3: Potrzebuję ciepłego, jasnego światła latarni morskiej, które mnie oświeca. Tym światłem jest Twoja uważność. Twoje zaciekawienie mną, tym co przeżywam. To pozwala mi każdego dnia czuć się dobrze.
2: Każdego ranka, gdy rozstaję się z Tobą, ale i w nocy, gdy zasypiam, wypływam z bezpiecznej przystani w kolejną podróż. Zadbaj proszę o to, by początek dnia dodawał mi sił na kolejne godziny, a wspólny wieczór i czas zasypiania był czasem bliskości i odpoczynku.
1: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
0: Autopromocja.
4: Słuchacie polskie.

0: Ja, to ja. Ja dziś zdobywam miód. Wziąłem tę kotwicę i mam ją na swym vis-a-vis. A kto chce, niech ze mnie kpi.
1: Słuchacie Polskiego Radia Dzieciom.

się. A gdzie prawdy jest początek? Czy naprawdę koc w radiu ćwiczy głos, a koc?

0: Autopromocja.
1: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają apel Twojego dziecka.
2: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem Ci, czego potrzebuję od Ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży.
3: Poznawanie świata i przeżywanie przygód to moja naturalna potrzeba. Pozwól mi na samodzielność, pozwól mi nie wiedzieć, pytać i szukać odpowiedzi. Uwierz w siebie i we mnie, a poradzę sobie.
2: Bądź bezpieczną przystanią. Zauważ i przyjmij mnie z każdym uczuciem, które do Ciebie przyniosę. Pomóż mi przeżywać wszystkie emocje, i te przyjemne, i te trudne. Od Ciebie uczę się, jak sobie z nimi radzić.
3: Gdy dzieje się coś trudnego, jestem na niespokojnych wodach i mam wtedy mnóstwo uczuć, których nie rozumiem, pomóż mi je rozpoznać, nazywać i bądź przy mnie. Razem poradzimy sobie z każdym sztormem.
2: Czasem zachowuję się jak pirat, któremu coś zabrano i który o to walczy. Zazwyczaj staję się nim, kiedy nikt nie próbuje mnie zrozumieć. Proszę, spróbuj wtedy postawić się na moim miejscu. Zamiast karać mnie i myśleć, że jestem zły i robię to specjalnie, zastanów się, czemu tak rozpaczliwie i zawzięcie walczę oraz czego potrzebuję.
1: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
0: Autopromocja.
4: Podcast Polskiego Radia.
5: Miałam takie przeświadczenie, że ja to dziecko będę miała, wiesz, że po prostu, nie wiem, byłam przekonana, że ja będę mamą. To był taki jeszcze ten brakujący element do tej całej mojej życiowej historii. I po prostu tą mamą chciałam być. Jakąś miałam taką pewność, że po prostu będę. Ja jestem świadomą kobietą, wiem, jak in vitro jest no, wspaniałym rozwiązaniem i my nawet nie wiemy, ile wokół nas osób się musiało wspomóc tą metodą, bo zwyczajnie po prostu w takim, taki jest trochę świat teraz. Ja tych porażek miałam bardzo wiele. Nim to ostatnie in vitro zakończyło się ciążą, to i ta ciąża przetrwała, no to miałam wiele prób, więc oczywiście byłam w różnych momentach mniej lub bardziej zdołowana, tak bym to powiedziała w dużym skrócie, i smutna, i sfrustrowana, i tak dalej. No to są normalne tematy. Ta umiejętność taka, no właśnie nie wiem na ile intuicyjna, właśnie jakaś mądrość życiowa, że ta moja mama mi dawała coraz więcej swobody, której ja nie nadużywałam.
6: Miała do ciebie zaufanie.
5: Miała do mnie zaufanie, ale ono, wiesz, ono jakoś to tak symetrycznie, tak to się budowało. I ja potem nigdy tego zaufania nie chciałam tak jakby, wiesz, nadużyć. Więc chciałabym właśnie jakoś tak to robić. Nie wiem, czy potrafię, czy jestem na tyle mądra. Nie porównujcie się. Nawet w tym procesie. Jesteśmy inne, każda droga jest inna. Mówię, że warto, tylko że też miejmy z tyłu głowy to, że czasami może się to nie zakończyć sukcesem. Tak myślę, że znaczy, żeby po prostu nie zapominać też trochę o sobie. Że nasze życie też nie zależy od tego, czy będziemy je, no, będziemy mamami czy ojcami.
4: N97. Niepłodność bez tabu. Zaprasza Karina Terconi.
6: Dzień dobry, cześć. Witam Was w podcaście N97, Niepłodność bez tabu. Dzisiaj gościnią podcastu jest osoba, którą znacie na pewno z telewizji, z pierwszych stron gazet, ale jest to też osoba

0: którą, jak myślę, mało kto zna prywatnie i liczę trochę, że w tej rozmowie nam się nieco odsłoni. A jest z nami dzisiaj Katarzyna Sokołowska, producentka, reżyserka pokazów mody, a także właścicielka marki Lava e Sal. Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry, Kalina, cześć. Witam Państwa.
0: Chciałam zacząć naszą rozmowę od dziękuję. A to dlatego...
1: Wiesz, już się boję, co powiesz dalej.
0: A to dlatego, że wracam sobie pamięcią do kwietnia 2022 roku. Siedzę sobie wtedy na kanapie z telefonem w dłoni, skroluję i myślę sobie, że już nigdy nie będę mamą, że po prostu już nie mam na to nadziei. I co ja tam widzę? Cuda się zdarzają. Alleluja, wspaniałych świąt dla was. Dla nas nie mogło być lepsze. I Kasia Sokołowska w ciąży. I co ja sobie wtedy myślę? Jak tej Kasi się udało, to i mnie może się uda. I pół roku później mi też się udało.
1: No tak.
0: Dziękuję.
1: No, przypomniałaś mi... przypomniałaś mi to teraz. Też ci dziękuję. Bo jak jest ciężko, wiesz, potem już w macierzyństwie, to warto sobie takie momenty przypominać, bo czasami w tym macierzyństwie już później,
0: no
1: które
0: tak,
1: się dzieje,
0: galop.
1: To, wiesz, w tym galopie, to faktycznie zapominamy o takich sprawach najistotniejszych. Ale wróć, no faktycznie, zalała mnie wtedy fala wiadomości od kobiet mi nieznanych, ale też od tych znanych. Naprawdę nie przypuszczałam sobie, w ogóle nie przypuszczałam, jak ten mój wpis, jakim echem się odbije, aż nie miałam kompletnie, wiesz, takiej świadomości. Wiedziałam oczywiście, że pewnie to jakieś wrażenie zrobi. Już byłam gotowa, żeby się podzielić z tą informacją, bo to był piąty miesiąc. Ja już...
0: Czułaś się pewnie?
1: Czułam się pewnie, to oczywiście, tak, czułam się pewnie już będąc w takiej ciąży zaawansowanej i takiej pewnej. A po drugie, no jestem osobą publiczną i no za chwilę pewnie by to było już widoczne gołym okiem, a też ja lubię jakby panować nad sytuacją i nie lubię, jak to jest w ogóle cokolwiek, jest też jakiś domysłów, plotek, jakiejś konfabulacji, więc zwykle robię to sama taki jakby w sobie właściwy sposób. No i tak to się odbyło.
0: O. No to jest niezwykle ważne, bo wiesz, jak rozmawiam sobie z gościniami tutaj w podcaście, ale też w ogóle z dziewczynami, które często do mnie piszą w mediach społecznościowych, bo czasami nie mają komu się zwierzyć, to piszą, że właśnie takie posty osób, których w ogóle nie znamy, często są nadzieją, inspiracją, motywacją. A ty miałaś taką osobę w realu albo w internecie zupełnie nieznaną, która dla ciebie była taką siłą?
1: Wiesz co, chyba nie. Nie w tym zakresie. No ja, każdy pewnie ma jakieś określone warunki i cechy swojego charakteru, czy psychiki i tak dalej. No ja niestety trochę się tego oduczam, myślę, wraz z dojrzałością i wiekiem. Jestem taką trochę ze sobie Zosią i Samosią i zwykle dla siebie chowam różne rzeczy. I oczywiście na zewnątrz, no jestem bardzo otwarta, bo jestem otwartą osobą jakby, ale to nie ma nic wspólnego z tym, że ja mam taką potrzebę analizowania i zwierzania się z mniejszym czy większym gronem ludzi, różnych swoich osobistych spraw. I tak trochę było też z tą ciążą i w ogóle z tym procesem, w którym byłam bardzo długi czas i nikt o tym nie wiedział. I właściwie no, wiedziały o tym dwie, może trzy osoby.
0: To wąskie grono.
1: Bardzo wąskie grono, tak.
0: Tak się zastanawiałam, przygotowując się do tego spotkania, jak ty się czułaś z pewnie nawet niezamierzonym, ale jednak wizerunkiem kobiety, która stawia na karierę, która prawdopodobnie, tak pisały media, nie chce mieć dzieci, nie chce mieć rodziny, a ty byłaś w staraniach I jak sobie wyobrażam, pragnęłaś tego najbardziej na świecie.
1: No to oczywiście, że tak. Natomiast oczywiście pamiętajmy, że to... I to częsty temat, ciągle aktualny, że to, co o nas piszą, to jest półprawdy albo nawet ma niewiele wspólnego z prawdą. No bo ten oczywiście mój wizerunek

0: w mediach też wynikał z tego, że no, wiedza na mój temat brała się głównie z tego, co robię zawodowo, jak jestem zajęta, jak przez lata buduję swoją tożsamość zawodową, jak wiele projektów mam na głowie, no i równolegle nie mam dzieci, czyli no prawdopodobnie jestem tak tym wybrałaś. Kompletnie niezainteresowana, albo tak wybrałam, no to jest tak jakby, wiesz, tak to dokładnie się dzieje i to nie tylko te opinie jakby nie związane są tylko z posiadaniem czy brakiem dzieci, ale ze wszystkim, co nas dotyczy, prawda? Jeżeli jesteśmy profesjonalne, to często musimy być oschłe albo jakieś niesympatyczne. No, jakby pewne działania zwykle są szufladkowane w jakiś określony sposób. Dopiero w bliższym kontakcie albo przy poznaniu okazuje się, że ta opinia wypowiadana właśnie nie wiadomo przez kogo. No bo zwykle przez ludzi, którzy nas kompletnie nie znają, prawda? No, kształtuje wyobrażenie na nasz temat. I ja no faktycznie byłam, no, różne epitety się jakby pojawiały, jeśli chodzi o mnie, czy opinie, niekoniecznie epitety, ale od szarej eminencji przez właśnie taką zimną profesjonalistkę i tak dalej.
1: Ale wpływało to jakoś na ciebie, czy ty się odcinasz od tego, bo wiesz, że to nie jest prawdą i
0: wiesz co, to ja, słuchaj, mam 52 lata, znam siebie doskonale, chociaż im dłużej żyję, to sama z siebie zaskakuję, bo myślę, że no cały czas przechodzimy jakąś transformację. No, człowiek myślący, świadomy i taki, który jakoś panuje nad sobą i wymaga od siebie rozwoju, no zwykle przechodzi transformację. No byłoby dziwne, gdyby nie, więc ja też nieustająco przechodzę jakąś transformację. Myślę, że w ogóle teraz, na tym etapie mojego życia, przechodzę niesamowitą. Mimo, że się dobrze znam, mimo, że właściwie wiele rzeczy już się zdarzyło, że żyję długo i wiele też w życiu przeszłam, jestem bardzo doświadczona, to jednak no mam tę przestrzeń, daję sobie prawo do tej transformacji. To jest niesamowite faktycznie.
1: No i super, bo co to by była za nuda?
0: Więc jakby te wszystkie powiedzenia, że tylko ktoś nie zmienia, jak się mówi, nie chcę już tutaj, tylko ktoś nie zmienia zdania albo i tak dalej, no one, skąd się te przysłowia ludowe i te prawdy ludowe biorą? No bo faktycznie no całe życie jest jakimś procesem, więc niewątpliwie ten proces i ten moment macierzyństwa w tym akurat momencie mojego życia szalenie też wpłynął na to, jaka ja teraz jestem. I z jednej strony oczywiście jestem niezmiennie tą samą kobietą, ale z drugiej strony jestem kompletnie inna niż jeszcze 5 lat temu.
1: Tak myślę sobie, przeglądając różne twoje wypowiedzi, wyłapując te wypowiedzi dotyczące życia prywatnego, bo tak jak już wspomniałaś, ty nie jesteś taką super wylewną osobą, która nas wpuszcza do swojego świata. Pomyślałam sobie, że chyba było tak, że ty marzyłaś o dobrej, kochającej, fajnej rodzinie, a niekoniecznie o dziecku za wszelką cenę. Jest coś w tym z prawdy?
0: Wiesz co, ja tak, no to na pewno, bo podjęłam tę decyzję w momencie, kiedy no, byłam w szczęśliwym związku i po prostu chciałam stworzyć rodzinę, ale z drugiej strony z jakiegoś, nie wiem, no to jest takie przeświadczenie, oczywiście, że niektórzy mogą zarzucić, że jakieś taka fantasmagoria, no bo lata płynęły, ja tego dziecka nie miałam, ale miałam takie przeświadczenie, że ja to dziecko będę miała, wiesz, że po prostu, nie wiem, byłam przekonana, że ja będę mamą. To był taki jeszcze ten brakujący element do tej całej mojej życiowej historii i po prostu tą mamą chciałam być. Jakąś miałam taką pewność, że po prostu będę. Oczywiście to jest duży skrót myślowy i to no nie ma cudów przecież, również w moim przypadku. I to był po prostu bardzo długi proces starania się o dziecko. No to nie przeszło tak po prostu. Ale też no nie ma jednej historii. Każda z nas boryka się z inną, prawda? I jedne świadomie po prostu tych dzieci nie mają, a inne się o nie starają, nie mogą mieć, potem je mają, a jedne ich nie mają nigdy. I to też nie może być. Jakby nie możemy budować jakby swojej opinii o sobie samych. To jest ten kłopot, myślę, koniec końców.
1: Zdecydowanie. Też myślę, że bardzo ważne jest to, żeby mówić o niepłodności i o płodności, ale we wszystkich tych aspektach.
0: Absolutnie. I też jakby z pełną świadomością oczywiście kobiety, która no stał się ten

0: tut i to i faktycznie i ale to też było takie bardzo celowe i konsekwentne staranie. Mhm. Natomiast ono też się mogło zakończyć niepowodzeniem. Absolutnie, bo wiele takich niepowodzeń miałam za sobą, bo trwało to parę lat, więc nie ma jednego scenariusza. No i tutaj koniec końców zostajemy z tym same, z każdym z tych scenariuszy zostajemy same.
1: Tak, nawet jeżeli jesteśmy w związku takim bardzo partnerskim.
0: Nawet jeżeli jesteśmy w związku
1: to
0: takim partnerskim.
1: W niepłodności jednak jest jakiś taki element, że nikt za nas tego nie przeżyje.
0: Tak, i takiego... No, samo potem okaleczania się te psy.
1: Samobiczowania
0: takiego. Się, tak. Mhm. To oczywiście.
1: Gdy przyszedł ten moment, że no nie musieliście, bo nikt was nie zmuszał, ale warto było już podjąć decyzję, czy się decydujecie na drogę in vitro, czy nie, to czy to dla ciebie, dla was jako dla pary była taka naturalna, oczywista, medyczna droga, czy to była też jakaś trudna decyzja?
0: Dla mnie była oczywista. Ja jestem świadomą kobietą, wiem jak in vitro jest no, wspaniałym rozwiązaniem i my nawet nie wiemy ile wokół nas osób się musiało wspomóc tą metodą, bo zwyczajnie po prostu w takim, taki jest trochę świat teraz i ta nasza biologia no, jest bardzo jakby związana ze stylem życia, z tym co coś, już pomijając oczywiście jakieś biologiczne i medyczne historie. No różne rzeczy wpływają na to, że mamy problem z tą płodnością i też mi trudno powiedzieć, dlaczego ja miałam, dlaczego nie mogłam w tą ciążę zajść. Bardzo musiałam jakby stymulować ten proces. Potem się oczywiście jeszcze zadziały inne rzeczy, które mnie do in vitro doprowadziły, ale faktycznie takie to było i wiele razy muszę powiedzieć o tym, chyba nigdy nie mówiłam jeszcze w żadnym wywiadzie, no nie udzieliłam wielu wywiadów na ten temat, ale nigdy tego nie mówiłam, ale jak myślałam o tej dzisiejszej rozmowie, to też jest coś, co mi się przypomniało, że jak byłam bardzo młodą kobietą, to bardzo mądry lekarz, który wtedy mnie prowadził, bo też byłam świadoma, chodziłam do ginekologa odkąd jakby zaczęłam być w takim biologicznym sensie kobietą. To też zasługa i mojej mamy, ale potem też miałam taką higienę i faktycznie chodziłam na takie regularne badanie. I przy każdym badaniu ja się wtedy strasznie zżymałam, ale bardzo się zżymałam, bo byłam na studiach, bo świat stał przede mną otworem, bo byłam bardzo dynamiczna, miałam wiele pomysłów. I podczas każdej wizyty mój świętej pamięci już doktor Cendrowski mówił: Pani Kasiu, a kiedy ciąża? Ja mówiłam, no panie doktorze, jak jeszcze raz mnie pan zapyta, to naprawdę wyjdę. No bo dla mnie to był jakiś kolejny etap mojego życia. Ja po prostu nie myślałam.
1: Nie ten moment.
0: No, ale miałam 20 lat na Boga, 19, 20, 21, 22, 23 i on mnie tak za każdym razem pytał. Ja mówię tak, o co temu facetowi chodzi? No on oczywiście no, z punktu widzenia znowu lekarza i kogoś, kto wie doskonale, jakie mamy potencjały, że właściwie już od któregoś momentu tracimy ten, prawda, tych jajeczek jest coraz mniej i tak dalej, więc no zadawał mi logiczne pytania, tak mnie uwrażliwiał na to, a ja się wtedy strasznie denerwowałam, no bo jak dziecko, no w wieku lat 20, no i tak teraz sobie to przypomniałam i potem wielokrotnie jak faktycznie no przy tych kolejnych stymulacjach i tak dalej, no myślałam o tym, mówię, a doktor mówił. Mhm. Ale z drugiej strony, no doskonale wiemy, że nie wiemy, czy faktycznie już wtedy nie miałabym tej trudności z zajściem w ciąży jako młoda dziewczyna, więc ważne jest, do czego zmierzam? Zmierzam do tego, żeby się też właśnie nie samobiczować, że każda z nas ma swoją drogę. Do mnie ta decyzja, oczywiście ona się rozciągnęła na parę lat starań, ale ja dopiero wtedy byłam gotowa tak naprawdę, żeby z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że chcę w tym momencie mojego życia z tym człowiekiem mieć dziecko. Po prostu. Jestem gotowa.
1: Więc każdy ma swój moment.
0: Każdy ma swój moment. No ale i jak myślę, z tym dyskutować, prawda?
1: Nie, no z tym w ogóle nie można dyskutować i to jest decyzja każdej z nas, czy każdej pary, ale też chciałabym podkreślić to, co powiedziałaś, że ważne jest to i o tym też na szczęście coraz częściej się mówi, że niepłodność tak naprawdę nie ma wieku. Oczywiście no, z wiekiem ona maleje, ale to nie oznacza, że młode dziewczyny nie muszą się badać.
0: I też chciałabym,
1: warto
0: żeby
1: to sprawdzać.
0: Dlatego to powiedziałam dzisiaj.

0: że chciałabym, żeby to wybrzmiało, bo o tym też się nie mówi. I też no, w każdym temacie, już mniej czy bardziej oswojonym, jest też ten temat jest zawsze bardzo szeroki. I myślę, że mówiąc też właśnie o... Teraz przy takich rozmowach dużo mówimy o tych kobietach, które faktycznie może są już trochę dojrzalsze, starsze i się starają o dziecko i ktoś mówi, o, trzeba było wcześniej. Mhm. Ale często zapominamy o młodych dziewczynach, które też są same i trochę się wstydzą, bo jeszcze dojrzałe kobiety o tym mówią. Staram się o dziecko, nie mogę, nie wiem, za późno, za wcześnie. Nie wiem, jaki był mój potencjał wcześniej, ale i tak dalej. Różne są z tym związane rzeczy. Ale myślę, że często tym młodym dziewczynom 20-letnim, które się świadomie decydują, dużo jest takich, że chcą mieć dziecko, mhm. I też się borykają z niepłodnością. O tym też warto mówić.
1: Tak, i one często wręcz muszą walczyć o to, żeby lekarze wysłali na badania, bo no, są jeszcze te stereotypy, że nie, no młoda to przecież nie potrzebuje.
0: Ale też często się wstydzą o tym mówić, też mi się wydaje, no bo są młode, prawda? I właściwie no co? Co w tym trudnego?
1: No tak, a jest to jakiś...
0: Ciągle też słyszymy, że ktoś nie chciała, a jednak to dziecko, prawda, jest i nie ten czas, że młoda. Każdy czas pewnie jest dobry, każdy ma swój czas. Tylko no mówię, ten temat jest bardzo, bardzo szeroki.
1: Zdecydowanie. A powiedz, jak ty wspominasz procedurę in vitro? Czy dla ciebie ta procedura była trudna? Dla wielu osób jest i obciążeniem fizycznym, i psychicznym, i czasowym, bo są takie momenty, że trzeba często chodzić na różne wizyty do kliniki. Wiem, że dla ciebie takim trochę odskocznią, rozwiązaniem była praca, no ale od pewnych rzeczy i tak się nie ucieknie. Te zastrzyki kiedyś trzeba zrobić i
0: no,
1: badania
0: nie,
1: też.
0: No to w ogóle to znowu jest, nie mówię o tym bardzo skromnie, że tą porządku, taką porządkującą moją psychę rzeczy, moją psychikę rzeczą była praca, która pozwalała mi tak jakby tak zadaniowo podejść do pewnych rzeczy i nie zasklepiać się w tych porażkach, bo ja tych porażek miałam bardzo wiele. Nim to ostatnie in vitro zakończyło się ciążą, to i ta ciąża przetrwała, no to miałam wiele prób, więc oczywiście byłam w różnych momentach mniej lub bardziej zdołowana, tak bym to powiedziała w dużym skrócie. I smutna i sfrustrowana i tak dalej. No to są normalne tematy. Ale że miałam faktycznie to ten kalendarz taki mocno naszpikowany moją codzienną pracą, która no, to jest praca na premierach. W owych czasach, jeszcze przed pandemią, reżyserowałam pokaz za pokazem. To była nieustająca po prostu, oprócz oczywiście telewizji, która już wtedy się jakby działa, robiłam program, to jeszcze reżyserowałam pokaz za pokazem i po prostu pracowałam na terminach, więc jakby przyjmując te kolejne zlecenia, no ja jakby wiedziałam, że się muszę z nich wywiązać. Ja jestem całe życie freelancerem, co też tak jakby ustawiało mój świat, bo ja podchodząc do programu in vitro i w ogóle tego procesu, Nie podjęłam takiej decyzji, że przestaję pracować, przestaję brać te zlecenia, bo teraz jestem tylko...
1: I to była świetna decyzja.
0: I to była chyba dobra decyzja, ale tak wiesz, myślę. Ja się też dobrze, relatywnie dobrze czułam, bo też nie mogę tego porównywać i nie chcę, żeby kobiety to porównywały ze swoimi znowu drogami, bo
1: no tak, każda się inaczej
0: czuje. Niektóre po prostu nie mogą pracować z takiego czy innego powodu.
1: Tak, ale wiesz, powiedziałam, że świetnie, że wybrałaś z tych dwóch dróg jednak pracę, bo słyszę często w podcaście od dziewczyn, że na przykład starały się 7 lat i one nie pamiętają 7 lat życia. Zobacz, jaka to jest wyrwa, że żyły właściwie tylko od zastrzyku, od owulacji do owulacji, i niczego innego nie pamiętają.
0: Tak, no ja faktycznie podjęłam taką decyzję. Też oczywiście nie wiedziałam, jak to się będzie toczyło. Czy to będzie, wiesz, zawsze jak podchodzisz to do procesu, to masz nadzieję, za każdym razem masz nadzieję, no, że to będzie ten raz, tak, że się uda. Więc to było też takie... Tylko tak jak mówię, ja byłam oswojona z tym tematem takiego odcinkowego myślenia, bo dla mnie tak było skonstruowane moje życie. Takie życie od premiery do premiery. Więc ja trochę to aplikowałam na na ten proces. Zadaniowo

0: Podeszłam do każdej z tych historii. Oczywiście ogromny wpływ mieli wspaniali lekarze, których spotkałam. Bo ta droga była bardzo długa. I ona miała dużo różnych etapów i różnych decyzji po drodze i różnych odcieni. Więc no, to było też takie no, wspaniałe, muszę powiedzieć. I no, oczywiście też mój partner miał tu też ogromne znaczenie, że on z takim spokojem też do tego podchodził i też jakby był zaangażowany. Myśmy jeździli poza Warszawę. Właściwie zawsze każdy z tych etapów to był potem już wyjazd o 5 rano. Żeby o 7 być, żeby już mogło oddać krew, mm-hmm. żeby wiesz, żeby potem już była konsultacja, żeby i tak dalej, i tak dalej. No po prostu tak żyliśmy. I to było wpisane po prostu w nasze działania. I z tym, że ja faktycznie no po prostu nie wiem, czy pewnie no nie czułam się dobrze cały czas. No też miałam gorsze i lepsze momenty, ale no ale zawsze to takie zobowiązanie, które podjęłam w stosunku do projektanta, czy projektu, czy firmy, no po prostu no musiałam wstać i iść z tym dalej. No niezależnie od tego, ile zaszczyków sobie zrobiłam i ile, wiesz... Zawsze pamiętam, miałam takie wyzwanie, czy w miejscu, gdzie będę, jest lodówka. Bo ja te zaszczyki, mhm. trzeba te zaszczyki było gdzieś ulokować. To był największy ból głowy dla mnie, pamiętam to. Czy jest lodówka? Zawsze miałam lodówkę przenośną, no ale... Jak byłam gdzieś dłużej, to musiałam to włożyć do tej lodówki takiej regularnej, więc to był, pamiętam, największy ból, czy jest lodówka. Mm.
1: A jak ty się dowiedziałaś o ciąży? Czekałaś na wynik bety, czy nie wytrzymałaś i zrobiłaś test w domu?
0: Nie, no musiałam, to odczytywałam wyniki...
1: Z kliniki.
0: Mm-hmm. Wiesz, w telefonie. Dowiedziałam się na planie Top Model przed finałem.
1: Jak to wspominasz?
0: Wiesz co, takich wyników już miałam parę za sobą, mm-hmm. więc oczywiście radość po prostu nieziemska i wiesz, i pamiętam ten finał, że byłam taka, wiesz, uskrzydlona. No ale wiemy doskonale, że ten wynik nie stanowi potem o...
1: No tak, to nie jest gwarancja.
0: To nie jest gwarancja. Więc wiesz, potem kolejne 3 miesiące no, życia... No wiesz, badania i tak dalej, więc tak jak mówię, parę tych wzlotów już miałam wcześniej. Mhm. Jeden miałam jeszcze taki, ten pierwszy, po którym właśnie podjęłam decyzję o in vitro, to była naturalna, po oczywiście też okresie stymulacji, no mówimy o takim konkretnym temacie, więc tak konkretnie mówię, po prostu ten też byłam...
1: Przy monitorowanym cyklu po prostu.
0: Przy monitorowanym mhm. cyklu też byłam za granicą, też byłam na planie, no i też, a i wtedy zrobiłam test i o wow, no to też byłam uskrzydlona, robiłam kampanię dla dużej marki i też no, czułam się bosko, no ale potem faktycznie no niestety poroniłam i potem po tym poronieniu podjęłam decyzję, że wchodzę w in vitro, bo nie stać mnie i psychicznie, i też czasowo, mhm. miałam 49 lat, na kolejne próby naturalne.
1: A czy po tych trudnych doświadczeniach, po stracie, ty potrafiłaś cieszyć się w pełni ciążą?
0: Tak. No, tak, oczywiście, że tak. Oczywiście, wiesz, myślę, że to już działają, wiesz, to już działa coś na ciebie, no i pewnie i te wszystkie procesy, które zachodzą w organizmie, mm-hmm. no, zmienia się kobieta i absolutnie to, tak, zdecydowanie tak.
1: A jaką ty jesteś mamą?
0: Taką jak każda inna. Absolutnie, no. Z jednej strony pełną troski i też... Z drugiej strony, no staram się być, wiesz, staram się stawiać jakieś granice, staram się. Z tym jest coraz trudniej, bo...
1: Iwo, zaśmiałam się, bo jestem w tym no, samym teamie, staram się.
0: Tak, staram się. Iwo Lew ma 3,5 roku, więc coraz trudniej stawiać te granice, bo no, ma bardzo konkretne zdanie na różne tematy. No oczywiście w swojej głowie to przetwarza, więc ja mam inne zdanie. No i co? No nie jest łatwo, wiesz, z takim silnym chłopcem i takim zdecydowanym postępować, tak, i wytłumaczyć mu wszystko. Czasami mnie tak zaskoczy, że nim pozbieram

0: myśli, to wiesz, naprawdę nie wiem, co powiedzieć, no. Ale jest interesująco.
1: A co dla ciebie jako mamy, dla was jako rodziców jest ważne, jeżeli chodzi o jego wychowanie, rozwój, czy jakieś wartości, czy jakieś umiejętności? Co byś chciała mu przekazać?
0: Wiesz co, chciałabym umieć robić to, co moja mama umiała robić. Nie wiem, skąd to umiała robić, czasy były inne. No pewnie też była świadoma, czytała literaturę, ale też taką rodzicielską, ale myślę, że też intuicyjnie pewne rzeczy robiła. Wydaje mi się, że szalenie ważne jest, i takie mam zadanie dla siebie, chociaż to też jest trudne, staram się, żeby tak jakby dostosowywać swoje wyobrażenia na temat dziecka do tego momentu, w którym ono faktycznie jest. Ja się już podam inny przykład. Jak już byłam taką dziewczyną świadomą, starszą od mojego syna, pamiętam, że na początku moja mama wydawało mi się, że mi różnych rzeczy zabrania. I jeszcze jak te moje koleżanki i dziewczynki skakały w gumę i się ściemniało, a moja mama już mi kazała wracać do domu i jakby nie pozwalała mi na te rzeczy. Ale potem im dalej w las, im byłam starsza i pewnie w oczach mojej mamy trochę mądrzejsza i bardziej samodzielna, tym pozwalała mi na więcej. A wtedy mam takie wrażenie, że mamy dookoła dziewczynek różnych, oczywiście to tak mówię teraz w ogólnym dużym skrócie, już mając świadomość, co one mogą zbroić, no to im pozwalały na mniej, wiesz. Mm-hmm. A ja jakby miałam więcej tej swobody. I wydaje mi się, że to spowodowało, że ja jestem bardzo odpowiedzialna. Że tak jakby ta umiejętność taka, no właśnie nie wiem na ile intuicyjna, właśnie jakaś mądrość życiowa, że ta moja mama mi dawała coraz więcej swobody, której ja nie nadużywałam.
1: Miała do ciebie zaufanie.
0: Miała do mnie zaufanie, ale ono, wiesz, ono jakoś to tak symetrycznie tak to się budowało. I ja potem nigdy tego zaufania nie chciałam tak jakby, wiesz, nadużyć. Mhm. Więc chciałabym właśnie jakoś tak to robić. Nie wiem, czy potrafię, czy jestem na tyle mądra.
1: Chyba to jest o uważności.
0: O uważności. Też oczywiście świat teraz jest trochę bardziej skomplikowany, jeśli chodzi o, wiesz, te bodźce, czy przebodźcowanie, czy tą, wiesz, czy nawet chociażby to, czym dysponujemy i co to dziecko obserwuje, jak my się zachowujemy, jak jesteśmy wkręceni, wiesz, w media, w to wszystko, w social media, w telefony, w te wszystkie komunikatory, wiesz, ono to obserwuje, to nie jest tak, że wiesz, to...
1: No tak.
0: Wiesz, no jak rodzice siedzą w telefonach, bo tam też jest ich praca, nie? To już nawet nie chodzi o scrollowanie jakichś rzeczy. Już nawet to, że po prostu, no, tata czy mama wraca z pracy i w dalszym ciągu w tej pracy jest. I to dziecko nie wie, co, wiesz. To jest taki, ono widzi, że ten telefon jest sprawczy, że coś tam, i to jest trudne, nie? Wtedy faktycznie no było może trochę łatwiej. Łatwiej i niełatwiej, no każdy czas ma swoje wyzwania, więc staram się tak jakoś do tego mądrze podejść. No nie wiem, czy potrafię. No to jest ogromne wyzwanie teraz, wiesz. Jak my jesteśmy w stanie te różne regulacje i te zasady wprowadzić, kiedy mamy taki... No skomplikowany świat. No staram się.
1: Trudne to wszystko jest, tak. I staram się, myślę, że też jest cenne. To jeszcze na zakończenie chciałam cię poprosić, co byś doradziła kobietom, dziewczynom, które są na tej drodze starań, może dopiero zaczynają? Co twoim zdaniem jest ważne? Co może pomóc?
0: To, co mówię w ogóle, niezależnie od ciąży czy nie ciąży, czy starań takich czy nie innych, nie porównujcie się. Nawet w tym procesie jesteśmy inne, każda droga jest inna. Mówię, że warto, tylko że też miejmy z tyłu głowy to, że czasami może się to nie zakończyć sukcesem. Tak myślę, że znaczy, żeby po prostu nie zapominać też trochę o sobie, że nasze życie też nie zależy od tego, czy będziemy mamami czy ojcami, czy nie, że no to jest, to myślę, jest takie, że nie zapominajmy o sobie, ale też nie porównujmy się z innymi kobietami. Bo to porównywanie moim zdaniem to jest taka najbardziej negatywna rzecz, którą możemy sobie robić w różnych obszarach, również w tym obszarze. I też nie oceniajmy, bo jak, no właśnie, jak pewnie też tego... To mnie bardzo zdziwiło, bo jak zaczęłam być mamą.

0: zaczęłam być bardzo oceniana też przez mamy. Mhm. Co mnie zdziwiło najbardziej na świecie.
1: Nie chcesz, a uczestniczysz jak w wyścigu mama, po koronę jak, najlepszej matki na świecie.
0: Jak inna matka może cię oceniać? Mhm. W ogóle jak kobiety mogą cię oceniać w twoim macierzyństwie? Też, no na mnie też wylała się fala jakiegoś, nie chcę powiedzieć hejtu, no niezrozumienia, że w ogóle śmiem i jestem matką. To jest dla mnie zadziwiające, jak człowiek człowiekowi, bo już nawet nie kobieta kobiecie, może w ogóle coś takiego powiedzieć, zarzucić jakieś mistyfikacje, wiesz, no dla mnie wstrząsające, że w ogóle to podlega jakiejś właśnie konfabulacji, jakiemuś w ogóle przetwarzaniu, nie? Czy my byłyśmy w ogóle w tej ciąży? Że ona w ogóle nie była w ciąży. No, wiesz, no, to już była wyższa szkoła abstrakcji. To jak my możemy mówić o innych rzeczach, skoro w ogóle dajemy sobie sprawę, wiesz, do takiej jakiejś, w ogóle jakiejś oceny czy opinii.
1: Dlatego najlepiej skupić się na swojej
0: Więc
1: drodze.
0: Na swoim i też na takiej otwartości wobec w ogóle człowieka. Wydaje mi się, że to jest najważniejsze, bo chcemy być najlepszymi matkami, ludźmi, a jesteśmy źli po pierwsze dla siebie, a też jeszcze dla człowieka obok. To jest w ogóle dla mnie to. I właśnie myślę, że trudno wychować dziecko na otwarte i takie świadome i światłe, samemu będąc takim zacietrzewionym, wiesz, i oceniającym, i porównującym, i opiniującym, ciągle opiniującym innych. Ten świat nam jakiś dał teraz przyzwolenie, wiesz, do jakiejś opiniowania ciągle innych. Wiesz, może dlatego, że
1: media społecznościowe,
0: że możemy być anonimowi, wiesz, no. I czasami różnica właśnie polega na tym, że no ja wypowiadając jakąś opinię już jakby z natury nie jestem anonimowa i nigdy nie będę. I nie chciałabym, żeby ktoś anonimowo wypowiadał taką czy inną opinię na temat mnie czy kogokolwiek innego. Więc jakby to jest takie, zawsze mnie to, wiesz, tak zastanawia i tak szokuje, tak po ludzku szokuje.
1: Odcinamy się od tego grubą kreską.
0: Więc po prostu otwartości też w tych procesach. Mhm. W stosunku do siebie i do innych. Dajmy sobie naprawdę być człowiekiem, być kobietą, być mamą albo nie być mamą. Nie każdy musi, nie każdy chce. Mhm. Nie opiniujmy.
1: Bardzo ci dziękuję, że przyjęłaś zaproszenie, że wpuściłaś nas do swojego świata. No i do tych prywatnych, bardzo też wzruszających i czułych spraw.
0: Dziękuję.
1: Dzięki.
0: Bardzo. Dziękuję.
1: Kasia Sokołowska była gościnią podcastu N97. Nie podnoś bez tabu.
2: To był podcast Polskiego Radia.